0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.
2: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

inny raz.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest środa, 27 maja.

przypomnij sobie drogę, którą chodzisz każdego dnia. Być może jest to droga do pracy, do szkoły, a może po prostu przedpokój twojego mieszkania. –

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka.
1: Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z niego szydzić, oplują go, ubiczują i zabiją. A po 3 dniach z martwych wstanie. Wtedy podeszli do niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.

Uczniowie idą do Jerozolimy, żeby świętować Paschę. W tej drodze towarzyszy im Pan Jezus. Bóg towarzyszy nam zawsze i na każdej drodze, nawet tej, która wydawałaby się nam najbardziej prozaiczna. Jakie uczucia budzą się w tobie, gdy to słyszysz?

Jezus mówi uczniom o tym, co czeka Go w Jerozolimie. O męce, śmierci, ale i o zmartwychwstaniu. Oni jednak sprzeczają się między sobą, kto z ich grona jest najważniejszy. Czasem trudno nam słuchać o zmartwieniach innych, bo bardziej absorbują nas własne sprawy. Jednak i ten brak naszej otwartości nie zraża Boga do nas. On wchodzi w nasze problemy, tak jak dzisiaj Jezus wszedł w spór swoich uczniów. Nie kontroluje, nie karci. Po prostu jest obecny i wprowadza coraz większy pokój i zrozumienie.

Miłość, którą kieruje się Jezus, sprawia, że wyprzedza uczniów w drodze do Jerozolimy. Tam ma oddać swoje życie, jak sam mówi, jako okup za wielu. Jego śmierć i zmartwychwstanie pokazały nam, że zawsze możemy wrócić do Ojca. Bez względu na to, na jakiej drodze aktualnie jesteśmy. Bo Bóg przyjmuje każdego.

Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją. A po 3 dniach zmartwychwstanie. Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.

Zauważ uczucia, które obudziła w tobie ta chwila modlitwy. Możesz porozmawiać o nich z Jezusem.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.
3: Witam, mówi Łukasz Zagrobelny. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Przybywam dziś na Jasną Górę do Matki Bożej jako pielgrzymi. Pielgrzym to taki wyjątkowy człowiek, który z ruszańcem za krzyżem wyrusza z miejscowości X, by przybyć tutaj do Matki Bożej. Ale po co tutaj idzie? By umocnić wiarę, aby umocnić miłość do Boga i do drugiego wieka i aby odkrywać piękno i geniusz bycia człowiekiem wierzącym w Boga, gdzie Jezus jest Król, a Maryja jest naszą Matką i Królą. Pozdrawiam zgromadzonych kapłanów, pielgrzymów, mieszkańców Częstochowy i tych wszystkich, którzy uczestniczą we mszy świętej przez media, zwłaszcza przez radio Jasna Góra.

harmonijne miejsce. Tak śpiewamy w jednej pieśni. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje oblicze nim cięte rysy. Wpatrujemy się w oblicze Matki Bożej o tym pięknym, ustanionym obliczu. To Matka sprawia, że tu ludzie przebywają. Bo Częstochowa jest jednym z wielu miast na mapie Europy, Polski i świata. Tutaj jedni przyjeżdżają do szkół, do prawdy, inne mają swoje zajęcia, ale przede wszystkim bywają do Matki Bożej. I to musimy pamiętać, jeżeli mówimy, że idziemy na Jasną Górę, czy pielgrzymujemy nie do tych budynków, do tych pięknych, zabytkowych muzeów, ale do Matki Bożej. Do Matki Bożej. I teraz, jadąc na Jasną Górę i mówiąc o Matce Bożej, najpierw musimy sięgnąć do Pisma Świętego i tam szukać fragmentów mówiących o Matce Bożej. Bo w tym roku mamy hasło uczniowie misjonarze. Hasło duszpasterskie. Pamiętamy, w tym roku mówiliśmy sobie, że jesteśmy pielgrzymami nadziei, że jesteśmy tu na ziemi gości, a nasza ojczyzna jest w niebie. W tym roku ciągle księża kazania, czy tu na Jasnej Górze powtarzamy, że jestem uczniem, a jednocześnie misjonarzem. A uczeń to jest, który ciągle się uczy, ale wiedzę nie zatrzymuje dla siebie, tylko wiedzę przekazuje innym ludziom. A więc mam być tymi uczniami. I mówiąc o Matce Bożej, najpierw Pismo Święte. Co tam czytam o Matce Bożej? Od chwili zwiastowania, poprzez różne wydarzenia, Kany Galilejskie, Maryję stojącą krzyżem, zesłanie Ducha Świętego, ale potem szukamy Maryi dalej, dokumenta Kościoła. Potem szukamy Maryi w objawiach, Fatmalu dla G4, Meczugowie wiele, co Maryja w tych objawieniach mówi. Potem szukamy Maryi w różnych nabożeństwach, godzinki, ruszanie, to nabożeństwo majowe w tym miesiącu. Potem szukamy Maryi w poezji, wieśniach, rzeźba, malarstwie. I dopiero człowiek ma ten zasób wiedzy biblijnej, teologicznej, tej tradycyjnej, to składa ręce, klęka i patrzy na Maryję i mówi: Maryjo, ja jestem, ja pamiętam, ja czuł, aby wszystko było dobrze, w życiu kapłańskim, małżeńskim, rodzinnym czy dziecięcym. I tutaj na Jasnej Górze czcimy Maryję jako Matkę Królową. Myślę ci wczoraj, jaki był dzień mamy, byli życzenia i laurki, i jakieś akademie i piękczania. I tutaj właśnie Maria jest naszą pomadką. Mamy Marię, mamy tą Matkę Ziemską, żyjącą, której dziękuję za życie i to zmarło. W moim przypadku, czy wielu kapłanów, myślę, nasze mamy już nie żyją, modlimy się o miłosierdzie dla nich. Ale mamy też Marię jako Matkę, bo chociaż Pan Jezus w testamencie z krzyża dał nam jako Matkę. Więc to jest miejsce. Kochani dzieci, będziecie się potem w historii uczyć.

do modlitwy. Dlatego dobrze, że tu jesteśmy, bo Maryja uczy nas i prowadzi do Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata. A drugi temat to czas. Czas. Miesiąc maj. Komunie, bierzmowania, święcenia kapłańskie, egzaminy klas ósmych, czy maturalne, czy studenci teraz dają egzaminy. Miesiąc maj, mówimy, najpiękniejszy miesiąc w ciągu roku, ale miesiąc poświęcony Matce Bożej. I tu na Jasnej Górze obchodzimy różne rocznice. W tym roku przeżywamy 70. rocznicę ślubów jasnogórskich, który tekst przygotował błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Taką znalazłem ostatnią informację. Było to 26 sierpnia 1956 roku. I znalazłem taką informację. Ksiądz kardynał Wyszyński w tym czasie był internowany. Takie to były czasy. Biskupi byli zamykani w więzieniach czy internowani. I taką informację znalazłem. 22 maja 1956 roku kardynał Wyszyński wysłał Janeczkę Michalską na Jasną Górę z tekstem ślubów i z listem do ojca generała. W liście tym prosił, aby 26 sierpnia 1956 roku tekst ślubów został odczytany z wałów jasnogórskich wobec zebranych pielgrzymów przez biskupa Michała Klepacza, który zastępował uwięzionego prymasa. I pisze kardynał Wyszyński: jeżeli władze komunistyczne przeszkodzą, niech tekst ślubów przeczyta generał Paulinów, ojciec Alojzy Wrzalik. Jeśli i ten będzie przeszkodzony, niech przeczyta przeor Jasnej Góry ojciec Jerzy Tomziński. A jeżeli i jemu zabronią, niech to uczyni kuchcik jasnogórski, byleby tylko śluby zostały złożone. I wiemy z historii, przybyło na tę uroczystość na Jasną Górę wówczas około miliona ludzi. Tutaj na placu jasnogórskim przybyło około miliona ludzi i ten tekst ślubów został odczytany. Tekst ten możemy znaleźć w internecie i posłuchać, jak ten milionowa rzesza ludzi mówiła: Maryjo Królowo Polski, przyrzekamy, przyrzekamy. A owocem tych ślubów jest to, że Maryja w znaku jasnogórskiego obrazu nawiedza nasze diecezje, nasze parafie, obecnie w diecezji sosnowieckiej. Myślę, że w parafii Wilczyn też Maryja była w znaku jasnogórskiego obrazu. Myślę, że ksiądz proboszcz czy parafianie pamiętacie tamto wydarzenie. Więc mamy do czego wracać. Mamy, jak w Polsce, konstytucję, jak mamy pewne prawo. Tak i my w Kościele mamy 10 przykazań, mamy sakramenty święte. Pan Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze Nasz, ale też mamy różnego rodzaju ślubowania złożone Bogu, Matce Najświętszej i drugiemu człowiekowi, tak jak chociażby w czasie ślubów, jakie małżonkowie składają, czy my w zakonie. Trzeba tego dotrzymać, trzeba tym żyć i do tego wracać. A dzisiejsza Ewangelia, bo to jest najważniejsze. Pan Jezus, jak słyszeliśmy, idzie z uczniami do Jerozolimy i mówi w drodze tym apostołom, idzie po co do tej Jerozolimy, że tam umrze, będzie odrzucony, prześladowany, odrzucony przez starszych Izraela. Mówi o tym cierpieniu, mówi o tym prześladowaniu. I dziwne, podchodzi dwóch apostołów do niego, Jan i Jakub, bracia, podchodzą i mówią: Panie, jeżeli będziesz królem, jeżeli będziesz kimś ważnym, oni nie usłyszeli tego, co Jezus mówi, bo to jest coś dziwne. Jezus mówi o prześladowaniu, o męce, o śmierci, o krzyżowaniu, a oni sobie patrzą na Pana Jezusa i chcą zająć miejsce po prawej i po lewej stronie, żeby mieć jakąś władzę. Owszem, na usprawiedliwienie apostołów trzeba powiedzieć to, że w tamtym czasie, kiedy Palestyna czy Jerozolima była pod okupacją rzymską, Żydzi nie mieli z tym gadania, Rzymianie rządzili. I ci apostołowie pewno myśleli sobie tak, że ten Jezus będzie królem, no to oni przynajmniej zostaną jakimiś ministrami i będą rządzić. To jest to, że człowiek czasami nie słyszy tego, co mówi Bóg. Człowiek chce czasami usłyszeć, co on chciałby usłyszeć. To czasami w rozmowach: co ty do mnie mówisz? Ja cię nie słyszę, ja cię nie rozumiem. I ci apostołowie pewno podobnie tak się zachowują. Oni sobie myśleli, że jak będą blisko Pana Jezusa, będą tymi ministrami, a tu Jezusowi o co innego chodzi. On idzie, aby umrzeć, ale potem, żeby zmartwychwstać i pozostać z nami aż do skończenia.

0: Zakończenia świata w kościele, który on założył, a my przez chrzest zostaliśmy włączeni do tego kościoła. I my tworzymy kościół. To jest, trzeba zawsze pamiętać, że my tworzymy kościół, a kościół to ołtarz i konfesjonał. Przy ołtarzu mamy sakramenty, a w konfesjonale spowiadamy się i obiecujemy poprawę. Ale wracamy do tych apostołów. No i ci apostołowie chcą, aby być po prawej i po lewej stronie. Dowiedzieli się pozostałych 10, jaka reakcja, oburzyli się. Myślę, że każdy z nas by się oburzył, kiedy by zobaczył, że ci chcą się wywyższać, że ci sobie chcą załatwić jakąś, byśmy powiedzieli, dobrą posadę. Pan Jezus zebrał ich i zaczął ich nauczać. Mówi, że to Jego Królestwo, wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. Właśnie w Kościele, w tej służbie Panu Jezusowi, na chwałę Matki Bożej, to jest właśnie ta miłość do Boga i do drugiego człowieka. To jest ta służba i pokora drugiemu człowiekowi. Bo kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Pan Jezus mówi o służbie w Kościele, o posłudze, czy o władzy w Kościele, jako służba. Z miłości do Boga i do drugiego człowieka. Pan Jezus jest tym, który daje nam wzór. On jest tym, który umacnia naszą wiarę, a jednocześnie pomaga nam iść przez życie drogą sakramentów, iść przez życie za Nim. On idzie pierwszy, a my idziemy Jego śladami, razem z Matką Bożą, w życiu małżeńskim, kapłańskim, samotnym, jako dzieci, jako młodzież. Patrząc na te dzieci już na koniec, patrzymy, kochane dzieci, jak wasi rodzice, my kapłani czy nauczyciele, z wielką nadzieją na was. Mamy względem was wielkie zadanie i wielką odpowiedzialność, żeby wam przekazać to ziarenko wiary. Mamy to zadanie, aby umacniać waszą wiarę, aby was, czy wasze rodzeństwo, żadne lobby, żadne siły nie odciągnęło od Chrystusa i od Kościoła. Wiemy, że władze takiego szczebla czy innego podejmują wielkie decyzje, a wy będziecie te decyzje ponosić za ileś lat i spłacać jakieś tam kredyty. Wielka odpowiedzialność, myślę, że państwo wiecie, o co mi chodzi. Wielka odpowiedzialność rodziców, kapłanów, biskupów za was. Bo wy kiedyś będziecie jak wasi rodzice, księża, przebywać tu na Jasną Górę albo pójdziecie w innym kierunku. Wielka odpowiedzialność i zadanie. Dlatego, drodzy rodzice, kiedy macie te skarby, tych dzieci w pięknych strojach, kiedy przygotowaliście im tą komunię świętą, te dzieci rozpoczynają pewną drogę. Był chrzest, teraz pierwsza komunia święta, potem będzie bierzmowanie, potem małżeństwo czy kapłaństwo. Starajcie się w miarę możliwości ukazywać poprzez swoje świadectwo drogę prowadzącą do Kościoła, do Chrystusa, do Kościoła, do sakramentu świętych. Nie mówcie tylko pięknych słów, ale poprzez życie dajcie im przykład, żeby te dzieci za ileś lat, jak ja czy tu kapłani, mogły powiedzieć: mamo, dziękuję za wiarę, mamo, dziękuję za życie, mamo, dziękuję za przykład, mamo i tato, dziękuję za przykład, że ukazaliście mi Chrystusa w sakramentach świętych. Matko Boża, o tym pięknym, choć znanionym obliczu, miej nas w swojej obiece, a my bądźmy wierni ślubom, ślubowaniom, jakie składamy Bogu i drugiemu człowiekowi. Amen. Przestaństwo Matki Bożej, świętych patronów naszych, skierujmy do miłosiernego Boga nasze pokorne prośby. Módlmy się, aby Kościół Święty gorliwie wypełniał powierzone mu zadanie głoszenia Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby nasza Ojczyzna była miejscem wszechstronnego rozwoju wszystkich obywateli i trwała przy Bogu i Matce Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby uczestnicy nabożeństw majowych cieszyli się szczególną opieką Maryi. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby dzieci przystępujące w tym roku do pierwszej komunii świętej z parafii Wilczyn i innych otrzymali wsparcie swoich rodziców, katechetów, nauczycieli i kapłanów. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby nasi bliscy zmarli, pielgrzymi jasnogórscy z naszych rodzin, rychło zakosztowali radości nieba. Ciebie prosimy. Chwili ciszy. Przedstawmy Panu Jezusowi i Matce Bożej te prośby, te intencje, z jakimi gromadzimy się na tej mszy świętej, czy też my, kapłani, celebrujemy tą mszę świętą. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych, za nas tutaj zgromadzonych, za każdego z nas, aby każdy z nas bez trudności szedł drogą ku ostatecznemu celowi, jakim jest życie wieczne. Ciebie prosimy. Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj nasze prośby, które dziś zanosimy do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejdź z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddają cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
3: Bo Twoje jest królestwo,
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
3: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który kładzie grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez tańce Najświętszej Rodzielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać wszystkim za dar pielgrzymowania dziś na Jasną Górę. Zwłaszcza dziękujemy księdzu proboszczowi i dzieciom i parafianom z parafii Wilczyn, diecezja gnieźnieńska. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w mszy świętej przez media. I prosimy, aby to spotkanie z Maryją, która prowadzi do Chrystusa, jeszcze bardziej dodało nam odwagi przyznawania się do Chrystusa i bycia Jego uczniem. A uczeń to jednocześnie misjonarz. Ten, który z pokorą poznaje Chrystusa i służy Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi, drugiemu człowiekowi. Matko, o tym pięknym, zdanionym obliczu prowadź do Chrystusa, do świętości, do zbawienia. A na kolejne dni naszego życia, pracy, nauki, błogosławionego czasu pobytu na Jasnej Górze i szczęśliwego powrotu do domu, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Zakończyliśmy właśnie transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Do godziny 7 pozostało 13 minut. Przy mikrofonie Judyta Eksner-Alechnowicz. Dzień dobry, dziś jest środa, 27 dzień maja.

0: Pa, już kilka minut, pozostało chyba dwie do godziny siódmej. Znacie takie powiedzenie, pada żabami? Oznacza ono bardzo, bardzo intensywny deszcz, wręcz taką silną ulewę i ma ono swoje źródło w rzeczywistych zjawiskach, bo zdarzało się, że z nieba spadały żaby albo małe rybki i okazuje się, że były po prostu wciągane przez trąby powietrzne, a potem wyrzucane w różnych miejscach i tak właśnie spadały z nieba. Ale mówię o tym dlatego, że właśnie na przełomie wiosny i lata coraz więcej żab, malutkich żabek, młodych osobników będzie widać, będą widoczne na drogach, ścieżkach rowerowych, na chodnikach, wręcz tysiące płazów, które wyglądają jak miniaturowe żabki i są to młode żaby, nie tylko trawne i moczarowe, ale także ropuchy, rzekotki i kumaki. Wyruszają w tą wędrówkę, dlatego że opuszczają swoje wodne środowisko, w którym do tej pory żyły. Jako kijanki, jako takie osobniki gdzieś pomiędzy tą kijanką a żabą w pełni dojrzałą i wyruszają na wędrówkę, by poszukiwać jedzenia, by znaleźć miejsce, gdzie przezimują i za dwa mniej więcej sezony wrócą, by znowu złożyć ten skrzek, czyli jajeczka, z których wyklują się kolejne kijanki. I ta wędrówka jest bardzo, bardzo ważna, bo jest kluczowa dlatego, żeby przetrwała populacja żabek. Ważne jest, żebyśmy starali się ich nie deptać, zauważyć je. Są maleńkie, ale to jest po prostu jakiś malutki, ruchomy obiekt. Często właśnie są koloru podłoża, więc dlatego można je przeoczyć. Kiedy już je zauważymy, starajmy się ich nie dotykać, nie przenosić, ale po prostu omijać, bo możemy je także uszkodzić. Są bardzo delikatne, ale także bardzo ważne, bo też przyczyniają się do w ogóle takiego sprawnego działania ekosystemu. Zjadają różne owady. Całe informacje dotyczące właśnie tego, jak wyglądają takie żabki, znajdziecie na stronie wrocław.pl. Mi zdarzyło się wielokrotnie znaleźć takie żabki, no i nie wiedziałam za bardzo, co robić, bo one po prostu jakby w takim pędzie ku śmierci skakały w morze, a okazuje się, że takie żaby nad morzem właśnie często żerują zaraz przy brzegu.
1: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
2: Wiemy, kto pokieruje Krakowem do czasu wyborów. Prezydent Karol Nawrocki zwrócił się do samorządowców. Nowa funkcja na internetowym koncie pacjenta. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Decyzją premiera Stanisław Kracik zostanie komisarzem w Krakowie po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Chodzi o to, by niezależnie od wyników referendum miasto funkcjonowało nie gorzej i żebyśmy tego kwartału nie stracili na tak zwane trwanie. Mówił na konferencji prasowej Kracik. Podkreślał, że liczy na współpracę z Radą Miasta, która nie została odwołana.
3: Ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, jak również przygotowywanie się do budżetu 2027.
2: Stanisław Kracik, powołany przez premiera na komisarza w Krakowie, to samorządowiec, polityk i społecznik związany z PO i z KO. Od maja 2024 roku sprawował funkcję zastępcy prezydenta Krakowa. Stanisław Kracik podkreślił, że nie będzie się ubiegał o fotel prezydenta Krakowa. Dziś Dzień Samorządu Terytorialnego. Uroczystość z tej okazji odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Do samorządowców przemówił prezydent Karol Nawrocki, który podkreślił, że od ponad 35 lat wspólnoty samorządowe i lokalne dbają o rozwój Rzeczpospolitej.
4: Nie moglibyśmy dzisiaj być tam, gdzie jesteśmy, choć moglibyśmy być jeszcze wyżej, gdyby lepiej zarządzano finansami publicznymi. Pozdrawiam ministra Domańskiego, jak zwykle. Ale nie bylibyśmy, drodzy państwo, tam, gdzie powinniśmy być, gdyby nie polscy samorządowcy i wasza wytrwała praca przez ostatnie ponad 3 dekady. A więc samorząd, drodzy państwo, to wolność, to demokracja, samorząd to rozwój, ale samorząd to także konstytucja.
2: Ogólnopolski Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest 27 maja na znak upamiętnienia wyborów samorządowych w Polsce z 1990 roku. Centralna rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologia, mamografię i testy HPV przez internet. Ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby był efekt, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki. taksówki w Polsce.
5: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
2: Na wizyty i badania można się już rejestrować przez internetowe konto pacjenta i aplikację Moje IKP. Tymczasem we wspomnianej aplikacji Moje internetowe konto pacjenta pojawiła się nowa użyteczna funkcja dla pacjentów. Pozwala szybko sprawdzić uprawnienia lekarzy i innych pracowników medycznych. Resort Zdrowia podkreśla, że rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i pomóc wykrywać osoby podszywające się pod medyków.
0: Zaledwie kilka minut po godzinie 7, a we Wrocławiu już 19 stopni na termometrze i będzie cieplej, 24 maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska, ale dzisiaj bez tak intensywnych upałów jak w dniu wczorajszym. W pozostałej części województwa temperatury wyglądają bardzo podobnie, te maksymalne dobowe. Może popadać na południu, na przykład w Kłodzku, a we Wrocławiu bez opadów deszczu.
1: Reklama. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
1: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
7: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
1: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
0: 7 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry. Wszyscy się budzimy. Ja na przykład dostałam przed chwilą SMS-a z alarmującego, że dzisiaj w godzinach od 9 do 14 na terenie Wrocławia odbędą się ćwiczenia systemu alarmowego z wykorzystaniem syren. Zachowajmy spokój, taka informacja, ale myślę, że te syreny też mogą nas obudzić. Na pewno jeśli ktoś śpi dosyć długo.

Chyba tylko Carlos Santana potrafi tak czarować na gitarze. Może większość z Was nie zna języka hiszpańskiego, ja też nie znam, ale wydaje się, że ten utwór jest taki przyjemny i na poranku również można go sobie słuchać, budzić się. Natomiast tekst jest bardzo smutny, bo samo Corazon Espinado znaczy przekłute serce, a cała piosenka jest o tym, że kobieta przekuła to serce. Więc jest bardzo, bardzo raczej smutna, niesie takie przesłanie, że jak komuś robisz krzywdę i właśnie przekuwasz to serce, to może kiedyś też ciebie zaboli serce, dlatego właśnie trzeba być ostrożnym ze swoimi uczuciami.

Już 24 minuty po godzinie 7. Za nami Dzień Mamy, piękne święto wszystkich mam, które bardzo kochamy i są ważne. Wczoraj rozmawiałam z Elą i Anią ze stowarzyszenia Klub Mamuśki we Wrocławiu, które zapytałam, jaka jest współczesna mama. To pytanie pojawiło się też na debacie, która miała miejsce 25 maja w poniedziałek w klubokawiarni Dialog podczas debaty, która nazywała się właśnie Macierzyństwo 6.0. No i tam rozmawiano o różnych wyzwaniach współczesnego macierzyństwa, ale właśnie

0: Nie postawiono też to ważne, myślę, pytanie, jaka jest współczesna mama. Posłuchajcie, co powiedziały Ela i Ania na naszej antenie wczoraj.
1: Ja myślę, że współczesna mama jest multizadaniowa, aktywna i myślę, że też bardzo chce się rozwijać, bardzo chce wiedzieć się więcej i no i myślę, że też ma, też czuję chyba też dużą presję, bo dużo na barki mamy zostało wrzuconych współcześnie takich i ról, i wyzwań, i zadań, i tego, co ona powinna, więc myślę, że taka multizadaniowość chyba przede wszystkim jest taką cechą współczesnej mamy.
0: Że musi się mierzyć z bardzo różnymi wyzwaniami, prawda, Ania?
2: Tak, dokładnie. Różne wyzwania i faktycznie to, co Ela mówi, ta presja, którą sobie narzucają mamy, a w zasadzie świat im narzuca, bo myślę, że jak wróciłybyśmy jedno pokolenie czy dwa, to żadna mama tak naprawdę nie porównywała się z tą drugą mamą. Myślę, że porównywały dzieci często, kto robi i co robi, na którym etapie, ale myślę, że żadna nie zastanawiała się, czy jest tą idealną mamą. Dziś ta presja taka społeczna bycia idealną mamą, która dba o wszystkie obszary, nie tylko swoje, czyli własny rozwój, własny wygląd, własne aktywności. Mama przecież dba o to, żeby było pięknie w domu, żeby to wszystko było zgodne z designem, żeby wyjechać na wakacje. Mama jest właśnie wielozadaniowa i myślę, że mimo tego, że wiele rzeczy ma mama ułatwione, chociażby dostęp do wiedzy, którego nasze matki nie miały i musiały naprawdę się nachodzić, napytać, żeby upewnić się, czy coś jest faktycznie tak, jak im się wydaje, chociażby kwestie zdrowotne. Dziś to można zrobić w zasadzie pstryknięciem palcem i mamy zdiagnozowane własne dziecko. I myślę, że poza tym dostępem do wiedzy i być może do takich technologii typu pralka, suszarka, zmywarka, to jest super, że to mamy, ale też emocje całej rodziny, to tak naprawdę bardzo dużo trudnych zadań jest przed współczesną mamą i musi naprawdę z wieloma rzeczami się mierzyć, z którymi kobiety 30 lat temu nie zastanawiały się nad nimi.
0: Mamy, macie na swoich barkach naprawdę dużo. Pamiętajmy o mamach nie tylko w dniu mamy, ale na co dzień. Warto po prostu czasem powiedzieć dziękuję, widzę, że wykonujesz ważną pracę.

0: Kurczę, nie wiedziałam, że ten Shrek 2 jest aż tak wciągający, że nie można przestać. To lore na naszej antenie właśnie w utworze Shrek 2, 36 minut po godzinie 7. A już teraz zapraszam na kalendarium muzyczne związane z dzisiejszą datą. To jest zawsze taka podróż w czasie, można sobie przypomnieć utwory, które kojarzy się gdzieś z przeszłości. I teraz wiemy, że tego dnia coś ważnego wydarzyło się w związku właśnie albo z jakimś albumem, albo z jakimś konkretnym wykonawcą, więc trochę takich fajnych ciekawostek.
1: Siódmego maja 1989 roku w Warszawie na stadionie Dziesięciolecia odbył się pierwszy w Polsce koncert Stevie Wondera. Imprezę prowadził duet Wojciech Mann i Krzysztof Materna.

1943 roku urodziła się Cilla Black, piosenkarka i aktorka. W ciągu swojej kariery wydała 14 albumów studyjnych. Współpracowała z Dusty Springfield, Cliffem Richardem i Ben.

27 maja 1957 roku Buddy Holly z grupą The Crickets wydał swój pierwszy singiel z piosenką There'll Be The Day. Piosenka wdarła się na szczyt listy we Wielkiej Brytanii i trzecie miejsce w Stanach Zjednoczonych. A inspiracją do napisania utworu był western Poszukiwacze z Johnem Wayne'em, w którym aktor często powtarzał właśnie ten zwrot.

1989 roku ukazał się setny singiel Cliffa Richarda, The Best of Me. Była to równocześnie jego 26. piosenka w ciągu 30 lat, która dotarła do pierwszej trójki brytyjskiej listy przebojów.

0: 7:50 na zegarach to tradycyjnie czas, by zapowiedzieć poranną rozmowę. W studiu jest już Patrycja Jęczmianka, która ją poprowadzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Zdrać nam, kto będzie dzisiaj twoim gościem.
1: Będziemy gościć w studium Radia Rodzina Mateusza Żaka, nowego wiceprezydenta Wrocławia.
0: I o co go zapytamy przede wszystkim?
1: W kompetencjach wiceprezydenta są sprawy dotyczące kultury, sportu oraz te społeczne. Zastąpił on panią Renatę Granowską, więc z pewnością podpytamy o te obszary.
0: Zapraszamy na rozmowę już o godzinie 8:10.
1: Zapraszamy.

0: Dziś podpisanie traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Opozycja chce dymisji szefa MSWiA po siłowym wejściu służb do mieszkania matki prezydenta. Stanowczy głos papieża na temat polityki rodzinnej w Europie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpiszą dziś w Londynie traktat w sprawie obrony i bezpieczeństwa. Tak mówił o tym premier Donald Tusk przed wczorajszym posiedzeniem rządu.
1: Historia uczy nas ostrożności i sceptycyzmu, jeśli chodzi o skuteczność traktatów, ale muszę powiedzieć, że kiedy pracowaliśmy nad traktatem dotyczącym obronności i bezpieczeństwa z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom. Muszę też powiedzieć, że ściśle współpracujemy z Wielką Brytanią, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, ale dotyczy to także na przykład bezpieczeństwa zdrowotnego, cyberbezpieczeństwa.
0: W maju zeszłego roku podobny traktat w Nancy podpisali premier Donald Tusk i prezydent Francji Emmanuel Macron. To najczęściej zorganizowana akcja, za którą stoi wiele osób, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński na temat fałszywych alarmów, w wyniku których m.in. policja i straż pożarna są wzywane do domów polityków i osób związanych z prawicą. W sobotę wieczorem służby siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Opozycja domaga się co najmniej dymisji ministra spraw wewnętrznych i administracji, któremu służby podlegają.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Naukowcy z całej Polski zjadą dziś do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Dziś na naukę przeznaczane jest 1,5% krajowego produktu brutto. Badacze chcą więcej.
3: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat naukowy.
0: Mówił profesor Sławomir Kalinowski. Protest przed Sejmem rusza dziś o 13. Stanowczy głos papieża na temat polityki rodzinnej w Europie. Wyzwania demograficzne Europy stanowią kluczowy moment dla przyszłości całego kontynentu, zauważył Leon XIV podczas spotkania z europosłami, którzy należą do zespołu zajmującego się demografią.
4: Mówienie o przyszłości oznacza troskę o integralny, zrównoważony rozwój, niemożliwy bez solidarności między pokoleniami. Niestety w Europie dziś zdecydowanie brakuje takiej równowagi pokoleniowej. W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy również, że odejście od chrześcijańskiej inspiracji ojców założycieli europejskich instytucji doprowadziło do okresu bolesnej bezpłodności. Nie tylko dlatego, że zbyt wielu odebrano prawo do narodzin, lecz także dlatego, że nie zdołano przekazać młodym ludziom narzędzi materialnych i kulturowych potrzebnych im do budowania przyszłości. W rezultacie niejednokrotnie stajemy wobec wewnętrznie sprzecznych deklaracji o rzekomym wspieraniu rodzin, które jednocześnie dyskryminują macierzyństwo, wynoszą aborcję do rangi prawa i podkopują korzenie samego pragnienia założenia rodziny.
0: Papież zapewnił także uczestników konferencji o modlitwie za ich działania na rzecz rodzin oraz godności każdego człowieka.
5: Cztery minuty po godzinie 8 we Wrocławiu aktualnie jest 17 stopni, temperatura rośnie, dzisiaj bez opadów deszczu, a maksymalnie będzie 24 stopnie. W stolicy Dolnego Śląska jakość powietrza jest dobra, warunki biometeo również korzystne. W pozostałej części województwa pogoda na dziś wygląda bardzo podobnie i w nadchodzących dniach również słonecznie i ciepło. Bez opadów deszczu, deszczu możemy spodziewać się dopiero w przyszłym tygodniu.
6: Reklama. Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
11: Reklama.
5: Sześć minut po godzinie 8, już za chwilkę poranna rozmowa. Prosimy o czujność. O godzinie 8.10 zapraszamy na rozmowę, którą poprowadzi Patrycja Jęczmionka oraz jej gość.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 8:10 na zegarach, to czas na poranną audycję. W studiu jest już Patrycja Jęczmionka oraz jej gość. Zapraszam.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.
2: A jest nim Mateusz Żak, nowy wiceprezydent miasta Wrocławia. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: I gratulujemy objęcia urzędu.
3: Bardzo dziękuję.
2: Dlaczego czwarty w hierarchii?
3: Czy czwarty w hierarchii? No, wiceprezydentów jest oczywiście czterech. No, ja jakoś się nie upierałem, czy to będzie jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Moją rolą jest jak najlepsze działanie dla mieszkanek, mieszkańców Wrocławia i na tym chcę się koncentrować.
2: Czy podziękował pan już swojej poprzedniczce, pani Renacie Granowskiej?
3: No nie miałem takiej akurat okazji, no ale chciałem też podziękować z tego miejsca, ponieważ...
2: Ma pan możliwość na antenie,
3: tak,
2: proszę bardzo,
3: jest,
2: może pani
3: podziękować.
2: Była wiceprezydent nas w tym momencie słucha.
3: Może, ale faktycznie jest też tak, że bycie wiceprezydentem, teraz to widzę, bo wcześniej byłem też chociażby radnym miejskim, radnym osiedlowym, o tym pewnie wrócimy, więc faktycznie to jest część tej kierownicy, jeśli chodzi o miasto, więc jeśli chcemy intensywnie wykonywać tą powierzoną funkcję, to jest to praca od rana do nocy, 7 dni w tygodniu. Dlatego z tego miejsca oczywiście chciałem podziękować pani Renacie Granowskiej za trud wniesiony w tworzenie miasta.
2: A jak pan ocenia jej pracę na rzecz Wrocławia?
3: Znaczy, co na pewno trzeba powiedzieć, no z Renatą, bo jeśli chodzi o panią wiceprezydent, to byłem przecież zastępcą formalnie w ramach jeszcze Platformy Obywatelskiej. Na pewno jest tytanem gdzieś tam po prostu pracy pod tym kątem, więc na pewno chciałbym, żeby ten urząd w wielu kwestiach nie zwalniał. No ale jak to każdy z nas, ja zawsze staram się tych cech szukać w ludziach gdzieś najlepszych. No a o reszcie, no to sami państwo gdzieś tam po prostu w przekazach medialnych widzieliście.
2: A po cichu może nam powiedzieć pan, gdzie trafi?
3: Znaczy ja akurat nie jestem gdzieś tam, tak jak powiedziałem, jestem wiceprezydentem.
2: A może
3: jestem,
2: pan usłyszał coś?
3: A nie jestem gdzieś tam.
2: Mówi się o MPK, mówiło się o lotnisku. Sam pan prezydent w oświadczeniu powiedział, że będzie chciał wykorzystać byłych wiceprezydentów już.
3: Nie powiedziałem, że chcę wykorzystać wiceprezydentów,
2: nie,
3: tylko powiedziałem,
2: Jacek Sutryk powiedział, w oświadczeniu napisał,
3: że, pan,
2: tak, że
3: pan,
2: chciałby.
3: Pan
2: tak.
3: Prezydent, tak. No kwestia jest tego typu, no ja nie wiem, ja nie odpowiadam, ja też nie jestem gdzieś tam biurem pośrednictwa pracy, żebym mówił, że ktoś gdzieś tam ma trafić tu, czy trafić tam. Poza tym ja jestem jakby daleki od tego, żeby po prostu ludzi traktować instrumentarnie, jak gdzieś tam po prostu jakieś meble czy nie meble. Uważam, że każdy jest odpowiedzialny za swoją gdzieś tam po prostu karierę. No nie wiem też, bo nie miałem gdzieś tam okazji czy porozmawiać pod tym kątem, gdzie pani wiceprezydent widzi się w jakiej gdzieś tam po prostu miejscu. Więc to jest oczywiście decyzja już należąca już do pani wiceprezydent.
2: A panią gdzieś widzi? Jeszcze kończąc ten wątek.
3: Czy ja widzę? No ja, tak jak powiedziałem, no ja nie jestem gdzieś tam po prostu od tego, żeby po prostu wskazywać, gdzie po prostu taka osoba ma się po prostu pojawić, więc to jest gdzieś tam po prostu pewnie decyzja pani wiceprezydent, no oraz pana prezydenta, jeśli właśnie tak w oświadczeniu napisał, że gdzieś po prostu będzie zagospodarowana.
2: Jak chce pan przekonać mieszkańców, słuchaczy, także Radia Rodzina, że zasłużył pan na to stanowisko, że nie jest to przypadkowe, że ma pan kompetencje, że nie jest pan, jak pisały media, dealem, efektem dealu, tak, pomiędzy Jackiem Sutrykiem, prezydentem Wrocławia, a Michałem Jarosem, szefem struktur Koalicji Obywatelskiej i wice.
3: Szanowni państwo, no temat jest wieloskładnikowy. Z jednej strony ja działam społecznie od 15 roku życia, czyli można powiedzieć, że w tym roku to już moja działalność przekroczy tą pełnoletność, 18 lat w przyszłym roku. To faktycznie od 2017 roku byłem radnym osiedlowym do tego czasu, do czasu praktycznie nominacji, bo zrezygnowałem przed nominacją.
2: Pamięta pan to studio? Spotykaliśmy
3: tak jest,
2: się tutaj
3: spotykaliśmy
2: na rozmowach
3: się w różnych,
2: w ramach
3: wątkach.
2: Tematu radnych osiedlowych.
3: Dokładnie, to zarówno w tej Radzie Osiedla byłem skarbnikiem zarządu, później przewodniczącym zarządu osiedla, po drodze później w tej kadencji radnym Rady Miejskiej Wrocławia i to były takie działania, gdzie też prowadziłem Stowarzyszenie Nowe Wrocław, które podejmowało wiele ważnych inicjatyw dla mieszkanek mieszkańców, jak chociażby jakiś czas temu, no już dużo lat temu, bo te lata mijają, jak byliśmy współkoordynatorem akcji chociażby zniesienia opłaty targowej dla wrocławskich kupców.
2: Pamiętamy.
3: Czy chociażby też prowadziliśmy, współkoordynowałem taką akcję Podaruj Mikołaja, Podaruj Dzieciom Święta, to była akcja cykliczna, że co roku wybieraliśmy konkretny dom dziecka i staraliśmy się ten dom dziecka wspomóc na święta, ale tych różnie było, różnych inicjatyw, jak chociażby zbiórki podpisów pod budowę obwodnicy Psiego Pola, tak zwanej ulicy Nowolitewskiej, dywizjonu 303, czy chociażby też jako już radny osiedlowy, też przewodniczący zarządu, moją rolą było to, aby zaktywizować mieszkanki i mieszkańców akurat w tym przypadku osiedla Widawy i prowadziliśmy szereg różnych zajęć dla tej grupy i po pewnym czasie uznałem, że lepiej też będzie po prostu, jak będzie dedykowane Centrum Aktywności Lokalnej i wybyłem w budynku przedszkola numer 100 przy ulicy Dekarskiej. Udało się zrealizować, że obecnie jest to cel, jest to też byłem moje przedszkole, do którego chodziłem, więc za bardzo zależało mi, żeby ten budynek został zagospodarowany. To był, jest ta kwestia społeczno-polityczna, ale też ja wywodzę się z biznesu. 7 lat byłem menadżerem w koncernie paliwowym. Podczas tego okresu rozbudowałem rynek polski południowo-zachodniej. Wolumeny wskoczyły o kilkaset procent, również chociażby liczba pozyskanych stacji paliw. Kilka razy odbierałem statuetkę za najlepszego menadżera, także myślę, że wiele mam gdzieś tam po prostu takich rzeczy, które gdzieś tam po prostu sprawiły,
2: obroni się, dobrze. Jestem. Panie prezydencie, ukończył pan także studia na Uniwersytecie Ekonomicznym, ale także jest absolwentem Kolegium Humanum. Jak wyglądały te zajęcia? Mamy tyle kontrowersji wokół tego, ja muszę o to podpytać.
3: Tak jest, no to ja już wszystko generalnie odpowiadam. Znaczy w sprawie akurat Kolegium Humanum to jestem jakby trochę potrójnym przegranym, bo z jednej strony zapłaciłem za studia, na wszystkie zajęcia chodziłem i w żadnej radzie nadzorczej nie zasiadałem. Więc kwestia jest tego typu...
2: Teraz zwrot będzie pan się domagał, będzie się pana domagał zwrotu może.
3: No, powiem pani tak prawdę mówiąc, bo 16 tysięcy osób, które gdzieś tam po prostu ukończyły te studia, to z jednej strony, gdyby została wycofana akredytacja uczelni, to powinna się ubiegać o zwrot, bo problem jest generalnie taki, że papiery, które gdzieś tam po prostu kwalifikacje, które nabyłem, umożliwiają zasiadanie chociażby w radach nadzorczych, no ale uczelnia jakby cieszy się ostracyzmem społecznym, więc faktycznie tutaj, no ja zresztą jakby mieliśmy akurat zajęcia na Tarczyńskiej Arena, więc była grupa kilkudziesięciu studentów z różnych gdzieś tam po prostu stron, bo to były z prawej strony, jak i gdzieś tam po prostu z centrum, także no powiem tak, no szkoda, że tak się gdzieś tam po prostu stało, ale faktycznie no tutaj zawsze się podejmuje pewne decyzje, mając wiedzę aktualną.
2: To zapytam jeszcze w tym kontekście o relacje z panem prezydentem Jackiem Sutrykiem, bo zdarzało się panu krytykować włodarza miasta. Chciał pan jego dymisji pół roku temu, no i w tle właśnie była afera z Kolegium Humanum. Wytłumaczyliście to sobie, panowie, prosto w twarz?
3: Znaczy powiem tak, kwestia akurat z Kolegium Humanum to i kwestia w ogóle całego tego gdzieś tam po prostu zamieszania, no to ja tutaj to, co generalnie mówiłem, na pewno to gdzieś tam miastu nie pomaga pod tym kątem. No pół roku temu gdzieś tam, czy ponad pół roku temu, bo ten czas tak szybko gdzieś tam po prostu mija, no to sami państwo wiecie, jakich gdzieś tam po prostu słów użyłem, zresztą to było też, to były jakby słowa, które też jeden z protoplastów w Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej był pan Bogdan Zdrojewski, którego szanuję, gdzieś tam po prostu też miał gdzieś tam po prostu stanowisko. No pan prezydent akurat na ten moment w tamten nie zrezygnował. Ja stwierdziłem i to środowisko, z którego się wywodzę, że lepiej wziąć tą część odpowiedzialności za miasto, ponieważ mieszkanki i mieszkańcy po prostu tak zasługują na to, bo uważam, że lepiej mieć tą odpowiedzialność niż być recenzentem gdzieś tam po prostu w sprawie. Prywatnie, jeśli chodzi o moje stosunki z panem prezydentem, to lubię pana prezydenta.

0: takiej bardzo dużej liczby informacji, tak? Te informacje jedne, drugie gdzieś tam po prostu przykrywają, to jeśli ktoś w ogóle coś wie, że są jakieś nieprawidłowości, no to my jako podatnicy te mamy organy, które gdzieś je utrzymujemy, no to należy po prostu tam zgłaszać. No kwestia jest tego po prostu typu, tam gdzieś tam po prostu, nie wiem na jakim etapie jest gdzieś tam po prostu ta sprawa, ale faktycznie
1: pan prezydent będzie w piątek, więc z pewnością będziemy go podpytywać. Lecimy dalej właśnie. Jak to wieloletnie doświadczenie z pracy na szczeblu Rady Osiedlowej w Idawie zamierza pan przełożyć na zarządzanie miastem i rozwiązywanie tych problemów wrocławskich, także osiedli?
0: Szanowni Państwo, ja przede wszystkim uważam, że należy ludzi słuchać. Należy też z jednej strony mieszkanki, mieszkańców i to też od dłuższego czasu, bo jako radny Rady Miejskiej Wrocławia złożyłem drugą największą liczbę.
1: 100 interpelacji?
0: 114 tam było interpelacji, więc chciałbym, żeby też Wrocław był trochę miastem wypadkowym, to czego chcą mieszkanki i mieszkańcy. Z drugiej też strony, tak jak powiedziałem, na 9 lat w Radzie Osiedla Widawa, przez co większość zarządów osiedlowych, ale też tych najbardziej aktywnych osiedlowców znam, lubię, szanuję, ponieważ wykonują olbrzymią, tytaniczną pracę na rzecz małych społeczności lokalnej. Często w wyborach to są sąsiedzi, którzy praktycznie zawsze, którzy głosują na te osoby i na pewno chciałbym, żeby ten potencjał został dobrze zagospodarowany. Przed nami nie lada wyzwanie, ponieważ są różne gdzieś tam po prostu propozycje. Najlepiej, ale chciałbym po prostu, żeby ci radni mieli po prostu uczucie większej gdzieś tam z jednej strony sprawczości. To jest pierwsze. A po drugie, no ja też wychodzę z założenia, że nie ma co drugi raz wymyślać generalnie koła, tak chociażby na przykład było, kiedy Ameryko Vespucci tam penetrował Amerykę, czy chociażby...
1: Pan lubi odwoływać się do historii z tego, co
0: i kwestia
1: słyszę.
0: Była, że Indianie już jakby znali koło, ale te koło, zastosowanie koła było chociażby w zabawkach dziecięcych, ale nie zastosowali koła, jak chociażby Europejczycy, do przewozu różnych materiałów. Ja tak jak samo uważam, że trzeba czerpać z tego. Poza tym ja jestem tego zdania, że dobry menadżer, dobry zarządca to zawsze współpracuje ze współpracownikami, ewentualnie sobie dobiera współpracowników na zasadzie po prostu, że w każdych obszarach ta osoba musi być po prostu lepsza niż ten po prostu menadżer.
1: Dobierze
0: po prostu
1: sobie pan współpracowników? Będą jakieś zmiany?
0: Na razie gdzieś tam po prostu się gdzieś tam przyglądam, jak to wygląda. Mam spotkania z departamentami. No tutaj mam pozytywne gdzieś tam wrażenie, bo nie wiedziałem, czego do końca się spodziewać, ale zostałem przynajmniej jak na razie bardzo dobrze gdzieś tam po prostu przyjęty. Uważam, że na przykład jest bardzo dużo osób, które mają przeogromną gdzieś tam po prostu wiedzę pod tym kątem i staram się korzystać z doświadczeń gdzieś tam po prostu tych osób.
1: Coś udało się panu zaobserwować szczególnego? Coś było zaskoczeniem w tym pierwszym tygodniu?
0: No, czy coś było zaskoczeniem? No, powiem tak.
1: Mówił pan przed rozmową, że to był pewien szok dla pana.
0: No bo zupełnie gdzieś tam po prostu nowa też po prostu rola. No nie wiedziałem też, jak po prostu się gdzieś tam w tej roli odnajdę. Oczywiście doświadczenie, które na początku programu państwu przekazałem, no mam, ale kwestia jest po prostu tego typu, że te departamenty, które są gdzieś tam po prostu mi podległe, czyli na przykład Departament Spraw Społecznych, Kultury, Sportu, ale do tego też chociażby wchodzą ZIT-y, czy chociażby kultura, zdrowie, więc to są bardzo duże obszary. No i ja daję sobie tak gdzieś tam po prostu 2-3 miesiące, aby jak największą liczbę tych właśnie instytucji, żłobków, czy chociażby różnych wydarzeń odwiedzić, no i po prostu zebrać opinię, co jest gdzieś tam po prostu do poprawy. Jak zawsze, wiadomo, jak nie wiadomo, o co chodzi, to też dużo rzeczy się
1: rozbija.
0: Chodzi
1: o finanse. Kultura, sport, sprawy społeczne to pana obszary. Jakie największe wyzwania widzi pan na dzień dzisiejszy w nich? Bo pewnie zastanawiał się pan nad koncepcją, jak poprowadzić je. To może zacznijmy. Departament Spraw Społecznych. No takie trzy przynajmniej.
0: W Departamencie Spraw Społecznych, no to jest kwestia reformy rad osiedlowych, w którym kierunku idziemy, co faktycznie robimy.
1: Czyli to jest priorytet.
0: Jak radni się na to zapatrują. Tam są różne też bardziej wyzwanie, to jest to, że są gdzieś tam po prostu różne gdzieś tam narracje na przyszłość

0: osiedlowych. Tutaj z jednej strony kwestia na przykład, jak mówiono gdzieś tam jakiś czas temu o tych granicach. No i tu są kolejne problemy, bo z jednej strony faktycznie są osiedla, które mają 1000 mieszkańców, czy tam 3000 mieszkańców, a są osiedla wielkości największego miasta satelickiego, Oleśnicy, typu właśnie osiedle Ołbin. I gdyby, żeby te osiedla były równomierne, to powinny mieć podobną liczbę mieszkańców. Ale z drugiej strony jest 48 osiedli obecnie. Te osiedla w zależności, no są oczywiście osiedle, które lepiej pracują, są osiedle, które troszkę mniej pracują, ale trzeba przypomnieć i oddać, pochylić głowę, ponieważ osiedla opierają się na praktycznie na wolontariacie. No i kwestia jest tego typu, że mniejsze takie osiedla przede wszystkim boją się, że zostaną gdzieś tam po prostu zmarginalizowane w większym po prostu organizmie. Ja się przy tych granicach nie upieram, zresztą sam akurat jak się wypowiadałem jako osoba wywodząca się z mniejszego osiedli, jako też osoba, która mająca kontakt z takimi osiedlami jak Kowale, Pawłowice, Świniary, to czy Polanowice, Poświętne, Ligota, to gdzieś tam te osiedla były przeciwne akurat połączeniu, dlatego no ja jestem po to, żeby słuchać głosu tych osób.
1: Wydział Kultury ma mało czasu, panie prezydencie.
0: Z Wydziałem Kultury też jest tak, że kultur to jest bardzo dużo instytucji. Kwestia jest tego, co w kulturze jest na przykład ważnego, to, że kultura to jest taka dziedzina życia, że osoba zajmująca się kulturą ma jakiś na przykład instrument, często ten instrument kupuje za 50 tysięcy złotych, żeby przewieźć go samochodem za 5 tysięcy złotych, żeby zarobić 500 złotych. I my tam się wstępnie gdzieś tam po prostu zastanawiamy pod tym kątem, by we Wrocławiu bardzo dużo plastyków, artystów, żeby zaangażować ten potencjał tych osób i zbudować taką platformę, żeby te osoby chociażby mogły się wykazać w szkołach podstawowych. Tam jest jakby dużo takich też wątków, ale to by było takie dobre, no bo też by pozwoliło, dało takie możliwości, żeby w szkołach podstawowych też większego bakcyla dzieci złapały pod względem właśnie tych takich przedmiotów muzyczno-artystycznych. To jest gdzieś tam oczywiście pierwszy gdzieś tam wątek. Drugi wątek, jeśli chodzi chociażby o kulturę, to wiele gdzieś tam po prostu wystaw, tak? Czy chociażby to, co zawsze było ważne, czyli tak zwane fotografie Miltona Greena, fotografie Marilyn Monroe.
1: No właśnie, czyli... te zdjęcia Monroe faktycznie przyciągną tłumy.
0: Znaczy tego tak naprawdę...
1: Pan je widział?
0: Tego
1: proszę tak, się przyznać, widział
0: nie,
1: pan
0: tak,
1: je?
0: Tak szczerze mówiąc akurat tak
1: no właśnie, w latach 2016-2018 żadna z wystaw nie zgromadziła więcej niż 5 tysięcy osób.
0: Znaczy, no powiem pani tak, no są jakby rzeczy też, które są bardziej kierowane pod, można powiedzieć, większą grupę społeczną, tak? Tak z reguły to tak jest chociażby ze sportem, a są oczywiście takie wystawy, miejsca różne, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem, niemniej jednak jedno i drugie gdzieś tam po prostu jest ważne. No my też, ja to zawsze też mówiłem, nawet jak byliśmy na takiej gali wręczania statuetek, chociażby Silesiusia, to kwestia była tego, to też zresztą poruszałem, że kultura jest bardzo ważna, no nie bez przyczyny w 1941 roku była kwestia Katynia, ponieważ jak bolszewikom zależało, żeby wybić naszą inteligencję, więc najważniejsze jest po prostu to, żeby ta kultura, język był pielęgnowany, no bo tak naprawdę to świadczy o polskości. No mieliśmy 123 lata zaborów, które w mojej ocenie były kompletnie niepotrzebne. Jakby nasi praojcowie to inaczej poukładali, to byśmy byli trochę w innym miejscu niż jesteśmy. No ale to się wydarzyło, trzeba wyciągać wnioski. A jednym z elementem budowania tożsamości narodowej jest chociażby kultura.
1: No i kultura fizyczna to pana także tak obszar. Co w sporcie?
0: No w sporcie jest oczywiście...
1: Słucham pana wypowiedź, przepraszam, że powiem. Mówił pan o otyłości, że wśród dzieci panuje i zgadza się, w Polsce 10% dzieci w wieku od 3 lat boryka się z nadwagą lub otyłością.
0: Tak jest. Otyłość...
1: Pan, rozumiem, trenuje coś.
0: No jak kilka lat byłem właśnie też w klasie pływackiej, więc te treningi miałem i rano, i miałem po południu, więc wiem po prostu ten sport z jednej strony poprawia, można powiedzieć, te elementy zdrowotności, a z drugiej strony jest kwestia, że uczy pokory, uczy cierpliwości, no i też przede wszystkim gry do końca. Więc to jest bardzo, bardzo gdzieś tam istotne. Z jednej strony, jeśli chodzi o sport, to teraz mieliśmy konferencję prasową jakoś niedawno, dwa dni temu, z Ministerstwem Sportu i tutaj byli też przedstawiciele samorządów. Tak się złożyło, że ja reprezentowałem gminę Wrocław.
1: Mamy dwa nowe boiska piłkarskie w zapowiedzi.
0: Tak, i otrzymaliśmy wsparcie finansowe w postaci na jedno boisko prawie 1 600 000 zł, na drugie 1 400 000 zł.
1: Trójcy kosmonautów w Leśnicy oraz Trójcy Niepodległości na Zakrzowie.
0: Tak, 2 900 000 zł. Oczywiście jest to część środków, ponieważ wartość inwestycji to jest 7 000 000 zł. Reszta będzie wydatkowane z budżetu gminy Wrocław. Niemniej jednak cieszymy się, bo każdy taki projekt przybliża nas do zwiększenia tej infrastruktury sportowej. I tutaj kwestia jest tego typu, że w ramach tego to oczywiście będzie nawierzchnia, będą również trybuny postawione, oświetlenie, czy chociażby alejki przejścia, ale jest wiele takich inwestycji, które będą się działy, jak chociażby inwestycja, bo często się mówi, że tylko ta piłka nożna, a inne dyscypliny są traktowane po macoszemu, a tutaj powiem, że nie do końca jest to zgodne z prawdą, ponieważ przy kompleksie MCS-u, Młodzieżowego Centrum Sportu przy Lotniczej, za kwotę 20 milionów złotych też będzie budowany taki kompleks, również z boiskiem, również z bieżnią do lekkoatletyki, czy też właśnie do sprintu, czy wiele właśnie takich rzeczy, które pozwalają wykuć nam przyszłe sportowe talenty.
1: Nam czas ucieka. Panie prezydencie, no ostatnie pytania. Nowe otwarcie piłkarskiego Śląska Wrocław, wejście do ekstraklasy. Każdy się uśmiecha, cieszy. No właśnie, a pan jaki pomysł ma na niego?
0: No pani redaktor też się cieszy i
1: no
0: uśmiecha.
1: Oczywiście, tak. Mam na meczu i bywam, tak.
0: No to przede wszystkim tak, ja już to jako radny miejski Wrocławia zapowiadałem, że z jednej strony z punktu widzenia miasta najlepiej by było ten klub sprzedać, ale nie możemy traktować też Śląska, że sprzedamy klub za czapkę śliwek, więc tutaj jest kwestia tego typu, że z jednej strony to, co jest jakby istotne, to, że w Polsce jest bardzo dużo osób już zamożnych, ale miliarderów mamy w okolicach setki. A kwestia jest tego typu, że osoba, która mogłaby wziąć na barki taki klub, no musi być de facto miliarderem.
1: Czyli kupca nie znajdziemy.
0: Nie, no to ja nie powiedziałem, że nie wykluczymy kupca, trzeba szukać inwestora, też taka można powiedzieć, też chcę tutaj się pomóc, zaangażować, ale uważam, że błędem by było to, żebyśmy sprzedawali klub ad hoc i zaraz cofnęli się i zaraz mieli ten taki tak zwany bumerang australijski, który się cofnie, no bo ja mogę dzisiaj zrobić ogłoszenie, sprzedajemy Śląsk Wrocław za 5 milionów złotych, to mogę o dowolną kwotę pieniędzy z każdym się założyć, że będziemy mieli kolejkę jak stąd do Las Vegas. Ale nie o to chodzi, ponieważ Wrocław jako miasto ambitne musi mieć silny klub sportowy, a przypomnijmy, że Śląsk Wrocław to jest historia od 1947. To są klejnoty w naszej koronie i przede wszystkim ta frekwencja, nie chciałbym też tego zrobić kibiców, bo to jest średnio jest 16 tysięcy kibiców na mecz.
1: Będziemy mieli o czym rozmawiać, panie prezydencie. Co dziś w planach ma wiceprezydent Mateusz Żak? Jeden z najważniejszych punktów haczonych, wizyta w Radiu Rodzina oczywiście.
0: Tak jest. No przede wszystkim będę odwiedzał akurat tutaj z dyrektorem Perdutą instytucje kultury, czy teatr, chociażby Kapitol, czy też inne instytucje. Później też no, takie prace gdzieś tam po prostu biurowe, bieżące, bo to też jest taka praca, której nie do końca widać. No a później też prawdopodobnie pojawię się, jeśli chodzi o Centrum Neuromed tam, ponieważ były na Kamieniu Węgielnym.
1: Mateusz Żak, nowy wiceprezydent Wrocławia i poranny gość Radia Rodzina. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
0: Bardzo dziękuję.
2: Poranny gość Radia Rodzina.

41 minut po godzinie 8. Ja myślę, że to nie tylko jest ładna piosenka, ale też bardzo ważna jej tekst, zwłaszcza i to, że śpiewają dzieci, a nie dorośli, którzy je pouczają, tylko dzieci same, które w jakimś sensie zauważają to, że bycie cały czas online nie jest dla nas dobre, wiemy to dobrze i niejednokrotnie zdarza mi się mijać rano jadąc do pracy już o poranku dzieci idące do szkoły wpatrzone w ekrany smartfonów, nie widzące co przed nimi, co dookoła nich, a jak dobrze to zauważyć, zwłaszcza wiosną. I nie wiem czasem, czy zwrócić uwagę, czy nie, nie robię tego, bo trochę też mi głupio. Natomiast jeśli mamy taką możliwość, bądźmy czujni na naszych bliskich, chociażby, żeby czasami zasygnalizować im, że świat poza online też istnieje i wystarczy po prostu być i otworzyć szeroko oczy.

0: Ileż to piosenek powstało o pieniądzach? Niektórzy mówią, że wszystko kręci się wokół pieniędzy, a czasami u nas kręci się wszystko wokół muzyki. Ale teraz krótko o wydarzeniu, które za nami. Wczoraj Dzień Mamy, Dzień Matki i odbyła się w Barbarze taka niezwykły tak program Bezpieczna Mama, to była już druga edycja. Wydarzenie zgromadziło kilkadziesiąt uczestniczek, które przez cały dzień zdobywały praktyczną wiedzę od pierwszej pomocy dla niemowląt po konsultacje z ekspertami z zakresu położnictwa, dietetyki i telemedycyny. Program organizuje Urząd Miejski Wrocławia w ramach inicjatywy Bądź Bezpieczna, wpisanej w szerszą strategię Bezpieczny Wrocław. O szczegółach mówił Mateusz Żak, wiceprezydent Wrocławia.
1: Przede wszystkim my jako Wrocław chcemy być przyjaźni dla przyszłych rodziców, dla mam. Dlatego uważam, że tutaj powinniśmy podchodzić edukacyjnie, społecznie, czy też właśnie pod względem bezpieczeństwa. Jest to bardzo ważne, ponieważ Wrocław też jest pionierem chociażby pod KTG. Jest największa liczba mam przebadanych. Również to, co się dzisiaj odbywa, ale nie tylko dzisiaj, to chociażby pierwsza pomoc pod kątem niemowlaka. Jest to bardzo ważne, ja mogę też powiedzieć z punktu swojej osoby, jako tato dwójki wspaniałych dzieci. Jeśli nie mieliśmy wcześniej styczności z różnymi jakimiś przypadkami, musimy być gotowi na różne nieprzewidywalne rzeczy, które miejmy nadzieję, że się nie znajdą, ale zawsze jest taka szansa, jakieś prawdopodobieństwo, że mogą gdzieś tam po prostu zaistnieć i żeby mieć wtedy zimną głowę, a nie działać w emocjach, no powinniśmy znać pewne mechanizmy. Jest to bardzo gdzieś tam po prostu istotne, aby coraz więcej mam, korzystało właśnie z takich gdzieś tam po prostu programów. Dlatego my jako też gmina Wrocław odpowiedzialna chcemy, aby po prostu tworzyć taką platformę, gdzie dani rodzice mogą z tej platformy skorzystać.
0: A to już druga edycja, bo w grudniu uczestniczyło w tym wydarzeniu 60 pań. Dziś kolejne kilkadziesiąt mam, czyli wczoraj i przyszłych mam, zdobyło cenną wiedzę, która może uratować życie ich dziecka, mówił Robert Bednarski, dyrektor do spraw Smart City z Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2: Kobiety w tym okresie zadają sobie dużo pytań dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia, organizacji codziennego dnia, więc jakby dużo pytań się pojawia i odpowiedzią na to wszystko jest wydarzenie, które chcemy zaproponować i na które zaprosiliśmy mamy, po to, żeby właśnie zapewnić im ten element związany z wsparciem w tym momencie, więc chcemy być taką wyspą, gdzie będą mogły też rozwiać swoje wątpliwości, porozmawiać z osobami, które mają szeroką wiedzę na temat i bezpieczeństwa, i zdrowia, i diety, ale oferujemy też mnóstwo rzeczy związanych z badaniami, które mogą wykorzystać. No i to jest właśnie dla nas to smart miasto, czyli połączenie tego człowieka, który jest w centrum zainteresowania, wysokiej jakości życia, z nową technologią i z elementami, które mogą właśnie uprzyjemnić i spowodować, że komfort życia i funkcjonowania w naszym pięknym mieście będzie jak najwyższy.
0: Bezpieczny Wrocław to jedyna w Polsce inicjatywa budująca odporność społeczną w takiej skali, zaznacza Joanna Bisiecka-Szymczak, koordynatorka programu.
3: Program Bezpieczna Mama wpisuje się w założenia programu Bezpieczny Wrocław dlatego, że wyposażamy mamy, czy szerzej rodziców w umiejętności, które mogą realnie uratować zdrowie i życie ich dzieci. Podczas tych warsztatów rodzice mogą przećwiczyć pierwszą pomoc w sytuacjach nagłych, takich jak nagłe zatrzymanie krążenia, zadławienie, oparzenia, czy inne sytuacje i stany nagłe u małych dzieci, ale też u starszych dzieci, bo ćwiczymy też pierwszą pomoc u dzieci starszych. To są te konkretne umiejętności, praktyczne umiejętności, które powodują, że w sytuacji kryzysowej, kiedy zwłaszcza u rodziców, ponieważ jest to ich dziecko, uruchamiają się bardzo silne emocje, ogromny stres, kiedy my mamy to przećwiczone, reagujemy bardzo automatycznie, uruchamiamy tak zwaną pamięć mięśniową i wiemy, jak pewne procedury wykonać zgodnie ze schematem. Dlatego tak ważne jest to, żeby rodzice uczestniczyli w tego typu warsztatach i te umiejętności ćwiczyli przy każdej możliwej okazji.
0: Było to bardzo kompleksowe spotkanie, jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności. Pojawił się także wykład połączony z ćwiczeniami. Poród to ruch. Prowadziła go położna i psycholog Izabela Dębińska.
4: Myślę, że trochę takie inne spojrzenie na ten ruch i oddech w porodzie, które nas nie eksploatuje. Często kobiety też na tych piłkach skaczą mocno pod sufit w porodzie. Wydaje mi się, że jak mówimy, że poród to ruch, to na przykład mają takie poczucie, że muszą być wysportowane, żeby urodzić dziecko, a to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi nam o to, żeby zrozumieć, że poprzez ruch my możemy zmiękczyć ciało, pomóc jakby uwolnić dziecko z naszego ciała, rozluźnić mięśnie głębokie i rozumieć ten ruch w kontekście takiego uwalniania, swobody rodzenia, a nie treningu porodowego.
0: Był także wykład z dietetyczką Natalią Sidak, a całą relację z tego wydarzenia będziecie mogli usłyszeć na naszej antenie już jutro po godzinie 16:10 w audycji Bezpieczny Wrocław.

0: Będą ważne zmiany dla pacjentów onkologicznych. Jest pomysł, by w Konstytucji uwzględnić stabilność finansową samorządów. Personel polskiej ambasady zostaje w Kijowie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Rząd przyjął przepisy dotyczące Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowelizacja ma m.in. zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych, mówi premier Donald Tusk.
1: Chodzi o kontynuowanie opieki, taką pełną koordynację, taki opiekuńczy nadzór nad pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne i który będzie miał dzięki tej ustawie 100% pewność i jasność, że będzie podlegał dalszej opiece i że będzie doprecyzowana rola lekarza rodzinnego.
0: Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia karty EDILO, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez leczenie aż do wyzdrowienia. W zmienianej konstytucji będziemy musieli zapewnić stabilność finansową samorządów, stwierdził kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek. Podczas wystąpienia z okazji Dnia Samorządowca polityk opozycji mówił o tym, nawiązując do Rady Nowej Konstytucji powołanej przez prezydenta.
2: I z tą nieuczciwością ze strony państwa, administracji rządowej w stosunku do państwa, administracji samorządowej trzeba raz na zawsze skończyć. Nie może być tak, że państwo samorządowcy, radni, burmistrzowie, wujtowie, prezydenci każdego roku dzisiaj nie mają pojęcia do końca, co się będzie działo w drugiej połowie roku i jak to ostatecznie będzie wyglądać, do czego trzeba będzie dorzucić pieniędzy samorządowych, na co państwo nie przeznaczy środków finansowych, co zleci samorządom, czym obarczy samorządy i nie przeznaczy na to w ogóle środków.
0: Dziś w Polsce obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Nie będzie redukcji personelu polskiej ambasady w Kijowie i to mimo rosyjskich gróźb potężnego zwiększenia ataków z powietrza. Są one traktowane poważnie, ale nasza placówka w stolicy Ukrainy już od lat jest dobrze przygotowana do działania w strefie wojny, zapewnia rzecznik szefa polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
3: Nasza służba dyplomatyczna, służba konsularna już nieraz udowodniła swoją odwagę. Na tę chwilę nie planujemy żadnych zmian w funkcjonowaniu naszej placówki.
0: Niemniej wszystkie uderzenia Rosjan na obiekty cywilne czy dyplomatyczne będą traktowane jako, tu cytat, nieprzyjazne akty nieuzasadnionej agresji niosące ze sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne, ostrzega polskie MSZ.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Po poniedziałkowej tragedii na torach w Garbatce pod Rogoźnem w Wielkopolsce kolejarze powtarzają apel o szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych. 90% wypadków na przejazdach powodują kierowcy, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK.
5: Niestety pośpiech, brak rozwagi na drodze, czasami gapiostwo albo nawet skłonność do ryzyka. Z braku poszanowania tych przepisów ruchu drogowego dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
0: W poniedziałkowym zderzeniu ciężarówki z pociągiem niedaleko Rogoźna zginął kierowca tira, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało lekko rannych.
6: Jak pięknie, jak słonecznie dzisiaj za oknami. Kto może, niech wyjdzie na zewnątrz, niech do pracy pójdzie pieszo bądź rowerem, bo naprawdę jest pięknie. Warto korzystać z tych uroków wiosny, obserwować kwitnące kwiaty, słuchać śpiewu ptaków. Mi się zdarzyło, jadąc przez park o poranku właśnie tutaj do radia i zachęcam do tego gorąco. We Wrocławiu aktualnie 18 stopni, a dzisiaj maksymalnie 24 stopnie. W całym województwie bardzo podobnie.
7: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: 9.15 to tradycyjnie na naszej antenie przegląd prasy, a ze mną w studiu Natalia Wójcik. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam cię.
0: Co tam w trawie piszczy? Co ciekawego dla nas przyniosłaś?
1: Oj, dzisiaj to nie piszczy, a wyje, bo chodzi o to, że na dziś, na 27 maja zaplanowano we Wrocławiu treningowe ćwiczenia służb na Dodrze 2026 Bezpieczne Osiedle. Te działania będą prowadzone m.in. w rejonie dworca PKP nad Odrze, Parku Staszica, ulicy Łowieckiej i wybranych obiektów, a akcja jest częścią programu miejskiego Bezpieczny Wrocław. Organizatorzy podkreślają, że te działania mają charakter szkoleniowy, będą w pełni kontrolowane i nie oznaczają realnego zagrożenia. Dla mieszkańców oznacza to praktyczny test systemu bezpieczeństwa miasta. A scenariusz tych ćwiczeń przewiduje m.in. symulację sytuacji kryzysowej związanej z zagrożeniem infrastruktury krytycznej, koniecznością alarmowania, ostrzegania, ochrony i ewakuacji ludności. Sprawdzane będą procedury współpracy służb, organizacji ewakuacji, funkcjonowania miejsc tymczasowego zakwaterowania, koordynacji działań ratowniczych i wymiany informacji. No i ten trening syren, o którym wspomniałam na początku, jest przewidziany na godzinę tak między godziną 8.30 a 13.00. W tym czasie możemy usłyszeć te syreny alarmowe, zobaczyć pojazdy i patrole służb, a także działania ratownicze i organizację punktów ewakuacyjnych. Syreny będą uruchamiane, wyłączane wyłącznie treningowo. No i tutaj Urząd Miasta apeluje, że jeżeli w tym przedziale czasowym od 8.30 do 13.00 nie usłyszycie Państwo w tym rejonie na Dodrze syren, to proszeni jesteście o przesłanie tej informacji na adres mailowy wpz@um.wroc.pl. No i myślę, że już też wielu z nas dostało alerty na telefon, że dziś takie ćwiczenia się odbędą, także przypominamy, to tylko trening, nic, nie ma zagrożenia realnego dla mieszkańców. A teraz spojrzymy troszeczkę w niebo, bo szykuje się wyjątkowa noc, wyjątkowa pełnia księżyca i to wszystko już 31 maja. Na niebie będzie widoczne zjawisko, które właśnie od lat fascynuje zarówno astronomów, jak i miłośników nocnych obserwacji. To niebieski księżyc, czy też błękitny księżyc, bardzo rzadka pełnia, która nie ma nic wspólnego z kolorem, a wiele wspólnego z kalendarzem, bo to wydarzenie przyciąga uwagę nie tylko ze względu na swoją wyjątkowość, ale też i związane z nim tradycje i wierzenia. Niebieski księżyc to takie określenie używane w astronomii i kulturze popularnej na opisanie drugiej pełni księżyca, która występuje w jednym miesiącu kalendarzowym lub według innej definicji czwartej pełni w jednym sezonie astronomicznym. Jest to niezwykle rzadkie zjawisko, ponieważ cykl pełni księżyca trwa około 29,5 dnia, a miesiąc kalendarzowy ma 30 albo 31 dni. No i w efekcie ten niebieski księżyc pojawia się średnio raz na 2,5 roku. No i właśnie w niedzielę 31 maja będzie to właśnie ten niebieski księżyc. On nie będzie niebieski, bo ta nazwa nie odnosi się do tego rzeczywistego koloru. No tak się zdarzyło. To tak naprawdę podczas tego zjawiska księżyc świeci tak samo jak podczas każdej innej pełni. Jednak tutaj wyjątkiem są takie sytuacje, jak podaje National Geographic, gdy w atmosferze znajdują się duże ilości pyłu lub dymu, na przykład po wybuchach wulkanów, co może nadać właśnie niebieskawy odcień księżycowi.
2: Czyli to jednak taka poświata bardziej.
1: Tak, dokładnie. To są bardzo rzadkie przypadki i nie są związane tak po prostu z samą pełnią księżyca. A skoro mowa o 31 maja, to myślę, że warto powiedzieć o najbliższym weekendzie. 30-31 maja na Zamku Bolków odbędzie się turniej rycerski. Będziemy mogli się cofnąć do średniowiecza, zobaczyć jak
2: wyglądały.
1: Przeżyć to jeszcze raz. Tak. Zobaczyć jak wyglądały te walki rycerzy, a nawet pojedynek o niewiastę będzie można zobaczyć. To wszystko na Zamku
2: chciała,
1: Bolków.
2: Ja bym chciała, żeby ktoś o mnie stoczył pojedynek.
1: To takie, można powiedzieć, te czasy rycerskie takie romantyczne się nam wydają, prawda?
2: No tak,
1: Przekonamy się, oczywiście możemy się przekonać już na Zamku Bolków w ten weekend. On ponownie stanie się areną prawdziwych rycerskich zmagań. Miłośnicy historii i rekonstrukcji historycznej spotkają się w tej malowniczej scenerii, żeby wspólnie przenieść się w czasy rycerzy i wielkich bitew. No i słuchajcie, pojawią się najlepsi wojowie i rycerze z całej Polski w ten weekend. Właśnie w Bolkowie

0: wyjątkowej średniowiecznej atmosferze, no i zobaczyć na własne oczy, jak wyglądało to. A jeżeli już teraz jesteście ciekawi, jak wygląda taki pojedynek o niewiastę, no to można zobaczyć taki filmik z takiego pojedynku na stronie jelonka.com. Zachęcam, sama oglądałam, no bardzo ciekawe.
1: I to w niedzielę, tak? Wszystko na zamku?
0: Nie, cały weekend, sobota cały weekend. I niedziela, 30-31 maja, zamek Bolków. Tak, super. Nie chciałabyś się przenieść tak w czasy średniowiecza.
1: W sumie czemu nie? To byłoby czasem bardzo interesujące.
0: Chciało, no,
1: myślę,
0: tak,
1: że to też dobry pomysł na spędzenie dnia dziecka, bo poniedziałek to jest
0: to
1: dzień,
0: prawda,
1: kiedy większość pracuje, więc w ten sposób też
0: dlatego
1: można celebrować.
0: Można zafundować dziecku taką podróż w czasie. Tak dosłownie. A potem wsiąść w taki kolejny wehikuł czasu i wrócić do przyszłości.
1: No tylko, żeby ktoś przypadkiem nie trafił właśnie
0: do przeszłości.
1: Do przeszłości. Pamiętasz taki serial Kamienica Gali?
0: Nie pamiętam, ale ja bardziej myślę o filmie Powrót do przyszłości. Tak, i ten DeLorean.
1: My mieliśmy swój polski tutaj, może nie odpowiednik, ale też była podróż w czasie za kamieniem Sagali i tam po prostu działy się różne...
0: No to proszę Państwa, wsiadamy do wehikułu czasu i cofamy się do średniowiecza, a potem wracamy do przyszłości.
1: Bardzo dziękuję, Natalia, a wszystkim słuchaczom życzymy miłego dnia.

0: 20 minut po godzinie, przepraszam, 30 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu wyjątkowy gość Juliusz Woźniak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Juliusz Woźny.
0: Juliusz Woźny, przepraszam najmocniej, czasem o poranku jeszcze jest się troszeczkę zaplątanym. Juliusz Woźny, historyk sztuki i emeryt, jak sam prosi, żebym podkreśliła to.
1: Tak jest, to jest moje wielkie osiągnięcie życiowe, jestem z tego niezmiernie dumny.
0: Ale dzisiaj spotkaliśmy się nie ze względu na to osiągnięcie, a na inne osiągnięcie, a mianowicie przepiękny, jeśli dobrze powiem, już 15, tak? Komiks.
1: 14.
0: Już 14 komiks, tak, poświęcony komuś bardzo niezwykłemu, za chwilę opowiemy o tych losach. Komiks nosi tytuł Obietnica, a zilustrował go Dawid Biernat. Może kilka słów o tym, czyje losy przedstawia?
1: Komiks poświęcony jest życiu pana Ryszarda Janosza, to jest szef naszego wrocławskiego oddziału Związku Sybiraków. I przyznam się szczerze, że byłem zdumiony takim niesamowitym życiorysem tego człowieka, tym, że na podstawie tej opowieści można by nakręcić niesamowity film, sensacyjny wręcz. Ojciec pana Ryszarda, Alojzy Janosz, dla mnie to prawdziwy bohater. Powiem państwu, możecie mi wierzyć, że James Bond mógłby mu czyścić buty. Z pozoru zwykły człowiek, zawodowy wojskowy przed wojną, potem wojna, 39 rok, no i rodzina trafia na Sybir, wśród nich malutki Ryszard, jeszcze w pieluszkach, wrzucony do tego wagonu bydlęcego. I rozpoczyna się codzienna walka o przetrwanie. To znaczy rodzice pana Ryszarda, ten komiks jest hołdem dla rodziców małych Sybiraków, bo reguła była taka, jeżeli ginęła matka, to dzieci też ginęły. Tak było w większości.
0: Wydaje mi się, że pokutuje takie myślenie, że Sybiracy to byli dorośli ludzie i zapominamy o tym, że tam były dzieci, bardzo dużo dzieci często.
1: Tak, pamiętajmy o tym, że reżim sowiecki tak globalnie karał, to znaczy zabierał, kara dotyczyła całej rodziny i wywózki, deportacje na wschód to są deportacje całych rodzin, czyli piąta rano, walenie do drzwi kolbami, zbierajcie się, nie wiem, 15 minut, pół godziny i zabierano tych ludzi wszystkich. Nie pomijano nawet chorych starców, także to były te ofiary, które w pierwszej kolejności
0: ginęły,
1: tak, jeszcze w czasie transportu. Podobnie zresztą jak małe dzieci, to też często były ofiary jeszcze zanim dojechali do stacji docelowej, do jakiegoś tam obozu gdzieś za kręgiem polarnym, czy gdzieś daleko na wschodzie. I potem, no, gehenna, jak wspomniałem, codzienna walka o byt, naprawdę bohaterska. Na tych stronach komiksu zobaczą państwo matkę pana Ryszarda, która, no, głód, więc ona jak najdłużej starała się karmić piersią swojego syna. Tam on opowiadał mi takie sceny, że jak ona wracała z pracy, to on już stał w oknie i krzyczał: mama cyca. No taka scena dość groteskowa, ale
0: Znamy te sceny z dzisiaj, ja je znam, z tym, że nie w takich okolicznościach, więc jest to mi bliskie.
1: Tak, ale tutaj mamy ten kontekst, prawda, dramatyczny. Tak. Pani Anna na pewien czas traci wzrok, to jest ta tak zwana kurza ślepota, właśnie z wyczerpania, z głodu i z tego, że dla organizmu to był ogromny wysiłek. Pan Alojzy od początku, obietnica, no nie wiem, czy zaspoilerować, pan Alojzy składa obietnicę swojej rodzinie, że wrócą. Że wrócą do ojczyzny i robi wszystko, żeby dotrzymać tej obietnicy. Potrafi kraść zboże, potrafi robić najróżniejsze rzeczy. W pewnym momencie, kiedy już jest po pakcie tutaj Majski-Sikorski, on uznaje, że trzeba po prostu wyruszyć do punktów zbornych, tam gdzie można było nawiązać kontakt z armią Andersa. Komendant nie miał ochoty, żeby na to wyrazić zgodę, no bo wiadomo, tracił darmowe ręce do pracy, tracił swoich niewolników i wtedy pan Alojzy po kryjomu robi tratwę, sporządza tratwę i tą tratwą bierze jeszcze na pokład kilka innych osób. On w sumie wywozi tą tratwą, zdaje się, około 18 osób, także po prostu historia zupełnie niesamowita. To naprawdę, panowie filmowcy, może się ogarnijcie i zróbcie wreszcie dobry film.
0: Może nas słyszą teraz jacyś filmowcy.
1: Możliwe. Ja apeluję o to od długiego czasu, a ponieważ takich filmów ciągle nie ma, no to robię komiksy. Tam sobie autostradą jadą sobie jakieś tam Lamborghini i Mercedesy z tymi naszymi filmowcami, a ja swojego osiołka gdzieś tam poboczem autostrady poganiam i to jest, jak mówię, już 14 komiks. Zrobił ilustrację Dawid
0: Biernat.
1: Młody chłopak, ale naprawdę zafascynowany tematyką historyczną i moim zdaniem rysunki bardzo profesjonalne. One są robione tradycyjną metodą, ręcznie rysowane, ale potem kolorowane już
0: komputerowo.
1: Na komputerze.
0: No, tak. Przepiękne są te ilustracje, bardzo barwne, bo trzymam teraz ten komiks w dłoniach i myślę, że ta forma w ogóle jest bardzo przystępna, żeby trafić też do młodych odbiorców i zainspirować ich, zainteresować historią. Być może znają ją nie tylko ze szkoły, ale z własnych rodzin, a to jest taki jakby poszerzony kontekst tutaj.
1: Do Wrocławia trafiło 1000 sybiraków. Popytajcie, mówię tutaj do młodych ludzi, popytajcie swoich rodziców. Myślę, że gdzieś tam w rodzinie zawsze się trafi ktoś, kto tam był. Wszystko to tutaj, ten komiks jest elementem takiego zjazdu. To jest Krajowy Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz prezesów stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające zesłańców Sybiru.
0: Udało się przed nami ten
1: bez
0: zjazd.
1: Błędów. Tak, ten zjazd przed nami. To się odbywa w dniach 27-29 maja. I pomyślałem sobie, że no to się odbędzie w sumie w zamkniętym środowisku, no bo większość Wrocławian nie będzie miała dostępu do tych spotkań, do tych bardzo ciekawych czasami dyskusji o tym, jak propagować, jak utrwalać pamięć o Sybirze, o deportacjach Polaków. I to przecież to nie jest tylko ostatnia wojna, to jest kilkaset lat tej naszej trudnej relacji z Rosją i Sybirem. Ale komiks jest taką próbą wyjścia na zewnątrz, pokazania, że tu się coś dzieje, że proszę się zainteresować. Komiks jest dostępny za darmo. Zapraszam, zachęcam w Ośrodku Kultury i Sztuki Wrocławski Rynek. Oni mają tam siedzibę w tej takiej zabudowie śródrynkowej. Zapraszam, zachęcam. Można otrzymać komiks za darmo.
0: No, jest przepiękny i fabularnie też zdradza, zaczyna się od takiego momentu, gdzie właśnie młodzi ludzie troszeczkę zastanawiają się, po co w ogóle o tym mówić, że to jest nudne i wreszcie spotykają tą osobę, tutaj tytułowego Ryszarda Janosza, o którym wspominaliśmy i zaczyna się dzielić z nimi tą historią, jak zaczyna się komiks.
1: To jest troszeczkę nawiązanie do takich moich spotkań z młodzieżą. Już jestem tak zwanym ciekawym człowiekiem.
0: O, widzicie tak, tego ciekawego pana.
1: Prawda, tak, tutaj też dzisiaj ciekawy człowiek w Radiu Rodzina. I bywam zapraszany do szkół, gdzie opowiadam właśnie o losach sybiraków. Gdzieś tam w mojej rodzinie też oczywiście jest taka sytuacja, taka postać. I powiem, że rzeczywiście na początku jest tak trochę nieufnie, niezbyt wiele uwagi poświęcają, ale potem bywa, że już po zakończeniu rozmowy, że podchodzi do mnie 2-3 osoby i jeszcze mają jakieś pytania, albo ewentualnie mówią, a wie pan, moja prababcia była na Syberii, ale ja tam niewiele o tym wiem. No więc wtedy okazuje się, że to jest ciekawa historia i że warto się nią zainteresować. No bo proszę państwa, to są losy czasami sensacyjne. To nie jest tylko martyrologia, to nie jest tylko to codzienne cierpienie, ale to jest czasami wyzwanie rzucone zaborcy, wyzwanie rzucone temu reżimowi. Proszę sobie wyobrazić, Rufin Piotrowski, samotna wędrówka 6000 kilometrów przez Syberię.
0: Niesamowite. Zimą.
1: Człowiek, który sypiał w zaspach. Zupełnie obłędne. Maurycy Beniowski, ten z kolei porywa statek razem z setką Polaków. Porywają statek, pełen futer. Sprzedają te futra, płyną dalej, zahaczają o Madagaskar, lądują w Paryżu. Po czym z misją od rządu francuskiego Maurycy Beniowski ponownie wraca na Madagaskar i zostaje królem Madagaskaru. Czy można sobie wyobrazić lepszy scenariusz filmowy?
0: Co za brawura.
1: No, rzeczy niesamowite. Czy wreszcie Osendowski, tutaj części z Państwa nie trzeba tej postaci przedstawiać, ale on się styka z admirałem Kołczakiem, który przez Syberię transportuje takim konwojem, całą grupą pociągów, 500 ton złota. Proszę Państwa, od ilu lat my się tutaj emocjonujemy wałbrzyskim złotym pociągiem? Tam jest ile? 5 ton złota? 9? No to jest detal. Tam jest 500 ton złota. Zachęcam do poznania tej historii, bo jest sensacyjna, a puentę ma taką, że po prostu kapcie spadają.
0: No mamy nadzieję, że już 15 komiks właśnie będzie poświęcony być może tej figurze.
1: Być może Osendowskiemu, tak, bo to jest rzeczywiście historia. Tym bardziej, że tego człowieka komuniści bardzo starannie wygumkowali z naszej historii. Wyrzucono jego książki z bibliotek i należy mu się to po prostu. To jest coś, co trzeba zrobić. A jak mówię, filmowcy jakoś niechętnie do tych tematów.
0: Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po ten komiks naszych słuchaczy. Jeśli słuchają nas też potomkowie Sybiraków bądź Sybiracy, zachęcamy do kontaktu i opowiedzenia swojej historii. Podzielimy się nią na antenie Radia Rodzina bardzo chętnie. Zachęcamy też do tego właśnie, żeby śledzić może tutaj losy pana Juliusza i to, czy pojawi się kolejny komiks. Warto też pewnie przeczytać poprzednie, może są gdzieś dostępne. No i cóż, bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. No i zachęcam do zainteresowania. Nie będą Państwo rozczarowani.

Niecałe 15 minut pozostało do godziny 10. Przed chwileczką o godzinie 9.30 rozmawiałam z panem Juliuszem Woźnym, autorem komiksu Obietnica. Jeśli słuchaliście, to wiecie, czego dotyczy, ale dla tych, którzy nie słuchali, opowiem, że dotyczy losów małego chłopca, który dzisiaj jest dorosły, mieszka we Wrocławiu. Chodzi o Ryszarda Jarosza, który jako dziecko trafił na Sybir wraz z całą rodziną i dzięki bohaterstwu ojca, który złożył obietnicę, że wrócą do Polski, udało się. Komiks jest przepiękny, ma bogato ilustrowany. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy chciałby taki od nas otrzymać, wystarczy do nas zadzwonić pod numer 71 322 20 22, bądź wysłać SMS-a pod numer 71 48, zaczynając od słowa rodzina, swoje imię i komiks.

Przypominam, że komiks, o którym mówiłam, jest także dostępny w Ośrodku Kultury i Sztuki na Rynku Wrocławskim. Jest darmowo, jest to darmowa publikacja, także każdy może cieszyć się jego pięknymi ilustracjami i jakże niesamowitą historią, jeśli chodzi o losy rodziny Zesłańców. A ten konkretny, który mam tutaj w studiu, trafi do pana Macieja, naszego słuchacza. Gratulujemy.

0: Zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów. Minister Obrony Narodowej o relacjach z Kanadą. Nie milkną pierwsze komentarze do encykliki Leona XIV. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków i osób związanych z prawicą. Wobec jednej z zatrzymanych osób zastosowano areszt, przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W sobotę po fałszywym alarmie służby weszły siłowo do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej fałszywe alarmy dotyczyły mieszkań szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza, prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego i byłego szefa BBN-u Sławomira Cenckiewicza.
1: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Trwa drugi dzień wizyty ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Kanadzie. Szef MONU spotyka się ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem Davidem McGuintym. Rozmowy dotyczą m.in. udziału Kanady w unijnym programie SAFE. Ottawa jest zainteresowana kupnem polskich dronów. Władysław Kosiniak-Kamysz chwali relacje Europy z krajem klonowego liścia.
2: Kanada jest bliżej Europy niż kiedykolwiek. Kanada bierze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy i będzie brała większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy.
0: Minister obrony poinformował, że prowadzi w Ottawie rozmowy o inwestycjach przemysłu kanadyjskiego w Polsce, a także w drugą stronę, o inwestycjach polskich przedsiębiorców w Kanadzie. Ministerstwo Finansów podsumowało wstępne dane z rozliczenia PIT za miniony rok. Liczba podatników, którzy przekroczyli drugi próg podatkowy, wzrosła o blisko 1/4 w porównaniu z rokiem ubiegłym. Fiskus zwrócił już ponad 22,5 miliarda złotych nadpłaty, a średni czas oczekiwania na przelew wyniósł 13 dni. Mówił o tym wiceminister finansów Marcin Łoboda.
3: Najstarszą osobą, która złożyła wersję elektronicznej, skorzystała z usługi Twój e-PIT, to jest osoba, która miała 110 lat i jest to rekord, jeżeli chodzi o osobę, która najstarsza złożyła deklarację w wersji elektronicznej. I tej osobie życzymy oczywiście dużo zdrowia na następne lata życia.
0: A jak informuje Ministerstwo Finansów, 35% zeznań zostało złożonych w czasie krótszym niż 5 minut. Wierni na całym świecie wczytują się w słowa pierwszej encykliki Leona XIV Magnifica Humanitas. W rozmowie z mediami watykańskimi dokument omawia m.in. arcybiskup Carlo Maria Polvan, sekretarz dykasterii do spraw kultury i edukacji. O szczegółach Karol Darmoros.
4: Myślę, że Leon XIV jest pierwszym papieżem, który rozpoczyna swój pontyfikat od encykliki społecznej. Nie przypominam sobie precedensu, mówi arcybiskup Polvani, dodając, że Magnifica Humanitas to dokument będący owocem refleksji całego Kościoła i samych papieży nad rewolucją cyfrową ostatnich lat. Już Benedykt XVI, a potem papież Franciszek, który mówił o tym na szczycie G7 w 2024 roku we Włoszech, wskazywali wagę tego zjawiska. W czasie ostatnich pontyfikatów odpowiedź Kościoła na te zjawiska stawała się coraz wyraźniejsza, powiedział arcybiskup, dodając, że opublikowana encyklika jest nawet drogowskazem na nadchodzące lata.
0: Przypomnijmy, papieska encyklika społeczna została zaprezentowana 25 maja.
5: Minęła godzina 10 na Dolnym Śląsku. Dzisiaj słonecznie i ciepło, maksymalnie 25 stopni w Legnicy, w Jeleniej Górze 24, podobnie we Wrocławiu w Oleśnicy, w Wałbrzychu 23, w Dzierżoniowie tak samo. To maksymalne dobowe temperatury. We Wrocławiu aktualnie jest 20 stopni, temperatura rośnie, wieje wiatr maksymalnie w porywach do 20 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne póki co jest niskie, a jakość powietrza dobra.
6: Reklama.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
10: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
11: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
6: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Kilka minut pozostało do audycji Przystanek Kultura, ale zanim zapowiem krótko, że będzie ona dotyczyła biwaków wspólnego czasu spędzanego z ojca i syna. Powiedzmy takiego doświadczenia, weekend pod namiotem bez telefonów i codziennego pośpiechu ma pomóc ojcom i dzieciom budować bliższe relacje. Fundacja dla Rodziny organizuje w tym roku 16 biwaków w różnych regionach Polski. Jak podkreślają organizatorzy, nie chodzi o survival, ale o wspólne spędzenie czasu, rozmowę i doświadczenia, które zostaną na lata. Zapraszam, rozmowę poprowadzi Natalia Wójcik. To już o godzinie 10.10.

0: 10:10 na zegarach, mikrofon przekazujemy Natalii Wójcik, zapraszam na Przystanek Kultura.
1: Przystanek Kultura.
2: Dzisiaj porozmawiamy o inicjatywie, która z pozoru wygląda jak zwykły wyjazd pod namiot, ale dla wielu rodzin staje się ważnym doświadczeniem budowania relacji. Fundacja Dla Rodziny organizuje biwaki i weekendowe wyjazdy dla ojców i dzieci. Bez pośpiechu, bez ekranów, za to z czasem na rozmowę i wspólne zadania i bycie razem. Może brzmieć to nietypowo. Dlaczego taki osobny wyjazd dla taty i dziecka? Co właściwie dzieje się podczas takich biwaków i po co dziś tworzyć przestrzeń właśnie dla tej relacji? Te pytania postawimy naszym gościom, a z nami w studiu są już Waldemar Rożek, nauczyciel, jeden z liderów ojcowskiego klubu Tato.net w Oławie, a także tata czwórki dzieci i koordynator projektu, a także Michał Wiśniewski, programista, ojciec czwórki dzieci i jeden z prowadzących biwaki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Na początek wyjaśnijmy, czym właściwie jest biwak ojca i dziecka, no i skąd wziął się pomysł na takie wyjazdy?
3: A więc biwak ojca i dziecka to jest taka przestrzeń weekendowa, dostosowana do takiego codziennego trybu życia ojców, gdzie zapraszamy tatę, żeby z jednym swoim dzieckiem spędził czas w takiej przestrzeni trochę ciszy, trochę natury, tam gdzie będą mogli właśnie w takich bardzo surowych warunkach spędzić chwilę tylko z tym jednym swoim dzieckiem i tworzymy tam taką przestrzeń, gdzie ma wiele okazji na to, żeby się z synem spotkać bardziej niż na co dzień.
2: Dlaczego dzisiaj, w XXI wieku, potrzebujemy organizować właśnie taki czas specjalnie tylko dla ojców i dla dziecka? Jakie widzicie potrzeby w rodzinach?
4: Troszeczkę rozmawiamy na te tematy rodzinne z różnymi ojcami i taka jedna z refleksji dosyć uniwersalnych, która się przewija, to jest taka, że my dzisiaj generalnie znajdujemy czas i potrafimy znaleźć czas na wiele różnych rzeczy, ale często nie znajdujemy go na rzeczy najważniejsze. Niestety one nam gdzieś umykają i taki czas właśnie biwakowy to jest taki pomysł na to, żeby wzbudzić taką refleksję, że są jeszcze pewne rzeczy do załatwienia, poza tymi, które załatwiamy na co dzień, takie jak praca, sprzątanie w domu, czy jakieś nawet zajęcia dodatkowe. To jest taka przestrzeń, którą dajemy ojcom do tego, żeby mogli doświadczyć, bo często na co dzień tego nie doświadczają, jak cudowne skarby mają w domu, jakimi cudownymi osobami są ich synowie, ich córki. No i taki weekend spędzony taty z córką, no to jest kapitał na całe życie. To jest zniesienie kapitału dla rodziny, dla ojców, dla tych dzieci na całe życie. No myślę, że to trochę uzasadnia to, dlaczego to jest potrzebne. To ja nawet bym nie powiedział, że to jest potrzebne, to wydaje się być nawet niezbędne w dzisiejszych czasach, bo naprawdę ten czas jest trudno znaleźć na takie aktywności.
2: Doświadczyliście takich obozów, takich biwaków z dziećmi swoimi?
3: Oczywiście, wielokrotnie. Najpierw jeździłem pojechałem na taki biwak jako uczestnik, zachwyciłem się, spędziłem świetny czas z moimi dziećmi. Do dziś moje dzieci pamiętają ten czas i do dziś wspominają o tym, jak to było tam w tej Marianówce w górach. Natomiast później okazało się, że to jest też doskonała przestrzeń do tego, żeby ja mógł trochę się podzielić. Wiele dostałem od fundacji, od wszystkich dzieł fundacji, więc pomyślałem, że to jest fajna przestrzeń, że ja też mogę coś dać od siebie, zrealizować się. I tutaj też wspólnie razem z dziećmi udaje się nam angażować właśnie przeprowadzanie takich biwaków. Moje dzieci, czy to córeczka, czy później chłopcy, rzeczywiście angażują się, pomagają i czują się taką częścią tego, więc do dziś to jest fantastyczna nasza rodzinna przygoda.
4: Ja trafiłem na biwaki w bardzo specyficzny sposób, ponieważ na jednym z innych wyjazdów z Fundacji dla Rodziny, bo Fundacja dla Rodziny to organizuje różne wydarzenia, takie, które pomagają budować więzi, relacje w rodzinach. Na jednym z takich wyjazdów zafascynowany całkowicie tym, co się dzieje, jakie są wspaniałe reakcje ludzi, jak widać, że to ludziom pomaga. Zapytałem prezesa fundacji Andrzeja, co ojciec trójki, jeszcze wtedy mieliśmy z żoną trójkę dzieci, co ojciec trójki dzieci, który na nic nie ma czasu, może zrobić dla Fundacji dla Rodziny. I wtedy Andrzej zaproponował, żeby przyjechać i pomóc przy organizacji właśnie tych biwaków. Ja tam piekę w sumie dwie pieczenie na jednym ogniu, dlatego że my tam jeździmy ze swoimi dziećmi też, również zabieramy zawsze jedno dziecko, więc jesteśmy tam trochę jako uczestnicy, a trochę jako prowadzący. I tak właśnie zaczęła się moja historia z biwakami. Także w sumie ja jako uczestnik nigdy nie jechałem biwaków, ale muszę powiedzieć, że naprawdę wciąż jest to wspaniała przygoda. Dzieci są też mega zadowolone, naprawdę bardzo fajny czas też dla dzieci.

0: Przystanek Kultura.
1: No powiedzmy, jak wygląda taki weekend w praktyce? To taki bardziej survival, no bo biwak może się z tym już dzisiaj kojarzyć. Bardziej zabawa, może warsztaty, czy po prostu coś innego?
2: Zasadniczo zmierzamy do tego, żeby ojcowie spędzili po prostu czas. My im próbujemy tylko w tym pomóc. Ostatecznie i tak tylko, mimo tego, że jesteśmy, uważam, że całkiem dobrze już profesjonalnie przygotowani do przeprowadzenia tych biwaków i proponujemy ojcom i dzieciom ciekawy program, moim zdaniem, to i tak ostatecznie ojców zapraszamy do tego, żeby się po prostu włączyli, jeśli sobie tego życzą, jeśli chcą. I w tej przestrzeni wolności właśnie, najpierw mamy pierwszy dzień piątek, kiedy przyjeżdżamy, jest po prostu rozbicie namiotów, zrobienie sobie gdzieś tam kolacji, my ich tylko dostarczamy produkty, pokazujemy co gdzie jest, ale ostatecznie oni tak sami ze sobą spędzają ten czas i czasem nawet po raz pierwszy wspólnie kolację przygotowują. Mamy wieczorek taki, gdzie się poznajemy, potem w sobota to wiele atrakcji, takich jak na przykład gra terenowa, gdzie właśnie ojciec tylko z dzieckiem idzie sobie do lasu, dostają mapy, dostają zadania do wykonania, potem muszą wrócić, podliczyć. To jest też rodzaj rywalizacji, ona jest drugorzędna tutaj, bo ostatecznie celem jest spędzenie tego wspólnego czasu, ale rzeczywiście jest taki też walor takiej rywalizacji w tym. Jest taka przestrzeń chwili, czy ciszy czasu, gdzie mogą spędzić razem czas i w zależności od tego, w którym miejscu te biwaki się odbywają, to albo mogą sobie pojechać gdzieś na lody, albo mogą pójść popływać kajakami, albo mogą pójść sobie na spacer do lasu, albo po prostu poleżeć w hamaku i wspólnie porozmawiać. My ojcom dyskretnie podsuwamy różne zagadnienia, tematy, takie pytania, które mogą zadać, które mogą być takim triggerem, czyli wywołać jakąś rozmowę, wywołać jakąś dyskusję, która być może jeszcze się nie odbyła. Dzieci też wchodzą w wiek dojrzewania, szukają nowych bohaterów swoich, szukają jakichś mentorów życiowych. My chcemy, żeby ten tato stał się tym mentorem, żeby ten tato był kimś, do kogo ten synek, ta córeczka po prostu przyjdą. I w ten sposób ich tam prowadzimy. Jest też czas na zrobienie obiadu, robimy kociołek wspólnie, więc mamy taki czas robienia wspólnego warsztatu. On czas często jest modyfikowany w zależności od tego, czy warsztat jest z dziewczynkami, czy z chłopcami. Ale wszystko jest właśnie nakierowane na te wspólne chwile, no i taka wyjątkowa sytuacja, to jest taki koniec biwaku, gdzie, a wspomnę jeszcze tylko, że mamy takie gry sportowe, więc każdy z nas jest przygotowany, jako tam WF-ista też przygotowałem kilka zadań, więc to jest też taki czas, gdzie te gry są tak dobrane, że zarówno ojcowie, jak i dzieci się świetnie odnajdują, ale właśnie takim punktem kulminacyjnym dla mnie przynajmniej jest to, że na samym końcu jest taki moment, gdzie stwarzamy przestrzeń do tego, żeby sobie podziękować. To takie wzruszające często chwile, bo to naprawdę mam wrażenie, że dla wielu to jest taki czas, że, znaczy przeżyty tak wspaniale i tak blisko ze swoim dzieckiem, że czasami brakuje słów, pojawiają się łzy, wzruszenia, więc to są wspaniałe chwile takie, że naprawdę chce się

0: przygotowanie takiej przyjaznej przestrzeni dla ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, jak to zrobić. Bo wiele osób, która wie dokładnie, że można wziąć namiot, pojechać nawet, nie wiem, do lasu, na łąkę, to robi. Ale jest wiele osób, które chciałoby to dać swoim dzieciom, ale po prostu zwyczajnie ma taki lęk, bo nigdy tego nie robili. No a głupio byłoby się zbłaźnić przez własnymi dziećmi, że się nie umie, prawda? Więc my stwarzamy taką przestrzeń, do której naprawdę ludzie, którzy nigdy nie robili czegoś takiego, przyjeżdżają i na początku widać takie zdenerwowanie lekkie, że nie wiedzą, co ich czeka, ale potem nagle widzą, okej, jest toaleta, jest jedzenie, jest miejsce na rozbicie namiotu, za chwilę namiot stoi i już jest fajnie i potem już jest luz, nie? Także ja bym powiedział, że to jest najważniejsza formuła tego biwaku, że to jest taka naprawdę przyjazna przestrzeń do tego, żeby przeżyć taką przygodę ze swoimi dziećmi, niezależnie od tego, czy ktoś się czuje w tym mocny, czy niemocny, czy to już robił, czy tego nie robił.
1: Czy strach taki przed biwakowaniem to jest taka jedna z częstszych reakcji ojców przed wyjazdem na taki biwak?
2: Zdarzają się ojcowie, którzy bardzo świadomie podchodzą do swojego ojcostwa i tak naprawdę na co dzień dbają o to swoje zaangażowanie w tym ojcostwie, ale zdarzają się też tacy, dla których to jest przygoda, czasami na przykład wypchnięci przez żonę czy przez partnerkę, więc różnie to wygląda, ale rzeczywiście, tak jak mówi Michał, często jest tak, że to są odkrycia, to są takie, no my mówimy o inicjacjach ojcowskich, gdy staramy się właśnie też tworzyć takie miejsca, takie chwile, gdy dziecko może po raz pierwszy coś zrobić z tatą właśnie, bo to te chwile się zapamiętuje i to one są cenne, ale bardzo często właśnie tak jak Michał mówi, to są też inicjacje takie dla samych ojców, nie, bo nie wiem, przeżycie na przykład, to jest też moje doświadczenie, skoro Michał wspomniał o tym namiocie, ja pamiętam jak byłem po raz pierwszy i właśnie byłem z córeczką, to była Marianówka, tam był strumień, który całą noc szumiał, bardzo ciężko było się do tego przyzwyczaić, a jeszcze nocą przeszła burza i moja córka nie mogła spać i ona się tak do mnie przytulała, że nigdy wcześniej, nigdy później już nie przytulała się w taki sposób. I do dziś to pamiętamy oboje. No piękna historia. Potem oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że na przykład jest błoto i to jest trochę taka niezręczność, ale po czasie to się tak pięknie wspomina, bo te trudności hartują, pokazują, też dają przestrzeń tacie do tego, żeby pokazał, że nie bój się, jestem koło ciebie, nic się nie martw, na pewno sobie z wszystkim poradzimy. Także to są też takie chwile, które trudno opisać, ale po prostu trzeba je przeżyć.

0: Przystanek Kultura.
1: Jakimi wrażeniami, wspomnieniami dzielą się z wami ojcowie i dzieci, uczestnicy tych biwaków?
2: Przede wszystkim na koniec biwaków jest taki piękny moment, kiedy rzeczywiście ojcowie bardzo otwarcie, bo jednak dwa wspólne dni pod namiotami na łonie przyrody dość zbliżają i otwierają, więc nawet ludzie, którzy na początku wydają się zamknięci, to jednak po takiej małej chociaż przygodzie naprawdę odkrywają, że mają jakieś uczucia, emocje, czy tam pokłady właśnie takich różnych przeżyć i mówią o tym. Rzeczywiście, co jest bardzo dziwne też zresztą dla ojców, że się otwierają mówiąc o przeżyciach, jakie mieli gdzieś ze swoimi dziećmi. Najczęściej to jest wzruszenie. Naprawdę. To nie są jakieś głębokie przemyślenia, myśli, tylko samo to doświadczenie, bo my ich wypuszczamy na przykład na 3-4 godziny na taki spacer, na Gretę Renową, tak jak mówił Waldek, po lesie. I oni potem wracają po takim czasie jeden na jeden, po pewnych rozmowach, przeżyciach i często to są ojcowie, którzy nigdy wcześniej takiego czasu nie mieli, bo jeszcze spędzić pół godziny, godzinę z dzieckiem, to jest okej, nie? Czasami gdzieś jesteśmy u rodziny, no to jest obiad czy coś, ale to jest zupełnie co innego. Ale skupić uwagę jego na sobie, a swoją na nim czy na niej, no to są przeżycia wyjątkowe. I to ludziom jest potrzebne. I wtedy dopiero odkrywają ten brak. I to odkrycie tego braku często rodzi łzy. Naprawdę. I to jest ciekawe, bo my to często potem wspominamy. Bardzo często Waldek mówi, podsumowując biwaki, tak troszkę motywując ludzi, bo to jest też ciężka praca przygotowanie takiego biwaku. My to robimy wolontaryjnie, mamy też innych wolontariuszy. No i czasami trzeba tę motywację troszkę podtrzymać i wtedy Waldek właśnie wspomina te łzy tych ojców, którzy przyjeżdżają. To nie są jacyś lalusie, którzy w normalnych okolicznościach by płakali, nie? Ale to dotknięcie tych uczuć, dotknięcie gdzieś tego swojego serca, które się obudziło, ta miłość. Oni odkrywają po prostu, że dobra, tam gdzieś jest praca. Tam gdzieś są te sprawy życia codziennego, ale jest ten syn, ta córka, którego ja kocham, naprawdę chcę z nim spędzać czas i to tak dotyka niesamowicie. Więc to są te najpiękniejsze tak naprawdę chwile. Na to pracujemy przez cały biwak, żeby to się wydarzyło.
3: Ja dodałbym tylko, że właśnie to powiedzenie kocham cię do swojego dziecka publicznie, czasami to jest takie trudne, ale właśnie tam dochodzi do takiego przełamania, no bo skoro ojcowie widzą, że jeden z nas powiedział do swojego dziecka, kocham cię synku, cieszę się, że jesteś ze mną, to wspaniale, że tutaj jesteś ze mną. Drugi powie, wszyscy czują się w pewien sposób zobowiązani, to też otwiera, to też powoduje, że bardzo często ci ojcowie, mam wrażenie, po raz pierwszy do swoich dzieci w ogóle mówią takie słowa, nie? I jestem przekonany, że te dzieci po prostu będą pamiętały te chwile do końca życia.
1: No to powiedzmy, kiedy najbliższy biwak?
3: Biwaków mamy coraz więcej. To pytanie jest o tyle trudne, że sytuacja jest dynamiczna, trwają zapisy. Zaczynamy już teraz na początku czerwca i to chyba będzie pierwszy weekend czerwca, ale biwaków mamy w tym roku 16. Mamy aż 4 miejsca, bo to będzie Biały Kościół koło Strzelina. Będą okolice Tarnowa. Ja rozpoczynam też na nowym kierunku na Lubelszczyźnie, w Górecku Kościelnym, piękne miejsce w środku lasu. I będziemy mieli też, i te wszystkie biwaki, które wymieniłem, mają taki charakter bardzo świecki, więc poza tym, że zapraszamy, jeśli ktoś sobie życzy, do tego, żeby w niedzielę uczestniczyli z nami w mszy świętej, tam lokalnie, w parafii, dając przy okazji świetne świadectwo i swoim dzieciom, i lokalnej społeczności, to właśnie zapraszamy do tego, żeby po prostu służyć. To też są piękne historie, kiedy na przykład tato z córeczką idzie zaśpiewać psalm. Zdarzają się też takie sytuacje, ale co do zasady nasze biwaki mają charakter świecki. Natomiast widząc też potrzebę, wychodzimy naprzeciw temu, żeby stworzyć takie biwaki, które rzeczywiście trochę bardziej dotykają duchowości, dotykają rozwoju duchowego dziecka. I tutaj proponujemy pierwszy kierunek, który to będzie Loreto koło Warszawy. I tam też koledzy wolontariusze będą prowadzili po raz pierwszy biwak, który będzie miał bardziej charakter taki religijny, gdzie będziemy zapraszać do modlitw przed posiłkami, będziemy zapraszać do tego, żeby wylosować. Na przykład zdradzę tajemnicę jedną, że będzie trzeba wylosować jedną tajemnicę różańca. Przygotowaliśmy zestaw takich podpowiedzi dla taty i będzie wspólny różaniec z dzieckiem, a tato będzie próbował na bazie tajemnic różańca świętego opowiedzieć dziecku, o co tu chodzi tak naprawdę. Więc tak to mniej więcej wygląda w tej chwili. 16 biwaków w tym roku. Chcemy urosnąć, chcemy być więksi. Zapraszamy do zapisów. Wszystko można na pewno zobaczyć na stronie dla rodziny EU.

0: Przystanek Kultura.
1: Jeżeli chodzi o wiek uczestników, no to ojcowie to chyba wiadomo, nie ma tutaj za bardzo ograniczeń, a jeżeli chodzi o dzieci?
2: Mamy tutaj pewne, powiedzmy, sztywne, nałożone granice ze względu głównie na te aktywności fizyczne, które tam mamy, bo mamy do przejścia grę terenową. To nie jest jakiś wielki dystans, już widzieliśmy panów niekoniecznie w specjalnej dyspozycji fizycznej, którzy spokojnie dawali radę, także dla dorosłego człowieka to nie jest problem. Natomiast na przykład dla, nie wiem, 4-5-latka, no to byłoby już problematyczne. Generalnie przyjęte jest, że ta formuła, którą proponujemy, jest dla dzieci między 8 a 12 lat. Zdarzało się, że w pewnych uzasadnionych przypadkach, kiedy ktoś naprawdę potrzebował, chciał bardzo, to powiedzmy z 7-latkami jeszcze zdarzało się przyjeżdżać, ale to już muszą rodzice sami ocenić, czy po prostu to jest dobra forma, czy dziecko na przykład bez mamy będzie się dobrze czuło w tym czasie. Z naszego doświadczenia 8-12 idealny czas.
1: Powiedzieliście, że informacji możemy szukać na stronie Fundacji dla Rodziny. Jak się zapisać? To jeszcze powiedzmy.
3: Trzeba wejść na stronę dlarodziny.eu/biwaki i tam można wejść prosto do formularza zapisów. Trzeba podać wszystkie dane, trzeba poczekać na korespondencję z biura. Nasze koleżanki, które pracują w biurze, obsługują już cały później proces i one się już kontaktują bezpośrednio. To jest doskonała obsługa, doskonałe prowadzenie, krok po kroku. Co trzeba zabrać, na co się przygotować, więc myślę, że bardzo rzetelnie i profesjonalnie prowadzimy każdego z ojców. Są takie sytuacje, kiedy mama zapisuje tatę i wtedy czasami dochodzi do takich sytuacji, w których tato jest trochę zaskoczony, więc chyba apelowalibyśmy o to, żeby to gdzieś w porozumieniu jednak robić, żeby to było takie bardziej świadome, ale tak naprawdę to są decyzje ostatecznie rodziców.
1: A jak przekonalibyście takiego nieprzekonanego tatę do tego, by zabrać dziecko i pojechać na taki biwak?
2: Z doświadczenia wiemy, że nieprzekonanych tatów najlepiej przekonują przekonane mamy. To jest pierwsza rzecz. Chociaż też chciałem trochę nawiązać do tego, że ktoś kogoś zapisuje, zanim odpowiem jeszcze na to pytanie. My widzimy, że generalnie na te wyjazdy przyjeżdżają ojcowie naprawdę w różnym stopniu zaangażowani. Czyli przyjeżdżają tacy tatusiowie, od których można na przykład od razu brać przykład z nich. Zaangażowani, dokładnie widać, że tam jest ta czułość, ta relacja. Oprócz tego przyjeżdżają tacy, którzy chcą się rozwijać, którzy widzą, że gdzieś tam coś chcieliby zmienić. Zdarza się, że przyjeżdżają ojcowie prawie, że zupełnie bez relacji z dziećmi, nawet i z rozbitych małżeństw. Wtedy bardzo często impulsem do takiego wyjazdu jest prezent na przykład od cioci, od wujka. To się już zdarzało, bo my o tym rozmawiamy na biwakach. Dlaczego przyjechaliście, co was skłoniło? I często mówią, no tutaj ciocia na przykład kupiła chrzestna na komunię, kupiła na przykład taki prezent w formie karty podarunkowej Fundacji dla Rodziny. Tu naprawdę już tyle razy słyszałem, że przyjechał ojciec z córką, czy ojciec z synem właśnie po takim zakupie, że całkowicie się pod tym podpisuje. Jeżeli chodzi o niezdecydowanych, na pewno trzeba podkreślić, że u nas jest bardzo fajna atmosfera. Naprawdę ludzie przyjeżdżają i od razu na początku są spięci, bo wiadomo, nowe środowisko, nowi ludzie i za chwilę już jest zupełnie inny człowiek, bo widzi, że jest życzliwość, że są ludzie, którzy mogą mu pomóc, że jest miłe towarzystwo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dzieci, reakcje dzieci. Reakcje dzieci po 2 dniach spędzonych z tatą. Nie można dać takiemu dziecku nic lepszego, no bo oczywiście pomijam sprawy takie fundamentalne w stylu wiara, dobre wychowanie, miłość, ale jeżeli chodzi o prezenty, to nie ma lepszego prezentu niż dać mu ten czas, czyli zawziąć się, wziąć wolne, jeżeli nawet ktoś pracuje w weekendy. Trzeba przyznać też, że cena nie jest wygórowana, cena jest bardzo przystępna, my o to bardzo dbamy, żeby każdego było stać na to. Gdyby kogoś nie było stać, to też mamy rozwiązania na to, zawsze można napisać, ktoś chciałby zapłacić połowę ceny, nie będzie problemu, naprawdę. A potem te reakcje dzieci, które mają tatę swojego na 2 dni, naprawdę to jest niesamowite. To jeszcze się nie zdarzyło, żeby przyjechało dziecko, które byłoby na koniec biwaku niezadowolone. To ja to powiem z całą stanowczością. Bywały dzieci, które nie miały entuzjazmu na początku. Nie zdarzyło się jeszcze nigdy, żeby dzieci nie były zafascynowane tym czasem spędzonym z ojcem.
3: Tak, i mówiły, że na pewno tu jeszcze wrócimy, nie?
2: Zawsze.
3: A ja bym
2: tak
3: dodał,
2: mówię,
3: jeśli mogę, że to, co wydaje mi się ważne, to jest to, że nawet przy kilku dzieciach w domu bardzo często brakuje takiej przestrzeni, takiego czasu, żeby z jednym dzieckiem nawiązać bliższą relację. I tak wejść na taki głębszy poziom komunikacji, nie? Nie rozmawiać tylko o tym, co tam w szkole, albo gdzie tam, co tam sobie, jak palec sobie stłukłeś, albo albo co tam ostatnio przeczytałeś, ale rzeczywiście porozmawiać o takich rzeczach, które rzeczywiście to dziecko tym żyje, nie? O tym na przykład o jego rozczarowaniach, jego być może jakichś zakochaniach, być może jakiś o jego dojrzewaniu, tak? I tam się pojawia taka przestrzeń właśnie, że możemy ta relacja jeden na jeden, ona, ten termin jest trochę wyświechtany, ale on rzeczywiście przynosi bardzo duże owoce, jeżeli się pozwoli właśnie spędzić ten czas razem.
1: A ja przypomnę, że dzisiaj rozmawialiśmy o biwaku ojców z dziećmi organizowanym przez Fundację dla Rodziny, a naszymi gośćmi byli Waldemar Rożek i Michał Wiśniewski, ojcowie, obaj ojcowie czwórki dzieci, a także koordynatorzy i prowadzący biwaki. Bardzo dziękuję wam za spotkanie.
3: Dziękuję bardzo.
0: Przystanek Kultura.
4: Na naszej antenie teraz Hiatus Coyote, zakończył się przystanek Kultura, a za chwileczkę będziemy informować o konkursie. Dzisiaj rozdajemy śpiwory, aby właśnie móc wspólnie z dzieckiem wyruszyć na biwak.

Tak pięknie brzmi Hiatus Coyote, zespół ze słonecznej Australii na antenie Radia Rodzina. 15 minut pozostało do godziny 11 i do tej godziny możecie zdobyć śpiwory z firmy Dunlop, jeśli dobrze doczytam, Dunlop, ufundowane przez Fundację dla Rodziny, organizatorzy biwaków. Z tej fundacji właśnie byli gośćmi Natalii Wójcik w przystanku Kultura i rozmawiali o tym czasie wspólnym ojców i dzieci, nie tylko synów, ojców, synów, córek. Jak jest ważny, jak zbliża. No i pytanie konkursowe brzmi: jaka wspólna przygoda najbardziej zbliża ojca i dziecko? SMS-y wysyłajcie pod numer 7148. Możecie też do nas zadzwonić i podzielić się właśnie swoimi przemyśleniami. 71 322 20 22. Do rozdania mamy 4 śpiwory i czekamy na wasze odpowiedzi.

0: przerwę tą wspaniałą, legendarną solówkę Dire Straits w utworze Sultans of Swing, by przypomnieć o tym, że rozdajemy śpiwory, jeśli ktoś chce się wybrać na biwak, a zwłaszcza biwak ze swoim dzieckiem, bo o tym był dzisiejszy przystanek Kultura. Zachęcam, by napisać nam, jaka wspólna przygoda najbardziej zbliża ojca i dziecko, czy też ojca i dzieci. Numer 7148, wiadomość, zaczynacie od słowa rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

może planujecie wspólne wakacje pod namiotem, taki śpiwór na pewno się przyda. To Dunlop, bardzo porządny śpiwór w ładnym, takim powiedziałabym morskim, ciemnozielonym kolorze. Czekają na Was, wystarczy napisać SMS-a 7148 rodzina, jaka wspólna przygoda najbardziej zbliża ojca i dziecko. Bliżej.

Już otrzymaliśmy dwa SMS-y. Pierwszy z nich, pierwsze tygodnie jazdy na nowym, większym rowerze. To najbardziej zbliża ojca i dzieci. Odkrywanie nowych miejsc, wyjaśnienie, na której przerzutce najlepiej się jeździ pod górę, a na której po płaskim, i pomoc przy ewentualnym upadku. To na pewno zbliża. Mamy jeszcze jednego SMS-a. Podzielę się nim już po 11:00.

0: Premier wyleciał do Londynu, by podpisać umowę z Wielką Brytanią. Dziś protest naukowców przed Sejmem. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, jest zdrowy. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk oraz Keir Starmer podpiszą dziś traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Ten traktat wyznacza ramy dla współpracy militarnej w przemyśle zbrojeniowym i cyberbezpieczeństwie, mówił przed wylotem do Londynu premier Donald Tusk.
1: Historia nas uczy, a geografia nas poucza w sposób wyjątkowo bolesny, że Polska musi budować sojusze wiarygodne i takie, które będą przede wszystkim odstraszały ewentualnych agresorów, z których będą wynikały praktyczne działania przed ewentualnym konfliktem, tak aby właśnie uniknąć bezpośredniego zagrożenia. I taki charakter ma traktat między Polską a Wielką Brytanią.
0: Warto podkreślić, że polsko-brytyjski traktat to kolejny z serii dwustronnych partnerstw zawieranych przez nasz rząd z innymi państwami. Ostatnio podpisaliśmy podobny z Francją, a na czerwiec zaplanowane jest podpisanie umowy z Niemcami. Naukowcy z całej Polski będą protestować dziś w Warszawie. Walczą o dofinansowanie badań. Naukowcy domagają się od rządu zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB, mówi profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Najbogatsze kraje na świecie wydają dużo więcej. Te 3% to jest baza dla wszystkich najbardziej zaawansowanych krajów na świecie, a te najpotężniejsze, Stany Zjednoczone i inne, wydają dużo więcej niż 3%. Także małe kraje, które są w sytuacji wojennej, jak Korea Południowa, wydają 5%, więc widać, że jest bardzo duże sprzężenie pomiędzy wydawaniem środków i inwestowaniem w badania i rozwój, a bezpieczeństwem kraju.
0: Protest naukowców przed Sejmem rozpocznie się o 13:00. Ambasador Rosji stawił się w MSZ-cie, został wezwany przez resort w związku z groźbami Kremla dotyczącymi planowanych ataków na Kijów i ostrzeżeniami, by cudzoziemcy oraz pracownicy placówek dyplomatycznych jak najszybciej opuścili ukraińską stolicę. Podczas spotkania przedstawiciele MSZ-u potępili te wypowiedzi i wezwali Rosję do natychmiastowego zaprzestania bezprawnej agresji. Pomimo gróźb, polska ambasada w Kijowie nie zostanie ewakuowana, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
3: Myślę, że w piątym roku wojny nasza placówka jest świadoma tych ryzyk, jest przygotowana. To jest placówka też specjalna. Nasi dyplomaci, nasza służba konsularna już nie raz udowodniła swojej odwagi w swoim postępowaniu, ale też oczywiście poważnie traktujemy te ostrzeżenia Federacji Rosyjskiej.
0: Poza Polską przedstawicieli Rosji na dywanik wezwały też m.in. Niemcy. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto ognisko groźnego hantawirusa, jest na kwarantannie w Ośrodku Medycyny Morskiej w Gdyni. Jak przekazał Główny Inspektorat Sanitarny, mężczyzna jest zdrowy, nie ma żadnych objawów, a kolejny test dał wynik negatywny. Na wycieczkowcu, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku, z powodu hantawirusa zmarły 3 osoby, a u 12 wykryto zakażenie.
4: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. We Wrocławiu aktualnie 22 stopnie, temperatura rośnie. Dzisiaj maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska 24. Zachmurzenie, nawet całkiem spore. Wieje też delikatny wiatr, ciśnienie atmosferyczne w sumie umiarkowane, a jakość powietrza dobra. W pozostałej części województwa warunki pogodowe podobne sprzyjają, myślę, popołudniu spędzonemu na łonie natury.
5: Radio Rodzina.
6: Radio Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

7 minut po godzinie 11. Jeden ze śpiworów, o których mówiłam wcześniej, trafi w ręce naszego słuchacza Dominika, a drugi w ręce autora SMS-a, ale który się nie podpisał niestety, ale pisze, że najbardziej integruje ojca i syna wspólny wyjazd we dwóch na łono natury, spanie w namiocie, wspólne gotowanie na ognisku, wieczorne rozmowy i oczywiście czas z dala od elektroniki. My jak najbardziej się pod tym podpisujemy.

Another cup of coffee, kolejna filiżanka kawy. No, czasami dobrze na nas działa, czasami jest już za dużo właśnie o tą jedną filiżankę kawy i wcale jesteśmy rozedrgani, dlatego z kawą trzeba uważać. 12 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner. Nawiązuje do konkursu, o którym mowa była przed godziną 11, czyli konkursu, w którym do wygrania śpiwory. I pytanie konkursowe brzmiało, jaka przygoda najbardziej zbliża ojca i dzieci. A kiedy ja myślę o przygodzie, to przypomina mi się taki słynny cytat z książki Pan Samochodzik i Wyspa Złoczyńców Zbigniewa Nienackiego. Być może znany wam, bo przygody nie trzeba szukać. Ona zjawia się sama. Przychodzi w chwili, kiedy najmniej się jej spodziewamy. I właśnie troszeczkę w takim duchu jest ten trzeci SMS, który otrzymaliśmy i który także zostanie nagrodzony. Nasz słuchacz pisze mianowicie: ośmielę wysunąć stwierdzenie, nieco przewrotne, że tą przygodą, która zbliża ojca do swoich dzieci, jest obecność w codziennych, zwyczajnych czynnościach. Właśnie, przygody nie trzeba szukać, zjawia się sama. Może to być pomoc dziecka przy remoncie, majsterkowaniu, obecność ojca w zajęciach pozaszkolnych, takie bycie w codzienności, bo to właśnie najbardziej wzmacnia relacje. Dzieci obserwują, słuchają i próbują naśladować każdy aspekt życia, szczególnie ten codzienny, i przygoda dzieje się wtedy, kiedy jest ten kontakt właśnie. Przygoda dzieje się sama, wystarczy mieć oczy i uszy szeroko otwarte i być obecnym w relacji. Pięknie napisane. Podpisujemy się pod tym obiema dłońmi, obiema rękoma. No i gratulujemy, bo nasz słuchacz zdobywa trzeci śpiwór, jest jeszcze czwarty. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jaka przygoda najbardziej zbliża ojca i dzieci. SMS-a kierować pod numer 7148, zaczynając od słowa rodzina.

Ostatni śpiwór, czeka 71.48, zaczynamy wiadomość od słowa rodzina i piszemy krótko, jaka przygoda najbardziej zbliża ojca i syna. Śpiwór wygląda na bardzo porządny, z firmy Dunlop, w ładnym kolorze, będzie pasować do jakiegoś takiego leśnego anturażu.

23 minuty po godzinie 11. Super zaśpiewać o kimś, że jesteś najlepszy, a samemu sobie też dobrze to powiedzieć, patrząc w lustro, jesteś najlepszy. Bo wszyscy czasem mamy takie zwątpienie i myślimy sobie, że nie nadajemy się do niczego, a może nie aż tak źle, ale że po prostu nie jesteśmy najlepsi, a czasami jesteśmy najlepsi, na przykład jesteśmy najlepsi w byciu rodzicami dla naszych dzieci. I tyle wystarczy, nie trzeba być najlepszym, a trzeba być wystarczająco dobrym i to jest już najlepsze.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina, a tu Judyta Exner. I udało się, mamy to. Czwarty śpiwór zostanie rozdany. Mamy czwartą odpowiedź na pytanie, jaka przygoda najbardziej zbliża ojca i syna? Ojca z synem, czy w ogóle z dzieckiem zbliżają wieczorne opowieści przed snem? Niestworzone historie o locie w kosmos naszego kota podbija serca dzieci i mam nadzieję zostaną na długo w ich pamięci. Pozdrawiam serdecznie. My również pozdrawiamy i gratulujemy wygranej. Jest to wspaniały śpiwór, cztery śpiwory rozdane, więc ogromny sukces. Można biwakować.

A my podobnie jak chłopcy z Placu Broni kochamy wolność. A teraz przychodzę z zupełnie inną sprawą. Czas na zapowiedzieć intencje. 11.30 to dobry moment, bo 11.45 rozpoczynają się intencje, czyli taki czas wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022, bądź swoje intencje kierować do nas SMS-owo pod numer 71 48, zaczynając wiadomość od słowa intencje.

Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

rozpoczynamy intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. Dołączyć można na dwa sposoby, wybierając numer 71 322 20 22 i łącząc się z nami telefonicznie, bądź kierując swoje intencje SMS-owo pod numer 71 48, poprzedzając wiadomość słowem intencje.

Otrzymaliśmy już SMS-owo kilka intencji. Pierwsza z nich: za chorych, o bardzo dobrą opiekę medyczną, duchową, wsparcie bliskich. Druga: za służbę zdrowia, dobre warunki pracy, godziwe wynagrodzenie, wzajemny szacunek personalny, personelu medycznego, pomiędzy personelem medycznym, pacjentem, a bliskich chorych.

napłynęły do nas kolejne dwie wiadomości z intencjami. Za dziewczynki, kobiety w krajach ograniczających ich wolność, prawa do nauki i opieki medycznej w państwach dyskryminujących kobiety. Kolejna. Matko Najświętsza, dziękuję bardzo za dobre wyniki badań onkologicznych mojej córki, mama Martyna.

Przypominam, że do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje. Jest to czas wspólnej modlitwy. Nasi słuchacze mogą do nas zadzwonić pod numer 71 322 2022. Wspólnie pomodlić się na naszej antenie, bądź swoje intencje, prośby kierować pod numer 71 48 SMS-owo, a wiadomość poprzedzić słowem intencje.

0: Jest z nami pierwszy słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dzisiaj chciałem prosić o modlitwę w intencji mojej zmarłej mamy i zmarłej teściowej o spokój duszy dla nich i o szczęście wieczne. Dziękuję za płacę.
0: Bóg zapłać. My również przyłączamy się do tej intencji i pozdrawiamy naszego słuchacza.

0: jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja bardzo proszę o modlitwę za wszystkich chorych, za tych, którzy się chorymi opiekują, szczególnie za siostrę Milę, wnuczkę Agatkę, wnuczkę Zuzię, wszystkich chorych i za tych, którzy się nimi opiekują, żeby Matka Boska dała im dużo zdrowia i dużo cierpliwości i za wszystkich zmarłych, którzy potrzebują pomocy, za dusze w Chrystusie cierpiące. I wam dziękuję za to, że jesteście. Szczęść wam Boże. Niech wam Boże błogosławi. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy i przyłączamy się do tych intencji. Pozdrawiamy także naszą stałą słuchaczkę.

Otrzymaliśmy kolejną wiadomość z intencją. Dla Kamila, o Boże, błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz zdrowie w zmaganiach z uciążliwą alergią. Prosimy także o dar cierpliwości, pokój serca i jasność umysłu w jego codziennej pracy zawodowej, aby wszelkie trudności i chaos informacyjny udawało mu się pomyślnie przezwyciężyć. Szczęść Boże i wszystkiego dobrego. Twój ulubiony zespół JFM. Pozdrawiamy.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałam gorąco podziękować Matce Bożej za opiekę nade mną i nad całą moją rodziną. Pozdrowić wszystkich znajomych, koleżanki, kolegów, a przede wszystkim rodzinę za wsparcie w trudnych chwilach. A nade wszystko dziękuję Wam, kochani, że jesteście. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Stała słuchaczka.
0: Bardzo dziękujemy. Taki głos jest dla nas zawsze bardzo cenny. Przyłączamy się oczywiście do wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Proszę o wspólną modlitwę za moich zmarłych rodziców. Wczoraj było święto matki, za moją mamę, ojca, za wszystkich zmarłych, za moich chrzestnych też, bo nie ma za nich kto się modlić, jak ja się nie pomodlę. Proszę również o wspólną modlitwę do Matki Boskiej, niestającej pomocy, o zdrowie dla mojego syna w jego uciążliwej chorobie i dla całej mojej rodziny, dla mojej córki, bo mam tylko jedną, i dla moich wnuczek. Niech im Pan Bóg pomaga w ich życiu. A Was kocham i słucham i będę słuchać do końca swoich dni. Tak mi dopomóż Bóg. Szczęść Wam Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Proszę nie płakać, proszę, przytulam tutaj przez fale radiowe. Przyłączamy się oczywiście do intencji i pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy.

Dobiegł koniec intencji na antenie Radia Rodzina. Wszystkich słuchaczy zapraszam do wspólnej modlitwy południowej antyfoną Królowo Nieba, Wesel się.

0: Premier o ustaleniach w sprawie podejrzanych o fałszywe alarmy. Pierwsze niedźwiedzie w Bieszczadach mają już obroże telemetryczne. Iga Świątek będzie dziś walczyć o awans do trzeciej rundy French Open. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Są pierwsi zatrzymani w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały w domach prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, Tomasza Sakiewicza, prezesa Telewizji Republika i Sławomira Cęckiewicza, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak poinformował premier Donald Tusk, kwestią czasu jest także złapanie odpowiedzialnego za fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Szef rządu przekazał także dotychczasowe ustalenia.
1: Sprawcy są bardzo młodzi. Prace trwają. Będą kolejne zatrzymania. Taką informację otrzymałem od ministra Kierwińskiego. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości. O tym już wiemy.
0: Z kolei szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński przekazał, że pierwszy podejrzany został zatrzymany już w ubiegły czwartek. Jest też tymczasowy areszt wobec jednego z zatrzymanych i wniosek wobec drugiego, który czeka na rozpatrzenie. Środowisko akademickie będzie dziś protestować w Warszawie. Domaga się zwiększenia nakładów państwa na naukę do 3% PKB. O postulatach naukowców mówi chemiczka dr Maria Górna z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: To są postulaty, które obejmują pensje pracowników, stypendia, warunki dla studentów oraz środki na badania, w tym na badania podstawowe, dlatego że bez tego nie da się prowadzić badań naukowych.
0: Początek protestu przed Sejmem o 13:00.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Już 7 niedźwiedzi w Bieszczadach ma założone obroże telemetryczne umożliwiające ich śledzenie. Od kilkunastu dni trwa tam akcja odławiania niedźwiedzi. Zajmują się tym m.in. specjaliści z Tatrzańskiego Parku Narodowego. A chodzi o te osobniki, które podchodzą w pobliże domów. Drapieżniki będą śledzone i odstraszane w razie konieczności przez grupy interwencyjne utworzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Akcja ma związek z przypadkami ataków niedźwiedzi na ludzi.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek powalczy dziś o awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Nasza najlepsza tenisistka zagra z Czeszką Sarą Beliek. 20-letnia Czeszka jest 35. w rankingu, a mecz organizowany jest na korcie głównym, gdzie Świątek już 4 razy sięgała w Paryżu po tytuł.
4: Już te kilka lat tutaj spędziłam, więc czuję się w pewnym sensie jak w domu. I te wszystkie mecze, które zagrałam na nim, naprawdę zmieniły moje życie, więc przychodząc jeszcze raz, po prostu próbuję to jakoś docenić i pamiętać o tym.
0: Oprócz Świątek o awans do trzeciej rundy zagrają dziś także Magda Linet i Magdalena Fręch.
5: Dziewięć minut po godzinie 12, środa, 27 dzień maja. Uf, jak gorąco można powiedzieć, choć chłodniej niż wczoraj. 22 stopnie w tej chwili, 24 zobaczymy na termometrach jeszcze dziś. Delikatne chmury mogą się na niebie pojawić, ale bez przesady, wiatr do 17 km na godzinę.
6: Reklama.
7: Zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
9: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a Ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
10: Na
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

No, mam nadzieję, że nigdy mi się nie znudzi i zawsze będzie mnie zachwycać. Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Na antenie Radia Rodzina, 24 minuty po godzinie 12. Witam się z wami bardzo chłodno. Chłodno, bo gorąco i upały z nami zostają. No tak powinny być o tej porze roku. I oczywiście już możemy zacząć mówić, że kiedyś jak było zimno i to się nic nie chciało, bo było zimno, a teraz nic się nie chce, bo jest duszno, gorąco i słońce praży bardzo mocno. To już chyba ten moment, że możemy zacząć narzekać na upały. Kiedy będzie chłodniej w końcu? Edyta Bartosiewicz teraz dla nas zagra.

Potężna dawka dobrej energii od Simply Red na antenie Radia Rodzina. 20 minut i będziemy mieli godzinę 13. Muszę się do czegoś przyznać. Otóż to już jest ten moment, w którym pewnie ktoś w pracy, w biurze mówi, a ja już jadę na urlop. I zaczyna denerwować tym wszystkich innych. No więc ja za chwilkę jadę na urlop i mentalnie, jeszcze tylko jutro idę do pracy, mentalnie więc głową jestem już zupełnie gdzie indziej. Łapię się na tym, że przeglądam sobie jakieś maski do snurkowania, jakieś kąpielówki oraz jest takie hasło, którego ostatnio się nauczyłem. To nieprawdopodobne, ale ono naprawdę funkcjonuje. To znaczy oryginalne podróbki. Ja wiem, jak to brzmi, ale jadę tu już, państwo pewnie się domyślili niektórzy, do Turcji i tam najnormalniej na świecie taka opcja funkcjonuje jak oryginalne podróbki. 5 euro kosztuje koszulka. Zbieram zamówienie, jakby ktoś chciał, no.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18:10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Nowe informacje o zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Potężna fala upałów na zachodzie Europy, u nas chłodniej, ale burzowo. Kongres oświaty na Stadionie Śląskim. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Jeden z trzech zatrzymanych w sprawie ostatnich fałszywych alarmów ma już na koncie podobne akcje. Jak ustaliła Rzeczpospolita, był w grupie hakerów odpowiedzialnych za paraliż blisko 400 urzędów w Polsce. To na razie nieoficjalne doniesienia, a według tych oficjalnych zatrzymani to 20-latkowie. Mają odpowiadać za fałszywe alarmy w domu Jarosława Kaczyńskiego, szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza i byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cęckiewicza. Teraz przed Policją i prokuraturą dużo pracy i ustalenie szczegółów, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
1: Przesłuchanie, badanie kontaktu, badanie komunikacji, wtedy będzie można coś powiedzieć. Jest to duże osiągnięcie policji, także trzeba tu bardzo docenić skuteczność, natomiast dać trochę czasu, żeby wszystkie sprawy wyjaśnić, wszystkie sprawy dokładnie zbadać.
0: Jeden z zatrzymanych został już tymczasowo aresztowany. Wniosek aresztowy wobec kolejnego czeka na rozpatrzenie. Potężna fala upałów na zachodzie Europy. Termometry pokazują prawie 40 stopni. Najgoręcej jest we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Minister zdrowia Francji przestrzega, by nie lekceważyć upałów.
2: Wzrost temperatury jest bardzo gwałtowny, co powoduje zmęczenie organizmu. Słuchajcie swojego ciała. Ograniczcie spożycie alkoholu, nie chodźcie pływać, zmniejszcie aktywność fizyczną, zwłaszcza w najgorętszych porach dnia.
0: W Polsce termometry pokażą dziś maksymalnie 26 stopni. Możliwe są jednak burze, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu. W południowych, czyli głównie górskich powiatach tych regionów, ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Oprócz burz należy spodziewać się ulewy, silnego wiatru, a miejscami gradu. Pod wieczór pogoda ma się uspokoić.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Na Stadionie Śląskim w Chorzowie trwa Śląski Kongres Oświaty. To wydarzenie, które łączy nauczycieli, ekspertów, samorządowców, przedstawicieli ministerstw i innowatorów wokół jednego pytania. Jak będzie wyglądała edukacja jutra? Mówi Aleksandra Dyla, śląska kurator oświaty. AI może stać się pomocnym narzędziem w edukacji.
4: Przede wszystkim skoncentrujemy się na wykorzystywaniu narzędzi sztucznej inteligencji właściwym, dobrym, rozsądnym, racjonalnym. Takim, żeby służył człowiekowi. To jest jakby koncentracja nad wykorzystywaniem tych narzędzi właściwie na lekcji, ale też przez nauczycieli.
0: Według organizatorów w kongresie na Stadionie Śląskim uczestniczy około 600 osób.
5: Trzy i pół minuty po godzinie 13, 27 dzień maja, środa. W końcu mamy słońce i upały, 23 stopnie w tej chwili na termometrach. Więcej raczej nie będzie, chociaż może jak ściśniemy mocno kciuki, to i 24 się pojawi. Wiatr do 25 km na godzinę, w porywach powyżej 40, więc tutaj mamy element chłodzący. Jutro 22, piątek i sobota około 26-27 stopni.
6: Radio Rodzina. Rodzina.

0: 10 minut po godzinie 13, czas na audycję Dziś w Kościele. Dziś zajrzymy do naszych sąsiadów. Tam wojna, alarmy przeciwlotnicze, zniszczone miejscowości, ale także działające parafie, grupy wsparcia oraz codzienna pomoc dla mieszkańców. Pomoc Kościołowi w potrzebie odwiedził parafię i rozmawiał z duchownymi mieszkańcami. Jak to wygląda na miejscu, o tym powie nam nasz gość, a rozmowę poprowadzi Natalia Wójcik.
1: Dziś w Kościele.
2: W studiu Radia Rodzina jest już nasz dzisiejszy gość, a jest nim Alina Chmielowska, przedstawicielka Wrocławskiego Biura Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Witam Cię, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Niedawno wróciłaś z delegacji w ramach pracy w organizacji. Byłaś na Ukrainie i dziś porozmawiamy na temat sytuacji chrześcijan właśnie w tym kraju, ale też i zahaczymy o to, co myślę wielu z nas interesuje, czyli jak wygląda sytuacja w kontekście trwającej już od kilku lat wojny. Ale na początku, co robiliście podczas pobytu na Ukrainie? Po co tam pojechaliście?
3: No więc tak, miałam przyjemność towarzyszyć Magdzie i Ali pracującej w naszym głównej bazie w Niemczech w tak zwanym projekt Tripie na Ukrainie. Jechałyśmy tam, aby porozmawiać z księżmi, biskupami, z siostrami zakonnymi na temat tego, jakie widzą potrzeby pastoralne, z jakimi wyzwaniami się zmagają, na jakim etapie są dziejące się już tam projekty, zobaczyć ich owoce, a także zbierać propozycje i potrzeby nowych projektów.
2: Wytłumaczmy, czym są potrzeby pastoralne?
3: Na przykład formacja księży, sióstr zakonnych, do tego, aby jak najlepiej mogli służyć innym ludziom, swoim parafianom. Na przykład bardzo ważna jest teraz edukacja taka psychologiczna, więc różne, czy to studia psychologiczne, czy warsztaty, które pomagają im lepiej rozmawiać z ludźmi, którzy utracili swoich bliskich na froncie, którzy mają różne lęki, traumy, pytania, trudności, żeby wiedzieć, jak do nich podejść, jak z nimi pracować. Też taka forma wsparcia dla nich to jest też przy okazji, jak wytrwać w tych trudnych czasach, w tej całej sytuacji, która ciągnie się już tyle lat. Również na przykład zakup samochodów. Dzięki samochodom księża, siostry mogą pełnić posługi w często odległych wioskach, dowozić tam niezbędną choćby wodę pitną, czy dojeżdżać, odprawiać Eucharystię, pomagać ludziom na różne sposoby. To jest naprawdę niesamowicie ważne narzędzie pracy w tym momencie dla nich. Takim też innym projektem, który jest niesamowitym wsparciem dla utrzymania się i działalności kapłanów terenach właśnie misyjnych, objętych prześladowaniami, wojnami, są intencje mszalne, do których też właśnie zachęcam, żeby składać, choćby przez naszą stronę, bo dowiedziałam się, że to jest bardzo ważna kwestia dla nich i bardzo proszą o te intencje, w których mogą odprawiać Eucharystię. Ludzie przesiedleni często nie znają tej tradycji i księża nie mają tych intencji, a to jest bardzo dla nich przydatne i potrzebne. Takie działalności pastoralne są szerokie i przeróżne na różną skalę. Księża zakładają wspólnoty, organizują różne spotkania formacyjne, takie grupy wsparcia dla osób, które straciły swoich bliskich, więc mogłam zobaczyć niesamowite miejsca, w których Kościół naprawdę żyje i powstaje z popiołów, bo procent chrześcijan na Ukrainie jest naprawdę niewielki, ale w tej sytuacji wojny ludzie mogą w kościele odnaleźć pokój, wsparcie, nadzieję. Przychodzą po taką zapomogę typu paczki żywnościowe, jakieś środki higieniczne, bo takie rzeczy są też rozdawane przesiedleńcom, tym osobom najbiedniejszym w potrzebie, ale znajdują też coś więcej, bo znajdują nadzieję, sens, odpowiedź na swoje pytania. Niesamowitym świadectwem był dla mnie ksiądz proboszcz w katedrze w Odessie, który podzielił się z nami tym, że kolacja jest właśnie jego pierwszym posiłkiem, bo przez cały dzień rozmawiał z ludźmi, bo przychodzili do niego z różnymi pytaniami, z różnymi trudnościami i on

0: Opowiedz nam teraz, jakie miejsca na Ukrainie odwiedziliście?
1: No więc z takich większych miast byłyśmy w Odessie, w Kijowie, w Łódzku oraz w Lwowie. I jeszcze orbitowaliśmy tam po okolicznych mniejszych miejscowościach, gdzie mogliśmy odwiedzić różne parafie, zobaczyć różne projekty, spotkać się z ludźmi, porozmawiać. Zaczęliśmy od Odessy i tam udało nam się zajechać też do Mikołajowa. To jest już 60 km od Chersonia, gdzie już przy rzece jest linia frontu. I później kawałek dalej do takiej mniejszej miejscowości Kiseliwka. Do Chersonia można dojechać w tym momencie tylko ze specjalną zgodą i jedzie się drogą taką osiadkowaną, żeby zabezpieczyć pojazdy przed dronami, choćby w jakiś minimalny sposób, i jest to mega niebezpieczna droga. To biskup Odessy po prostu nie zgodził się, żebyśmy tam pojechały, ale miałyśmy możliwość w Mikołajowie porozmawiać z dwoma kapelanami, którzy przyjechali do nas z tamtej miejscowości.
0: Co mówią właśnie mieszkańcy Ukrainy na temat trwającej wojny?
1: Nie widzą niestety na razie końca. Mają wielką nadzieję, że ten koniec przyjdzie, są tego pewni, ale kiedy i gdzie, to niestety ciężko powiedzieć. Jednak cały czas nie widać niestety kresu. Ludzie są już tym wszystkim też bardzo zmęczeni. Też przez fakt, że co chwilę są jakieś różne alarmy. Wyjące syreny nazywają trwogą. Latające drony. To niestety zabiera pokój serca. Faktycznie wprowadza taką trwogę, ale co jest niesamowite, ludzie żyją normalnie, więc widziałyśmy ludzi normalnie chodzących do pracy, otwarte bary, restauracje. Co prawda w ciągu dnia często ludzi jest mniej na drogach, bo niestety urządzone są łapanki, więc wielu młodych mężczyzn się jednak kryje z lęku przed wyrwaniem na front na siłę. I widać gdzieś tam w rozmowach, że żyją tym faktem, ile alarmów było w ciągu dnia, ile dronów w nocy słyszeli zestrzelonych. Ja niestety przespałam wojnę. Przyznam się, że jak cokolwiek leciało, było słychać w nocy, to tego praktycznie nie słyszałam. Gdzieś tam pojedyncze alarmy w ciągu dnia. Co mnie tak bardzo poruszyło, to, że była taka sytuacja. Wychodzimy z samochodu przy jednej parafii, już przyzwyczajeni, że alarmy w ciągu dnia się dzieją. Ale w sytuacji, kiedy to nie dotyczy bezpośrednio tego rejonu, to ludzie nie schodzą do schronów. Mają taką aplikację, która im daje powiadomienia. I podchodzimy

zmartwychwstał. Więc to też było takie mocne dla mnie doświadczenie, że właśnie w tym czasie tam byliśmy, gdzie wszyscy ludzie wierzący witali się tymi słowami. To dawało takiego niesamowitego ducha nadziei w tym wszystkim, że dzieje się wojna, dzieją się straszne rzeczy, wszyscy są tym zmęczeni i wyczerpani, ale mamy tą nadzieję i na lepsze jutro i Chrystus zmartwychwstał. On pokonał wszelkie zło, więc trwamy tą nadzieją i to nam daje siłę na wytrwanie. A wracając do tych dwóch kapelanów, to bardzo poruszyło mnie to, że oni tam zostali w Chersoniu, ponieważ ludzie ich potrzebują i potrzebują tej nadziei, która płynie z kościoła, tego, że oni ich nie opuścili, bo mieli taką możliwość, kiedy te tereny były przez jakiś czas oblegane przez Rosjan, ale później się wycofali. Mieli wtedy możliwość, żeby wyjechać stamtąd, porzucić tę parafię i odbudować, jak się wojna skończy. Ale nie zrobili tego, bo są dobrymi pasterzami, którzy opiekują się swoimi owcami i nie zostawili ich w potrzebie, ale niosą im ten świeży chleb, dowożą wodę pitną, której tam brakuje i są tym światłem nadziei. Jeden z księży, z którym rozmawialiśmy, dzielił się tym, że pewna starsza pani wygląda codziennie przez okno i jak widzi kopułę kościoła, to mówi, że dalej mają nadzieję, więc trzymają się swojego powołania i nie wyjeżdżają stamtąd, bo ci ludzie ich potrzebują.

0: Przemierzaliście Ukrainę, byłyście w różnych miejscach. Jak wyglądają te miasta? Widać ogrom tych zniszczeń?
1: Widać. Najbardziej było widać w Odessie, w Mikołajowie, bo to właśnie są te miejscowości, gdzie najbliżej toczyły się walki. Widać zniszczone budynki. Siła uderzeniowa jest na tyle duża, jak gdzieś spadnie dron, że w okolicznych budynkach wybijane są też szyby. Więc oprócz takich osmalonych ścian miejscami, widać także płyty OSB powkładane w miejsca, gdzie zostały wybite szyby. Co jest ciekawe, to szybko starają się wyczyścić te wszelkie ślady, żeby to wyglądało tak kulturalniej, bardziej zamaskowane, przyjaźniej, a nie straszyło.
0: Żeby nie było widać śladów.
1: Dokładnie, więc nie ma jakichś takich rozsypanych ruin na drogach czy coś. To jest zaraz uprzątnięte i po prostu widać ślady uderzeń na budynkach. Więc to są tacy świadkowie tych uderzeń dronów. Właśnie najbardziej widać było te ślady, myślę, w Odessie, z tych miejsc, gdzie byliśmy. W Kijowie również. W Łódzku i Lwowie praktycznie nie. Co ciekawe, we Lwowie profilaktycznie są pozasłaniane takie najważniejsze, najcenniejsze pomniki, jakieś fasady budynków cenne, żeby zabezpieczyć przed ewentualnym uderzeniem drona i zniszczeniem tych miejsc, więc myślę, że naprawdę genialny pomysł. Jedno z najbardziej zniszczonych miejsc, które widziałyśmy, to Kiseliwka, malutka wioska, w której mieszka może kilkadziesiąt starszych osób, ale trwają w tym miejscu, nie porzucili tego miejsca. Jak wojska rosyjskie wycofywały się z tych terenów, to zniszczyli dosłownie wszystko. Tam był wybudowany kościół, dzięki też wsparciu ACN, czyli pomocy kościołowi w potrzebie, był wybudowany parę lat temu kościół i on został totalnie zniszczony. Zrujnowany, tak, że cegłówki, po prostu pojedyncze fragmenty ścian stały. Tak samo wszystkie budynki mieszkalne. Ostał się jeden domek, którym mieszkańcy przyjmowali pozostałych parafian. Tam odbywały się przez długi czas msze, spotkania różne, a później była decyzja, okej, odbudowujemy domki. Odbudowali domki. Później decyzja, już nie możemy tutaj nosić pani tego błota butami do salonu, więc w takim razie teraz weźmy się za postawienie jakiejś prowizorycznej formy kościoła. I co było niesamowite, z pomocą mężczyzn znajdujących się w takim ośrodku też leczenia uzależnień został postawiony kościół zbudowany z kontenera, który wyłożyli wewnątrz płytami OSB, zapewnili wentylację powietrza, ładnie wymalowali, naprawdę przyjemne klimatyczne wnętrze zostało zbudowane i teraz obok tych ruin kościoła stoi ten kontener, w którym jest ta kaplica tymczasowa. I myśmy tam mogli być, porozmawiać z tymi starszymi osobami i ta ich gorliwość, siła, wytrwałość, to było coś niesamowitego. Powiedzieli, że nie, oni tutaj są i tu zostają, tutaj trwają na modlitwie i nie tracą nadziei pomimo tego bólu i cierpienia, które doświadczyli.
0: Powiedziałaś, że odsetek chrześcijan na Ukrainie jest niewielki. Jak obecnie wygląda ich sytuacja?
1: Jest ich faktycznie niewiele, ale co jest piękne w tym całym tragizmie tej sytuacji wojny, to jest to, że trochę jak trwoga to do Boga, ludzie naprawdę odnajdują nadzieję i schronienie w kościele. W sensie wiele nagle zaczyna mieć pytania i szukać, gdzie jest sens, dlaczego wojna, dlaczego dzieje się tyle zła. I zadają pytania, doszukują się czegoś więcej, pytają też o Boga, gdzie w tym wszystkim jest Bóg i w ogóle. I odpowiedzi często właśnie znajdują, jak żeby inaczej, w kościele. I co jest niesamowite, mogłam widzieć kościoły, które naprawdę kwitną życiem. Powstają wspólnoty, są organizowane kursy alfa albo grekokatolickie kursy ruach. A bo muszę też wspomnieć, że odwiedzaliśmy obydwa obrządki katolickie, zarówno greko, jak i rzymokatolików odwiedzałyśmy. Są zakładane kawiarenki przy kościołach. Widziałyśmy w Kijowie niesamowitą rzecz. Kościół, a pod nim, jak teraz wszędzie tam, musi być zapewniona też taka przestrzeń podziemna jako bunkier. I w tym bunkrze fragment jako przestrzeń zabawy dla dzieci, fragment taki konferencyjny, oczywiście przestrzeń sanitarna i tak dalej. I też, co mi urzekło najbardziej, kawiarnia, której mogą się spotykać ludzie po nabożeństwach. Na kawie, na herbacie, na ciepłym posiłku. Tutaj się odbywają różne kursy, warsztaty, spotkania wszelkich grup, wsparcia, wspólnot. I ludzie mają niesamowite miejsce, gdzie mogą budować więzi, relacje i wzajemnie się wspierać.

0: Myślę, że w ciągu tej rozmowy to już wiele razy wybrzmiało, jakie są twoje odczucia, twoje wspomnienia z tego pobytu na Ukrainie, a z czym zostałaś po nim?
1: Jednym z takich aspektów, które niezwykle mnie poruszały przez cały ten nasz wyjazd, był fakt, jak niezwykle wiele działań ekumenicznych ma miejsce na Ukrainie. Już od pierwszego naszego miejsca pobytu, od Odessy, odkryłam, że działa tam Rada Międzywyznaniowa, że głowy kościołów różnych wyznań, zarówno biskup greko- i rzymokatolicki, jak i pastorowie różnych kościołów protestanckich, ale także głowy innych wyznań, czy to Żydów, Żydów mesjanistycznych i nie tylko, spotykają się na radach i wspólne działania podejmują. I później w wielu miejscach mogłam być świadkiem, jak pięknie współpracują ze sobą katolicy obu obrządków i jak wiele takich działań ekumenicznych ma miejsce, co mnie szczególnie poruszało z tego względu, że tu we Wrocławiu też sporo takich akcji podejmujemy. I w jakiś sposób ten temat porusza moje serce. Mam też nadzieję pisać pracę magisterską w tym temacie o ekumenizmie praktycznym, bo też studiuję na Papieskim Wydziale Teologicznym tutaj we Wrocławiu przy okazji i bardzo mnie fascynuje ten temat ekumenizmu takiego w praktyce. I tam na Ukrainie mogłam zobaczyć w wielu aspektach ten wymiar praktyczny ekumenizmu. Choćby to, że niezależnie od wyznania każdy może dostać pomoc w kościele, zarówno greko, jak i rzymokatolickim. Ta ich współpraca, to, że organizują te rady, oni są tam mniejszością. I myślę, że fakt, że te mniejszości się łączą i wspólnie próbują przepracowywać różne kwestie, rozeznawać sprawy, to daje im większą siłę i coraz większy posłuch też ze strony państwa. I to było coś dla mnie pięknego i niesamowitego, że dzielili się tym doświadczeniem ekumenizmu, a ja mogłam dzielić się też swoim, więc taka wymiana naszych praktycznych doświadczeń to też niesamowicie dużo mi dało. Zostałam z taką wdzięcznością, że mogłam to być, zobaczyć te miejsca, poznać tych ludzi, poznać ich historię, usłyszeć ich świadectwa, piękne świadectwa, a także dzielić się swoim. Myślę, że to była taka najcenniejsza rzecz i dla mnie, i dla nich, że myśmy tam byli, bo porozmawiać o różnych projektach, o potrzebach, można od tak, rozmawiając przez telefon, przez wymianę mailową. Jest teraz mnóstwo takich możliwości, żeby to zrobić online, ale jednak nic nie odbierze tego, że myśmy tam były na miejscu. I dla dwóch stron to było niezwykle cenne doświadczenie. To, że mogliśmy tam być osobiście, porozmawiać, spędzić czas tak po prostu, choćby na chwilę. Widziałam, że to już dużo dawało tym ludziom. To, że nagle zmieniały się ich oblicza z takiego już zmartwienia, zatężenia. Gdzieś pojawiało się to światło wdzięczności, radości, nadziei. I mam nadzieję, że to wniosło trochę im tego pokoju serca, który ja miałam będąc tam z nimi. Bo co było niesamowite, to przez cały ten wyjazd, mimo tego, że pojechałam w miejsce, gdzie jest wojna, miałam niesamowity pokój w sercu. I to było piękne. Jestem też wdzięczna za to, że mogłam tam spotkać swoją dalszą rodzinę. I co było też niesamowite, spotkałam jednego znajomego po 14 latach, bo to już nie był mój pierwszy wyjazd na Ukrainę. Kiedyś byłam z rodzicami na takich małych misjach ze wspólnoty, pojechaliśmy 14 lat temu i tam w tej miejscowości w Koziatyniu poznałam dwóch kleryków, wtedy na pierwszym roku. Jednego z nich spotkałam teraz w Kijowie. Jest księdzem, pomocnikiem biskupa, jeździł z nami samochodem. I rozpoznaliśmy się, że halo, my się znamy. I spotkanie na drugim końcu świata, no powiedzmy, znajomej osoby po tylu latach, to też było niesamowicie fajne doświadczenie. Więc wrażeń co niemiara. Myślę, że też dużo się tak nauczyłam i historii Ukrainy i Polski razem, bo wiele tych terenów było kiedyś wspólnych. Takiego większego wyczucia potrzeb, bólu ludzkiego. Dużo mi to dało bardzo do myślenia i na pewno te wszystkie doświadczenia gdzieś jeszcze będą przez długi czas we mnie pracować i cieszę się, że mogę się nimi dzielić.
0: I ja już teraz bardzo ci dziękuję za to, że przyszłaś tu do nas, że opowiedziałaś nam o tym. Ja przypomnę, naszym gościem była dziś Alina Chmielowska, przedstawicielka Wrocławskiego Biura Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Bardzo ci dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dziś w Kościele.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Areszt dla dwóch osób powiązanych z fałszywymi alarmami. Jutro ceny maksymalne paliw znowu idą w dół. Fundacja Wolne Miejsce rusza z pomocą humanitarną do Bejrutu. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Śledczy próbują ustalić kolejne osoby związane z fałszywymi alarmami. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane na 3 miesiące. Chodzi o fałszywe zawiadomienia służb o konieczności interwencji w budynkach Telewizji Republiki i w domu Jarosława Kaczyńskiego, mówi rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komisarz Marcin Zagórski.
2: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji i w konsekwencji myślę, że będziemy mogli za jakiś czas też powiedzieć o kolejnych naszych sukcesach.
1: Dodajmy, że zatrzymani to młodzi ludzie w wieku od 19 do 20 lat. Wcześniej mieli już problemy z prawem. W Londynie szefowie rządów Polski i Wielkiej Brytanii podpiszą dziś traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
3: Obie strony podkreślają, że są świadome, że zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym, dla Polski, dla Wielkiej Brytanii, dla NATO jest Rosja.
1: Mówi premier Donald Tusk, to kolejne z serii dwustronnych partnerstw zawieranych przez polski rząd z innymi państwami. Ostatnio między innymi z Francją, a na czerwiec zaplanowane jest podpisanie umowy z Niemcami. Ceny maksymalne paliw jutro znowu w dół, wynika z obwieszczenia resortu energii. Za litr 95 stacje nie będą mogły jutro domagać się więcej niż 6,31 zł. To jest o 9 groszy mniej niż dziś. O 10 groszy tańsza będzie 98, a olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6,57 zł.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Fundacja Wolne Miejsce rusza z pomocą humanitarną do Bejrutu. Celem wyjazdu jest rozpoczęcie projektu Polska Kuchnia w Libanie. Robimy to wszystko dla osób, które razem mierzą się z dramatycznymi warunkami głodu, ubóstwa i kryzysu humanitarnego, mówi prezes katowickiej fundacji Mikołaj Rykowski.
5: Jutro rano, kiedy rozładujemy nasz sprzęt, chcemy jak najszybciej zacząć gotowanie gorących posiłków dla ludzi, którzy dzisiaj żyją tam w bardzo trudnych warunkach. Żyją tam w obozach dla uchodźców. To jest ponad 1 000 000 ludzi. Miesiąc temu tam byliśmy, widzieliśmy to na własne oczy, widzieliśmy tą potrzebę, widzieliśmy to, że te osoby koczują i nie mają nadziei na co dalej, bo wiedzą, że nie mogą wrócić do swoich domów starych, bo już ich po prostu nie ma.
1: Fundacja Wolne Miejsce angażuje się na całym świecie. Prowadziła punkty pomocy na granicy w Medyce, była w Kijowie, Lwowie i w Buczy. Pomagała także w Turcji, serwując 10 tysięcy posiłków dziennie ofiarom trzęsienia ziemi.
6: I pół minuty po godzinie 14, środa, 27 dzień maja, 23 stopnie na termometrach, mają być 24 za godzinę, zobaczymy. Wiatr przyspieszył, 34 km na godzinę w tej chwili, a w porywach powyżej 50. Chmur za to na niebie nie zobaczymy, jutro czeka nas, no można powiedzieć, ochłodzenie, 22 stopnie tylko. Za to piątek, sobota i niedziela równiutko po 26 stopni.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie Wrocław.
7: Wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
12: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

0: O, Pretty Woman, czyli Roy Orbison na antenie Radia Rodzina, 15, prawie 16 minut po godzinie 14. Dzisiaj naszym gościem w Radiu Rodzina był Mateusz Żak, od tygodnia nowy wiceprezydent Wrocławia, który zastąpił Renatę Granowską. Będzie zarządzał kulturą, sportem oraz sprawami społecznymi. No to zapytaliśmy go, jaki ma pomysł na kulturę właśnie.
1: Co w kulturze jest na przykład ważnego, to, że kultura to jest taka dziedzina życia, że osoba zajmująca się kulturą ma jakiś na przykład instrument, często ten instrument kupuje za 50 tysięcy złotych, żeby przewieźć go samochodem za 5 tysięcy złotych, żeby zarobić 500 zł. I my tam się wstępnie gdzieś tam po prostu zastanawiamy pod tym kątem, bo jest we Wrocławiu bardzo dużo plastyków, artystów, żeby zaangażować ten potencjał tych osób i zbudować taką platformę, żeby te osoby chociażby mogły się wykazać w szkołach podstawowych. Tam jest jakby dużo takich też wątków, ale to by było takie dobre, no bo też by pozwoliło, dało takie możliwości, żeby w szkołach podstawowych też większego bakcyla dzieci złapały pod względem właśnie tych takich przedmiotów muzyczno-artystycznych. To jest gdzieś tam oczywiście pierwszy gdzieś tam wątek. Drugi wątek, jeśli chodzi chociażby o kulturę, to wiele gdzieś tam po prostu wystaw, tak? Czy chociażby to, co zawsze było ważne, czyli tak zwane fotografie Miltona Greena, fotografie Marilyn Monroe.
2: No właśnie, czyli... czy zdjęcia Monroe faktycznie przyciągną tłumy?
1: Znaczy tego tak naprawdę...
2: Pan je widział? Proszę się przyznać, widział
1: nie,
2: pan
1: tak,
2: je?
1: Tak szczerze mówiąc akurat tak...
2: No właśnie, nie w latach 2016-2018 żadna z wystaw nie zgromadziła więcej niż 5 tysięcy osób.
1: Znaczy, no powiem pani tak, no są jakby rzeczy też, które są bardziej kierowane pod, można powiedzieć, większą grupę społeczną, tak? Tak z reguły to tak jest chociażby ze sportem, a są oczywiście takie wystawy, miejsca różne, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem, niemniej jednak jedno i drugie gdzieś tam po prostu jest ważne. No my też, ja to zawsze też mówiłem, nawet jak byliśmy na takiej gali wręczania statuetek, chociażby Silesiusia, to kwestia była tego, to też zresztą poruszałem, że kultura jest bardzo ważna, no nie bez przyczyny w 1941 roku była kwestia Katynia, ponieważ jak bolszewikom zależało, żeby wybić naszą inteligencję, więc najważniejsze jest po prostu to, żeby ta kultura, język był pielęgnowany, no bo tak naprawdę to świadczy o polskości. No mieliśmy 123 lata zaborów, które w mojej ocenie były kompletnie niepotrzebne. Jakby nasi praojcowie to inaczej poukładali, to byśmy byli trochę w innym miejscu niż jesteśmy. No ale to się wydarzyło, trzeba wyciągać wnioski. A jednym z elementem budowania tożsamości narodowej jest chociażby kultura.
0: A kolejnym obszarem, za który będzie odpowiedzialny, jest sport. Przy wsparciu z programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich realizowanego przez Ministerstwo Sportu mają powstać we Wrocławiu dwa nowe boiska.
1: Tak, kilka lat byłem właśnie też w klasie pływackiej, więc te treningi miałem i rano, i miałem po południu, więc wiem po prostu ten sport z jednej strony poprawia, można powiedzieć, te elementy zdrowotności, a z drugiej strony jest kwestia, że uczy pokory, uczy cierpliwości, no i też przede wszystkim gry do końca. Więc to jest bardzo, bardzo gdzieś tam istotne. Z jednej strony, jeśli chodzi o sport, to teraz mieliśmy konferencję prasową jakoś niedawno, dwa dni temu z Ministerstwem Sportu i tutaj byli też przedstawiciele samorządów. Tak się złożyło, że ja reprezentowałem gminę Wrocław.
2: Mamy dwa nowe boiska piłkarskie w zapowiedzi.
1: Tak, i otrzymaliśmy wsparcie finansowe w postaci na jedno boisko prawie 1 600 000 zł, na drugie 1 400 000 zł.
2: Trójcy Kosmonautów w Leśnicy oraz Trójcy Niepodległości na Zakrzowie.
1: Tak, 2 900 000 zł. Oczywiście jest to część środków, ponieważ wartość inwestycji to jest 7 000 000 zł. Reszta będzie wydatkowane z budżetu gminy Wrocław. Niemniej jednak cieszymy się, bo każdy taki projekt przybliża nas do zwiększenia tej infrastruktury sportowej. I tutaj kwestia jest tego typu, że w ramach tego to oczywiście będzie nawierzchnia, będą również trybuny postawione, oświetlenie, czy chociażby alejki przejścia, ale jest wiele takich inwestycji, które będą się działy, jak chociażby inwestycja bo często się mówi, że tylko ta piłka nożna, a inne dyscypliny są traktowane po macoszemu, a tutaj powiem, że nie do końca jest to zgodne z prawdą, ponieważ przy kompleksie MCS-u, Młodzieżowego Centrum Sportu przy Lotniczej, za kwotę 20 milionów złotych też będzie budowany taki kompleks, również z boiskiem, również z bieżnią do lekkoatletyki, czy też właśnie do sprintu, czy wiele właśnie takich rzeczy, które pozwalają wykuć nam przyszłe sportowe talenty.
0: Nie zabrakło też pytań o piłkarski Śląsk Wrocław, czy relacje z prezydentem, a tą wyczerpującą rozmowę w całości można wciąż posłuchać na naszej stronie. Zapraszam serdecznie radiorodzina.pl. A przypomnę, to wszystko ładnie opowiadał nowy wiceprezydent.

Dzień.

Dziewczyna z sąsiedztwa to utwór Wolski i Piotra Lewandowskiego. 33 minuty po godzinie 14. Teraz uwaga, biegacze i biegaczki. Mamy dla was biegaczki i biegacze, niech także będzie też. Mam dla was doskonałą wiadomość. 6 czerwca, pewnie wszyscy już wiemy, wybiegną na ulicę półmaratończycy. O 22 zrobi się bardzo miło i przyjemnie w Wrocławiu, jak po raz kolejny zresztą, bo czeka nas nocny półmaraton. I dobra wiadomość jest taka, że 3 zaproszenia na to wydarzenie właśnie sobie tutaj leżą w kopertkach koło mnie. Ale już nie zakładajcie butów biegowych, nie biegnijcie teraz do mnie, bo będę je rozdawał jutro o poranku w Radiu Rodzina i całkiem sporo pytań i ciekawostek o półmaratonie się na pewno pojawi. Także zapraszam do słuchania tych wszystkich, którzy jakoś nie zdążyli się zapisać albo wypracować formę, ale już są gotowi, już mają ochotę te 21 km z hakiem po ulicach Wrocławia w nocy przebiec, więc zapraszam. Radio Rodzina jutro od poranka czeka na was 3 zaproszenia.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja. Razem.

No i zakończył o plażach Zanzibaru Grzegorz Turnał śpiewać, już by się gdzieś pojechało. No ja jadę, co tu będę ukrywał. 13 minut do godziny 15, teraz o pewnym wydarzeniu, które jak się tak nazywa, to musi być mega. Posłuchajcie, Ultimate Legends Night Wrocław 2026. Ultimate Legends Night Wrocław. No właśnie, Polska, reszta świata to na Tarczyńskiej Arena. Jeszcze się można zdecydować, bo to dziś o 18.30 otwierają bramy. Polska zagra z resztą świata w gałę. Artur Boruc między innymi, Łukasz Piszczek, Jakub Błaszczykowski, Kamil Grosicki. Poprowadzi to wszystko Adam Nawałka, więc wyjątkowe nazwiska się pojawiają. Wśród ikon światowego futbolu mamy na murawie zobaczyć między innymi Andrzej Szewczenko, Alessandro Del Piero, Rivaldo, Marek Hamsik i David Silva i wielu innych piłkarzy, których nazwiska jeszcze zostają jako niespodzianka. Tak jak mówiłem, 18.30, Tarczyńska Arena, pogoda jest piękna, możecie się jeszcze zdecydować i zobaczyć sobie Ultimate Legends Night Wrocław 2026. To jest Ultimate Radio Rodzina.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: mogą należeć do grupy przestępczej aresztowani w sprawie fałszywych alarmów. Mocny głos Pałacu Prezydenckiego w sprawie związków partnerskich. Konfederacja chce odwołać minister kultury. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. Dwóch mężczyzn aresztowanych w sprawie fałszywych alarmów może być częścią zorganizowanej grupy przestępczej. Takie informacje przekazała dziś rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej dla Warszawy Pragi Północ Karolina Staros.
1: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania polecenie kierownictwa.
0: Dwóm aresztowanym mężczyznom grozi 15 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza dalszych aresztowań. Mocna deklaracja Pałacu Prezydenckiego. Nie ma i nie będzie zgody prezydenta Karola Nawrockiego na legalizację związków partnerskich, mówi o procedowanej w parlamencie ustawie szef gabinetu prezydenta. Ustawa ta wprowadza związki partnerskie do polskiego prawa, podkreśla Paweł Szefernaker.
2: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
0: Dziś w Sejmie drugie czytanie, jeszcze w tym tygodniu planowane jest głosowanie. Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec minister kultury Marty Cienkowskiej. Nie podoba im się przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osoby wykonującej zawód artystyczny. Według nich

0: i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości do Boga i bliźniego. Niech Święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chronicie w waszej Ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię.
1: Vi benedico tutti.
2: Wśród uczestników audiencji obecny był m.in. prymas polski arcybiskup Wojciech Polak, który towarzyszy grupie pielgrzymów wędrujących z Wiednia do Rzymu śladami świętego Stanisława Kostki.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
4: No i obiecane 24 stopnie już właśnie nam się objawiły. Cieplej dziś już nie będzie, może to nawet i dobrze. Jeśli chodzi o wiatr, ten w porywach może osiągać nawet 50 km, więc całkiem sporo. Noc przed nami dość chłodna, bo tylko 7 stopni nad ranem. Jutro można powiedzieć ochłodzenie, 22, ale piątek, sobota czy niedziela to już powrót lata, 26 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.

44 minuty po godzinie 15, tu Radio Rodzina. Polska to kraj absurdów bardzo często. Proszę bardzo, to jeden z nich. Wracamy do sprawy systemu kaucyjnego i zwracania tychże butelek oraz różnego rodzaju osób, które bardzo skrupulatnie zbierają te butelki. I uwaga, jeżeli zwracasz własne opakowania, prawda, to odzyskujesz zapłaconą wcześniej przez siebie kaucję. Nie płacisz podatku, prawda? Ale jeśli zbierasz cudze butelki z parku czy od znajomych i oddajesz je do automatu, inkasując kaucję, której nie wpłaciłeś, to uwaga, realnie przysporzenie majątkowe podlegające PIT, to się tak nazywa. Jeśli robisz to okazjonalnie, to PIT 36. Jeśli jesteś bezdomny, bezrobotny, chcesz sobie dorobić i codziennie zbierasz takie śmieci, chodzisz i po prostu zrobiłeś sobie nową robotę, można powiedzieć, to jesteś, uwaga, w myśl prawa przedsiębiorcą. Ja nawet nie wiedziałem, miałem dzisiaj takich dwóch przedsiębiorców. Obowiązek zarejestrowania ZUS-u, podatku i ewidencja. To wszystko obowiązuje. Już niedługo bez strach będzie butelki i się oddać, bo tam będzie pod tymi butelkomatami policja stała i sprawdzała,

Jeszcze nie koniec, bez przesady, jeszcze troszeczkę dla was pogramy. 6 minut i będzie godzina 16. Okazuje się, że nie tylko ja taki jestem. Przeczytałem przed chwilką takiego posta, pod którym wiele osób powiedziało: ja też. No i bardzo proszę, ręka do góry, kto tak robi, jak otwiera pranie, które już się wyprało. Wyciągamy je wszystkie. To co robimy jeszcze? No kręcimy tym bębnem, prawda? A może gdzieś tam się jeszcze coś przykleiło, a może gdzieś tam się jeszcze coś przyczaiło, czego nie zauważyliśmy i trzeba tym bębnem jeszcze zakręcić. Ba, bardziej doświadczeni doskonale wiedzą, że trzeba jeszcze tam w tą gumę zajrzeć, bo tam nieraz jeszcze się jakaś mała skarpeteczka zakręciła. Chociaż z tymi skarpetkami to już w ogóle jest inna historia, bo ja mam taki woreczek i też pewnie nie ja, tylko z pojedynczymi takimi, prawda? Że kiedyś w drugim praniu się znajdą. I od czasu do czasu faktycznie druga połówka się znajduje, a niektóre skarpetki już na zawsze singlami zostają. Gdzieś musi być na świecie taka góra samotnych skarpetek. Co się z nimi dzieje? Czy te pralki jedzą? Nie wiem. Hej, teraz na naszej antenie.

0: Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali traktat o bezpieczeństwie i obronności. Zabójca Wiktorii z Bytomia z prawomocnym dożywociem. Iga gra dalej. Za chwilę doniesienia z wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk oraz Keir Starmer podpisali traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Ten traktat wyznacza ramy dla współpracy militarnej w przemyśle zbrojeniowym i cyberbezpieczeństwie, mówił jeszcze przed wylotem do Londynu premier Donald Tusk.
1: Historia nas uczy, a geografia nas poucza w sposób wyjątkowo bolesny, że Polska musi budować sojusze wiarygodne i takie, które będą przede wszystkim odstraszały ewentualnych agresorów, z których będą wynikały praktyczne działania przed ewentualnym konfliktem, tak aby właśnie uniknąć bezpośredniego zagrożenia. I taki charakter ma traktat między Polską a Wielką Brytanią.
0: Polsko-brytyjski traktat to kolejny z serii dwustronnych partnerstw zawieranych przez rząd z innymi państwami. Ostatnio podpisaliśmy podobny z Francją, a na czerwiec zaplanowane jest podpisanie umowy z Niemcami.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Powołany wczoraj przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób, jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by niezależnie od wyniku referendum, w którym odwołany został prezydent Aleksander Miszalski, miasto nie funkcjonowało gorzej.
3: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem i ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te trzy i pół miesiąca zrobimy parę korek, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
0: Mówił komisarz Kracik. Tymczasem odwołany z funkcji Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cień. Już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał karę dożywocia dla Mateusza H., skazanego za gwałt i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach. Ale jeśli tak się stanie, to i tak będzie musiał przymusowo trafić do zakładu psychiatrycznego na leczenie, bo jak uznali biegli, ma zaburzenia osobowości i prawdopodobne jest, że znów zabije. W praktyce więc nigdy nie wróci na wolność.
4: Ma pewne walory, cechy kary eliminacyjnej.
0: Powiedział sędzia Aleksander Sikora, który nie uznał młodego wieku i niekaralności za okoliczności łagodzące, podkreślając, że Mateusz H. planował zabić przypadkową osobę, a o losie ofiary zdecydował rzut monetą.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Polska tenisistka pokonała Sarę Bejlek z Czech, o czym wprost z Paryża Przemysław Pozowski.
5: To nie był mecz perfekcyjny, to był mecz daleki od ideału, ale to był mecz zwycięski, to jest najważniejsze. Iga Świątek wygrała 6-2, 6-3 z młodą, 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która sprawiła jej trochę kłopotów, ale przede wszystkim Iga Świątek była dziś troszkę nerwowa jednak na korcie, bo sporo tych niewymuszonych błędów, w sumie 38 naliczyli organizatorzy turnieju. Rzeczywiście i wyrzucała forehandy atakując, i wyrzucała backhandy, i też popełniała podwójne błędy serwisowe, bo ich nazbierała 6. Ale w godzinę i 33 minuty pokonała Czeszkę.
0: A teraz czeka na zwyciężczynię meczu Magdalinet z Jeleną Ostapenką. Dodam, że dziś też na korcie w Paryżu zobaczymy Magdalenę Fręch.
6: Pięć minut po godzinie 16, środa, 27 dzień maja. A na termometrach maksimum 24 stopnie, więcej nie będzie. Powolutku temperatura będzie spadać. Wiatr wieje wciąż dość silnie, 25 km na godzinę, porywy nawet do 50. Noc, można powiedzieć, chłodna, tylko 7 stopni. Jutrzejszy dzień też nas zaskoczy, bo temperatura spadnie do 22, ale spokojnie. Piątek, sobota, niedziela, 26 stopni.
7: Reklama.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
7: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
10: Uh-huh. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
7: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

20 prawie minut po godzinie 16. My, Polacy, to musimy się przyczepić wszystkiego i komentarz zostawić i ocenę najchętniej też, licząc, że oczywiście jest ona mądra i celna. Takie komentarze, tutaj akurat dwa sobie zapamiętałem, postanowił ktoś bardzo sprytnie wykorzystać w celach promocyjnych. To się działo na Podlasiu, dla mnie to bardzo ważne, to taki rejon, który ja bardzo chcę odwiedzić, też i zobaczyć. Tam są puszcze na przykład. I pani opisała tą puszczę i wystawiła jedną gwiazdkę, bo napisała tak: w tych puszczach drzewa są porozpadane, leżą byle gdzie, wszędzie po prostu powalone pnie, nie da się tam chodzić, nie da się spacerować, nikt tego nie sprząta, nikt tego nie układa, nie polecam, jedna gwiazdka. No jakby nie było, puszcza właśnie od tego jest, żeby tam nie ingerować, ale Boże święty. Druga pani z kolei napisała, że spacerując sobie na Podlasiu, ptaki tak głośno śpiewają, że nie idzie porozmawiać. Dwie gwiazdki tylko wystawiła w związku z tym Podlasiu. Ja sobie sprawdziłem jeszcze i na przykład Ocean Indyjski ma również polską ocenę. Ktoś napisał: polecam, bardzo fajny ocean.

No, jak już Mungo Jerry śpiewa na antenie Radio Rodzina, to czuć, że w powietrzu wakacje, wysokie temperatury i dużo słoneczka. Mnie przynajmniej ten utwór zawsze kojarzy się z takim słonecznym, ciepłym czasem. 33 minuty po godzinie 16. Weekend też słoneczny i ciepły się zbliża. I gdzieś sobie zadałem takie pytanie, a jak się mówiło na weekend kiedyś, jak jeszcze nie było tego słowa w Polsce, albo jak było, ale może było niezbyt popularne. No i proszę bardzo, doszukałem się pewnych rzeczy. Do 37 roku się dokopałem. I tam był taki konkurs w ogóle w gazecie. Najwięcej zwolenników zamiast słowa weekend należałoby używać polskiego słowa końcówka, sobótka, świątki, wyraj, a mnie najbardziej się spodobało słowo dwudzionek zamiast weekendu. O, już niedługo dwudzionek, ale będzie fajnie. Natomiast sam weekend też nie był taki oczywisty w Polsce, ponieważ tutaj niektórzy się mogą młodsi złapać za głowę, a i starsi, bo ja też się nie dowiedziałem o tym całkiem niedawno, że wolnych sobót to nie było, drodzy państwo. O nie, pracowało się 6 dni w tygodniu i tylko niedziela. Mówiło się zamiast weekendu, w związku z tym jeszcze też dużo wcześniej, jako po prostu zbliża się już niedziela, czyli wolne. Natomiast sobota, pierwsza wolna, pojawiła się w Polsce w 1973 roku i uwaga, jeszcze trzeba było ją odpracować. Nie to, że to 2 dni wolnego, to bez przesady, to by było szaleństwo jakieś. No ale później w 1974 roku pojawiła się pierwsza wolna sobota, jako jedyna w miesiącu. Raz w miesiącu było tak, że były 2 dni wolnego. No i później powolutku, później się pojawiły 2 wolne soboty w miesiącu, później 3. No i już nam darowali 4 te soboty. Bodajże od 1980 roku to się już pojawiło. Także pomyślcie sobie, jak my mamy teraz dobrze. Właśnie, mamy cały weekend wolny. Kiedyś to tylko niedziela.

My Polacy to jednak takie złośliwe trochę bestie i kuśliwe jesteśmy, ale pewne rzeczy, no tutaj muszę powiedzieć, no tak z ironią ktoś sobie napisał i wymyślił, troszkę prawdy w tym jest, że zaproponowałby taki nowe reality show, że bierzemy sobie parę polityków, bo oni dobrze zarabiają, tutaj podstawiamy sobie polityków, których nie lubimy na przykład, albo którzy są dla nas kontrowersyjni, albo coś tam po prostu, oni mają dwójkę czy tam trójkę dzieci, dajmy na to, mogą mieć dwójkę, już niech będzie, tak? I zabieramy im te pieniądze poselskie, jakie mają, nie, mają sobie wynająć mieszkanie, dostają minimalne pensje i mają żyć, a my ich podglądamy, jak to życie ich będzie wyglądało, jak sobie będą z tym wszystkim radzić i jakich dobrych rad i cennych będą nam udzielać w tym czasie. I no oczywiście już kolejni Polacy napisali, no, a ja będę tylko się zacierał ręce i czekał, a to aż w samochodzie się check engine zapali, albo dzieci zaczną zęby boleć, to będą emocje wtedy. No.

0: Uniewinniony żołnierz, który strzelał na granicy z Białorusią. Powiemy też o proteście naukowców przed Sejmem i o fali upałów w Europie. W Portugalii blisko 40 stopni. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Niewinny żołnierz, który 2 lata temu na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Wyrok zapadł dziś w sądzie garnizonowym w Lublinie. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
1: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
0: Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura może złożyć apelację. Rządzący czas wziąć się do roboty i znaleźć pieniądze na polską naukę. Takie hasła było słychać na proteście naukowców przed Sejmem. Badacze i pracownicy naukowi z całej Polski domagali się wyższych wynagrodzeń, stabilności zatrudnienia i przeznaczenia 3% PKB na polską naukę.
2: Tak, no dokładnie. My tutaj walczymy o to, żeby przede wszystkim młodzi pracownicy, nie, i doktoranci, żeby mieli za co po prostu żyć, żeby mogli, chcieli zostać w Polsce, żeby chcieli pracować dla polskiej nauki.
0: Uczestnicy protestu zapowiadają, jeśli rząd nie spełni ich postulatów i nie zajmie się polską nauką na poważnie, wrócą na ulicę.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Komisja Europejska zapowiada reformę pomocy humanitarnej. Unia Europejska chce szybszego wsparcia dla ofiar wojen i kryzysów. O szczegółach Joanna Wyleżą.
4: Komisja Europejska przedstawiła plan reformy unijnego systemu pomocy humanitarnej, uzasadniając go rosnącą liczbą długotrwałych konfliktów i kryzysów na świecie. Bruksela chce usprawnić dostarczanie wsparcia m.in. do strefy Gazy, Ukrainy i Sudanu, zwiększyć ochronę pracowników humanitarnych oraz lepiej koordynować działania organizacji pomocowych. Jednym z głównych elementów reformy ma być usprawnienie łańcuchów dostaw pomocy humanitarnej. Komisja zwraca uwagę, że organizacje pomocowe często działają niezależnie od siebie, korzystając z odrębnych systemów logistycznych, co prowadzi do powielania działań, opóźnień, a także wzrostów kosztu. Komisja proponuje wspólne zamówienia publiczne, koordynację magazynowania oraz transportu zapasów dla potrzebujących.
0: Według danych komisji obecnie pomocy humanitarnej potrzebuje 239 milionów ludzi na świecie. Liczba osób przesiedlonych podwoiła się, a około 0,5 miliarda dzieci, czyli 20% wszystkich dzieci na świecie, żyje w strefach konfliktu lub zostało zmuszonych do ucieczki. Fala upałów w Europie. Na Wyspach Brytyjskich temperatura przekracza 30 stopni. W środkowej Portugalii w południe miejscami słupek rtęci sięgał 39 stopni. W kraju tym alert do mieszkańców wydały służby medyczne. Zalecają, by unikać przebywania na słońcu i dbać o nawodnienie. Taka pogoda jest też niebezpieczna dla przyrody, mówi dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
5: Terminuje suszę globową, wzrasta ryzyko pożarów. Kraje takie jak Hiszpania czy też Portugalia, liczba tych pożarów, także powierzchnie obejmują, zdecydowanie się zwiększyła.
0: W Polsce dziś wysokie wartości, ale poniżej 30 stopni. Na południowym wschodzie kraju tam też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami.
6: No i nawet jutro troszkę chłodniej poczujemy się. 4 minuty po godzinie 17, teraz jeszcze 23 stopni. Dużo słońca, ale uwaga, temperatura w nocy spadnie radykalnie do 6 stopni nad ranem. Akurat będę wtedy wychodził. A po południu osiągnie 22 maksymalnie. Troszkę chmur się pojawi. No i wciąż jeszcze będziemy mogli chłodzić się wiatrem, który wciąż wieje w porywach do 50 km na godzinę.
7: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
8: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
9: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

0: A już teraz zapraszam serdecznie do wysłuchania audycji Oblicza Wrocławia. Dziś będzie gościem prezeska Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej. Porozmawiamy o projekcie Zróbmy tu miejsce, skierowanym do młodzieży. No, nie tylko do młodzieży, dla osób w wieku od 11 do 24 lat. Zapytamy m.in. o to, czym jest pedagogika cyrku. No to zapraszam serdecznie do posłuchania.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj środowa Oblicza Wrocławia i telefonicznie naszą gościnią jest dzisiaj Karolina Patrzałek, prezeska Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Najpierw zatrzymajmy się przy nazwie stowarzyszenia. Edukacja krytyczna brzmi złowieszczo, że mamy kryzys w edukacji.
3: Tak, złowieszczo.
2: Coś proponujemy?
3: Nie, nie, właśnie czasami się pojawiają takie pytania, a co wy krytykujecie? Więc my jakby mamy takie nawet hasełko na naszym Facebooku, że jesteśmy krytyczni, ale nie cyniczni. Nie krytykujemy, tylko patrzymy krytycznie. Czyli patrzymy z takim czasem może niedowierzaniem, czasem gdzieś tam wchodzimy w głębie i patrzymy, jak tam właśnie można spojrzeć na tą edukację tak, żeby ona była jak najbardziej jakościowa i sensowna, szczególnie dla młodych ludzi.
2: Dla mnie najważniejszy był aspekt wyprowadzenia dzieci spoza ławek i z sal. Czy to w ogóle możliwe?
3: Tak, jak najbardziej. My pracujemy metodą outdoorową już od lat, praktycznie od samego początku działań stowarzyszenia, więc nam ławki i krzesła w ogóle nie są potrzebne do pracy. Jak najbardziej jest możliwe i młodzież, dzieci bardzo chętnie wychodzą i bardzo chętnie, wbrew temu, co czasami się mówi, angażują się w różnego rodzaju inicjatywy.
2: My chcemy dzisiaj o takiej jednej z inicjatyw, którą podjęliście, porozmawiać. Włączacie się w stworzenie takiej przestrzeni czy realizacji projektu Młodzieżowego Miejsce spotkań. Cóż to takiego jest?
3: Młodzieżowe miejsce spotkań w naszym wypadku, bo to jest taki ogólny, większy projekt miejski, polega na stworzeniu takich miejsc. W zasadzie te miejsca już są, gdzie młodzi ludzie, bo tutaj mówimy o młodzieży i też myślę, że ważne jest, żeby podkreślić, że to młodzież traktujemy w ogóle w tym wypadku, w kontekście tego konkretnego projektu bardzo szeroko, czyli od 11 do 24 lata. I może bardzo króciutko powiem, dlaczego tak zdecydowałyśmy. Dlatego, że w zasadzie, żeby młodzież przychodziła, to ona czasami musi zostać do tego jakoś zachęcona. Pracujemy też taką bardzo ułatwiającą w zasadzie nam wszystkie działania metodą starszy brat, starsza siostra, czyli po prostu część działań, które kierujemy do dzieci czy do młodzieży szczególnie, prowadzą osoby młode, właśnie dlatego, że zwykle jest to taki najfajniejszy haczyk, który przyciąga tych jeszcze młodszych ludzi. Myślę, że też młodzi ludzie, czyli mówię tu właśnie o tej młodzieży 20-24 lata, jest bliżej troszkę właśnie, no na pewno bliżej niż powiedzmy 40-50-latkowie tej młodzieży młodszej i dzięki takim połączeniom jest nam prościej docierać z różnymi działaniami już później, takimi, które nie są zależne od tego, w jakim wieku działania są prowadzone. Mówię tutaj na przykład o spotkaniach z psycholożką, z pedagogzkami, streetworkerkami czy psychiatrkami.
4: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

0: Rozmawiamy o młodzieżowym miejscu spotkań, propozycji, która jest realizowana w ramach szerszego projektu miejskiego, a dzisiaj się skupiamy na działaniach Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej w tym właśnie zakresie. Jest z nami Karolina Patrzałek telefonicznie. Powiedziałaś, że będziecie proponować taki model współpracy i realizacji tego projektu starszy brat, starsza siostra. Jak to będzie podzielone? Czy te starsze dzieci, powiedziałaś też o przedziale wiekowym, 11-24 lata, dostaną jakieś narzędzia, propozycje prowadzenia warsztatów z tymi młodszymi?
1: Cały model polega na takim wyjściu z takiego myślenia, że po młodzież trzeba wyjść. Czyli to nie jest tak, że starczy dać miejsce i młodzież już będzie. Bo takie miejsca myślę, że we Wrocławiu mamy, powstają też oczywiście nowe i to jest wspaniałe. Natomiast wtedy koncentrujemy się na młodzieży, która już jest aktywna, czyli ona sama umie szukać sobie miejsca, gdzie można coś ciekawego porobić. Natomiast my troszkę chcemy się skupić na młodzieży, której trzeba czasem trochę pomóc. Czasem troszkę zmobilizować, zmotywować, pokazać, że można. No po prostu wyciągnąć z domu albo z ławki pod blokiem, czy jakiegoś jeszcze innego miejsca. Wiadomo, wiemy, gdzie młodzież czasami lubi przebywać, niekoniecznie tam, gdzie my dorośli. I wychodzimy właśnie z takiego założenia, że idziemy do młodzieży i robimy z nimi fajne rzeczy. Fajne rzeczy dlatego, że pracujemy metodą pedagogiki cyrku także. Pracujemy wtedy, wyciągamy pojki, diabolo, jakieś różne fajne nasze sprzęty cyrkowe, nawet hula hopy. I zapraszamy, zachęcamy. Cyrk to jest taka nasza fajna metoda, ponieważ w cyrku, jak ja to mówię, każdy może się odnaleźć, każdy znajdzie dla siebie miejsce, dla siebie rolę, bo nie trzeba też być zabawnym, żeby jakby wejść w ten cyrk. Można mieć inne kompetencje, które fajnie się sprawdzają. I jesteśmy z tą młodzieżą. I później dopiero jak już mamy złapaną tą relację, te spotkania takie streetworkerskie właśnie, które prowadzimy z tą pedagogiką cyrku są

0: problem albo największym ich wyzwaniem w zasadzie, to może nawet nie jest problem, jest właśnie ta inicjatywa, czyli jest im trudno złapać jakąś inicjatywę i samemu zacząć ją realizować, dlatego my na początku dajemy właśnie taki haczyk, wrzucamy coś i mówimy, hejka, jak chcecie, to poróbcie z nami. Mhm. I to jest pierwszy etap tego projektu, pierwszy, ale jednocześnie rozciągnięty na cały czas jego trwania. Projekt nazywa się w ogóle Zróbmy tu miejsce, więc to jakby też to hasło, myślę, że tak fajnie się wpisuje w te działania. I później zapraszamy. Zapraszamy do grup, które już są takie bardziej ustrukturyzowane, które prowadzą psycholożki, pedagożki i tam już rozkręcamy bardziej to, co młodzież chce. Czyli idziemy w stronę takiego rozwoju myślenia o przyszłości. Mamy właśnie laboratorium młodych, w którym młodzi ludzie się zastanawiają, jakby chcieli, żeby wyglądała ich przyszłość. Oczywiście zawsze wychodzimy od tego, że każdy tam chce być influencerką albo instagramerem.
1: Tak, to jest najbardziej popularne.
0: Najbardziej popularne, ale nagle okazuje się, że jak przez chwilę pogadamy z fajną, mądrą, doświadczoną doradczynią zawodową, z kimś, kto nam pokazuje takie kreatywne metody spojrzenia na tą swoją ścieżkę zawodową, powiedzmy, ja nie nazywamy w zasadzie jej zawodową, tylko bardziej życiową, to okazuje się, że nagle ktoś rzeczywiście chciałby zostać dziennikarką, nauczycielką i dochodzimy troszeczkę tak po nitce do kłębka, też pokazujemy tym młodym ludziom, jakie są takie ich faktyczne zdolności, umiejętności, talenty. Może to jest już takie czasami przestarzałe właśnie to słowo talenty, bo teraz są, nie wiem, jakieś skille. Natomiast no tak szukamy trochę tych talentów, wracamy do tego hasła i rzeczywiście okazuje się, że młodzi ludzie się otwierają na rzeczy, które nawet sami nie byli świadomi, że mogą w sobie odkryć.

0: Karolina, dzisiaj rozmawiamy o młodzieżowym miejscu spotkań, ale ja sobie jeszcze pozwolę przywołać całą nazwę tego projektu. Jest to Młodzieżowe Międzykulturowe Miejsce Spotkań we wrocławskich społecznościach lokalnych. Tak się nazywa projekt ten miejski.
1: Tak, dokładnie.
0: Tu się pojawia takie słowo międzykulturowe. Jak to będziecie realizować?
1: W zasadzie we Wrocławiu to nie jest trudne, ponieważ jak wiadomo, jesteśmy miejscem spotkań i jesteśmy z tego bardzo zadowolone. Mówię tutaj zadowolone, bo w zasadzie wszystkie nasze pracowniczki to kobiety. Oczywiście nie zamykamy się tylko, ale tak jakoś się złożyło. Natomiast jeśli chodzi już konkretnie o projekt, my jako stowarzyszenie od samego początku też właśnie ta edukacja krytyczna też koncentruje się na takiej pracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem, z grupami mniejszościowymi, więc pracujemy w zasadzie od lat, od samego początku i to jest też naszym jednym z celów w ogóle, w środowisku międzykulturowym. Także nasze działania zawsze są, były i będą, mam nadzieję, otwarte na różnorakie kultury i na różnorodność, która pozwala nam w ciekawy sposób też prowadzić te zajęcia, bo też poznajemy różną perspektywę.
0: To jest fantastyczne, że właśnie nie trzeba tutaj dużego wysiłku, żeby zachęcić młodzież z wielu kultur do współpracy i wspólnego spędzania czasu. Jak można dołączyć do propozycji, o której dzisiaj rozmawiamy, o której opowiadasz? Tutaj też w tym projekcie jest słowo lokalny, społeczność lokalna. Czy to jest tak, że działacie w jakimś obszarze i z tego obszaru zapraszacie młodzież, czy można z każdej części Wrocławia do was przyjechać?
1: Oczywiście można przyjeżdżać do nas z każdej części, nie tylko Wrocławia, natomiast działania rzeczywiście prowadzimy na Przedmieściu Ławskim i na Tarnograju Wrocławskim i tam mamy takie już miejsca stałych spotkań grup. Ale miejsca są na tyle, myślę, sensowne i fajnie też usytuowane, że można łatwo dojechać z każdego miejsca we Wrocławiu i jesteśmy też oczywiście dostępni dla osób ze szczególnymi potrzebami. Gdzie można znaleźć informacje? Oczywiście na naszym Facebooku Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej. Łatwo zapamiętać. Tam na bieżąco dzielimy się informacjami. Można oczywiście też kontaktować się z nami mailowo, wpisując w ogóle nawet w Google Edukacji Krytycznej już wyświetla się jakiś kontakt do nas i na bieżąco zawsze udzielamy wszelkich informacji.
0: Ktoś, kto chce wejść w ten projekt, zaangażować się, jest w wieku młodzieżowym, o którym wspomniałaś, musi się jakoś zapisać, to coś kosztuje. Jak to wygląda?
1: Zajęcia oczywiście są bezpłatne. Może się zapisać, ale też nie naciskamy na to. Chcemy, żeby to było takie niezobowiązujące w takiej bardziej luźnej formule, żeby też nie było niepotrzebnej presji. Oczywiście, jeśli chodzi już o takie zajęcia, które są bardziej zamknięte, czyli mamy już jakąś konkretną grupę, powiedzmy 13 osób, żeby to było też bardziej komfortowe dla wszystkich uczestników, to wtedy rzeczywiście tam zbieramy dane do zapisów, natomiast informujemy o tym wcześniej, ale można po prostu do nas przyjść, poczuć się swobodnie, napić się herbaty, powiedzieć, że chce się wziąć udział w jakichkolwiek zajęciach, albo po prostu przyjść i się poprzyglądać i wtedy dopiero podjąć decyzję. Można też po prostu wypatrywać i obserwować nas w podwórkach.
0: Drodzy młodzi, dajcie złapać się na haczyk, o którym dzisiaj opowiadała Karolina Patrzałek, prezeska Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej. Dziękuję bardzo za to zaproszenie dedykowane młodzieży.
1: Ja również bardzo dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
3: Tu Radio Rodzina.

I przyszedł ten czas, kiedy trzeba się rozstać, podzielić. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas i zapraszam też od razu już jutro na poranek, bo tam też się pojawię. Oczywiście słuchać nas należy, ile tylko chcecie, 24 godziny na dobę gramy dla was. Jeżeli wam się podoba, lubicie, no to bardzo prosimy, powiedzcie o nas komuś jeszcze, niech też sobie posłucha, niech też sprawi mu to przyjemność. Im więcej nas, tym lepiej, naprawdę. Do usłyszenia.

0: Duży pożar w Obornikach w Wielkopolsce. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Będzie polsko-polski pojedynek w Paryżu. Linet Świątek. Justyna Stolfik-Binda. Zapraszam na wiadomości. Pożar hali produkcyjnej w Obornikach pod Poznaniem. Wybuchu na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku, bo znajduje się tam m.in. ocynkownia. Zmaga się z nim 40 jednostek straży pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale ogień może zagrażać sąsiednim halom. Część terenu przy obiekcie jest też zalesiona. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Obornik i okolic alert. Apeluje w nim o zamknięcie okien i drzwi, nie zbliżanie się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza, i o pozostanie w miarę możliwości w domu. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej, a prezydent już zapowiada, że jej nie podpisze. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiS-u, który ma takie obawy.
1: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
0: Koalicja mimo to zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą o niej rozmawiać z Pałacem Prezydenckim. Sztuczna inteligencja w edukacji, nowe podstawy programowe i problemy wynikające z niżu demograficznego to główne tematy Śląskiego Kongresu Oświaty. Wydarzenie odbyło się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wojewoda śląski Marek Wójcik zwracał uwagę na rosnącą rolę nowych technologii i zmieniające się zadania nauczycieli.
2: Nauczyciele chcą wiedzieć, w jaki sposób wykorzystywać te nowe narzędzia, które się pojawiają, po to, żeby lekcje były ciekawsze, ale też po to, żeby móc je wykorzystać po prostu w normalnej pracy. Zarządzanie klasą to jest coś takiego, o czym do tej pory jakby nigdy nie myśleliśmy. Nauczyciel to był człowiek z dziennikiem, który po prostu sprawdzał listę obecności i prezentował przygotowane wcześniej treści. Dziś to jest zupełnie inaczej. Pojawia się znacznie więcej wyzwań związanych z młodymi ludźmi.
0: W Śląskim Kongresie Oświaty wzięli udział nauczyciele, dyrektorzy, samorządowcy i przedstawiciele rządu. W sumie 600 osób.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magda Linet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czekają pojedynek z Igą Świątek. O szczegółach prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
4: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magda Linet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2. Ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
0: Przypomnę, Iga Świątek awans też wywalczyła dziś, bo pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. Z Magdą Linet w czwartą rundę zagra najprawdopodobniej w piątek.
5: Jeśli chodzi o pogodę, to tylko zmieniła się temperatura, bo spadła na 22 stopnie, ale poza tym mnóstwo słońca, zero chmur, no i porywy wiatru też dosyć intensywne, bo nawet dochodzące do 60 km na godzinę. W nocy temperatura spadnie do 6 stopni, a jutrzejszy dzień odpoczniemy troszeczkę, można powiedzieć, od upałów, 22 stopnie.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Lecina.
1: Świdnica 98 i 1 FM.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w podróż historyczną w ramach audycji Herbatka z Naukowcem zabierze nas nasz gość, a jest nim doktor habilitowany Robert Klementowski, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, a w latach 2000-2020 naczelnik Biura Badań Historycznych w Instytucie Pamięci Narodowej w oddziale wrocławskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ja myślę, że to przedstawienie już nas trochę ulokuje w jakiejś przestrzeni historycznej, czasowej. Na sam początek chciałbym powiedzieć o takim małym zaskoczeniu, bo tutaj pan profesor przesłał mi liczne artykuły, przeglądnąłem je przed dzisiejszą rozmową i coś, co mnie uderzyło, w jednym z artykułów we wstępie przeczytałem, że służby bezpieczeństwa to są przecież od tak dawna i wszędzie funkcjonują. I taką miałem zagwóstkę w głowie, ale jak? Wszyscy mówią o PRL-u, o tych złym SB, a wychodzi na to, że to każde państwo takie służby ma i je wykorzystuje instrumentalnie. Czy możemy tak patrzeć, czy powinniśmy w ogóle tak patrzeć, że PRL był, służby były, jak w wielu, wielu innych państwach i w historii od dziejów.
3: Mógłbym się odwołać do popkultury i do psów, gdzie chyba w jednej scenie było, ktoś mówi, nieważne jaki system będzie, każda służba, każda władza potrzebuje służb. I tak, proszę państwa, jest. Oczywiście nie, inaczej one może wyglądały, ale już starożytni Chińczycy organizowali sobie takie służby, które zbierały dane bardziej o charakterze wywiadowczym, może skierowane na zewnątrz, ale jednak mimo wszystko, które zbierały dane o informacje o tym, co się dzieje. Zarządzanie nowoczesnym państwem niestety wymaga dostępu do informacji, jak doskonale o tym wiemy, żeby nim sprawnie zarządzać, więc jak się pojawiło państwo, generalnie, trzeba to państwo było chronić. Zresztą, mój Boże, popatrzmy na Platona, jego państwo, które opisuje, też przecież tam mamy tą kastę wojowników. Orwell pisał o psach, które też tam taką rolę pełnią, którzy mieli, u Platona mieli oni podwójną rolę, bronić państwa przed wrogami zewnętrznymi, ale także przed wrogami wewnętrznymi. Mhm. Stąd często się mówi, że Platon to jest takim ojcem totalitaryzmu trochę, bo on też przewidział istnienie tego typu instytucji.
2: Dobrze, to dlaczego, to jest moje wrażenie, nie wiem, czy pan może ma podobne obserwacje, dlaczego o PRL-u i komunizmie często mówimy źle? Czy dlatego, że ten aparat bezpieczeństwa był skierowany przeciwko ludziom często?
3: No to jest pewien na pewno powód oczywisty, chociaż ja tutaj bym się zastrzegł, analizując i badając, co się dzieje na świecie, także współcześnie zadałbym pytanie, jakiekolwiek służby działają dobrze dla kogo? Dla władzy czy dla społeczeństwa? Bo nie oszukujmy się, proszę państwa, dlaczego służby istnieją w różnych miejscach świata, też w demokracjach? Wydawałoby się, po co? Wywiad oczywiście może być, kontrwywiad zwalczający działania zewnętrzne, oczywiście, ale też służby, które działają wewnątrz. Przecież popatrzmy na Amerykę, mają CIA i FBI. Dlaczego tak się dzieje? No bo czasami nawet dlatego, że państwu władzy nie wypada w demokracjach robić pewnych rzeczy, ale służby mogą, bo one są owiane nimbem tajemnicy, nie ma dostępu do informacji, oni działają skrycie i czasami władza ucieka się do pewnego rodzaju metod, które czasami potem wychodzą na jaw. Różne brzydkie sprawy, które się dzieją. Oczywiście nie możemy, nie zrównujmy oczywiście tych, nie wiem, tego co na zachodzie, w tej po drugiej stronie żelaznej kurtyny, nazwijmy to tak, a co się działo po tej stronie, bo cel tych służb był troszeczkę jednak mimo wszystko inny, tak, tutaj one skierowane były w dużej mierze jednak do tego, żeby kontrolować społeczeństwo i chronić władzę komunistów jako takich, a jeżeli my przyjmujemy generalnie pewnego rodzaju sposób myślenia, że ten okres czasu był okresem jednak represji jako takich, no to bezpieka, tak jak to się ładnie już nazywa i się przyjęło, no jednak była tym generalnym, jednym z części elementu całego systemu represji. Mhm. Ja myślę, że warto tutaj pamiętać o tym właśnie system represji.
2: Okej, ale w jednym z artykułów pisze pan, że aparat bezpieczeństwa nie był jedynie narzędziem represji, ale współtworzył cały model funkcjonowania państwa i gospodarki. Czy dziś nadal nie doceniamy skali wpływu służb PRL na codzienne życie społeczne i ekonomiczne? Znaczy, ten zakres mnie trochę przeraża. Ja się urodziłem jeszcze w tamtej epoce, ale byłem dzieckiem. Mhm. Tam, w tamtym systemie, ale byłem jeszcze dzieckiem. Znaczy, nie pamiętam tego.
3: Rzecz bardzo prosta. Informacja jest tym najważniejszym dla służb i dla władzy. Tym bardziej informacja jest istotna dla władzy, która spróbuje kontrolować wszystko i na przykład, przykładowo, gospodarka, jeżeli likwidujemy pewne narzędzia, które regulują sposób funkcjonowania, a więc to, że nikt nie kradnie, nie kombinuje i tak dalej, no to władza, która próbuje od góry nadzorować wszystko, no musi dostawać zwrotną informację, jak to rzeczywiście jest realizowane. Jeżeli się zniszczyło pewne narzędzia, te ścieżki przekazywania informacji od dołu na górę, A wiele, nawet jak powiem, w popkulturze, u Barei widzimy te wszystkie kombinowania i tak dalej, no to muszą być jakieś ścieżki, które będą władzy dawały informacje, co się rzeczywiście dzieje. Bo propaganda jest oczywiście skierowana przeciwko ludziom, żeby zarządzać ludźmi. Ale nie może ona działać z powrotem, więc ktoś, kto zarządza, no musi mieć jakieś środki. Z tego tytułu, między innymi partia, z drugiej strony właśnie aparat bezpieczeństwa zbierał informacje, przekazał informacje, co ludzie sądzą, jakie są nastroje, co się dzieje, jak wygląda sytuacja na przykład na najniższym szczeblu, w zakładzie pracy. To mówię o gospodarce, ale to się dzieje we wszystkich sferach i bezpieka temu służyła. Zresztą zwróćmy uwagę, że represyjność tej instytucji, to jest też taki mit czasami, że po 56 roku bezpieka się zmieniła, bo tu już nie ma represji takich masowych. Oczywiście nie ma, bo nie ma potrzeby. Natomiast to jest aparat, który jest gotowy, że jak trzeba, to wykorzysta. Czegoś, nie wiem, popiłuszko, czego stan wojenny nam mówi, jak trzeba było sięgnąć po narzędzia, to sięgano. Natomiast wtedy te jakby elementy, te zadania bezpieki, które ma być w tym momencie już bardziej kontrolować, nadzorować, stają się ważniejsze niż tylko represjonowanie.
2: Dobrze, ale za pojęciem bezpieka, narzędzia bezpieki kryją się ludzie też, tak? Oni to wykonywali. Jak pan jako naukowiec na to patrzy, tak? Bo aparat, mówimy właśnie ogólnie, tak? Aparat, bezpieka, narzędzia bezpieki, a ci ludzie musieli wykonywać pewne zadania, które powierzali im zwierzchnicy, dążąc do pewnego celu. Jak na to patrzeć? Jak w tym ludzie funkcjonowali? Czy nauka to bada?
3: No, mamy taki projekt badawczy od ponad już 12-13 lat mniej więcej we Wrocławiu powstał i właściwie się, że tak powiem, rozrósł bardzo mocno. To się nazywa antropologia bezpieki. Próbujemy patrzeć na tą instytucję nie przez pryzmat tego, jak działała, bo to jest badane, mamy tutaj punkt widzenia ofiar, ale też od środka zobaczyć, do jakiego stopnia była skuteczna i jakie były motywacje, mechanizmy, które właśnie, bo to jest interesujące, zmuszały, nie zmuszały ludzi do podejmowania działań, które normalnie uznalibyśmy za, no jak mam krzywdzić drugiego człowieka. Mhm. Ale jeżeli przyjmiemy, że instytucja wychowuje też swoich ludzi, bo chociażby przez to, że nazywa tych ludzi, których się ściga, czy kontroluje odpowiednimi nazwami, mówimy, to jest bandyta, to jest zdrajca, to jest wróg, to jest szpieg, to jest ktoś taki, no to czy pan by się wzdrygał przed tym, jeżeli pan by wiedział, że ktoś jest, pana sąsiad jest szpiegiem i działa przeciwko niby państwu, ale generalnie rzecz biorąc istnieje pewnego rodzaju takie niechęć do tego człowieka, więc takimi pojęciami zasłaniano, jak gdyby pozwalano tym ludziom, którzy funkcjonowali, jak powiem, się tłumaczyć przed sobą. Mhm. Poza tym wykorzystywano bardzo szereg takich istotnych narzędzi, chociażby to im bliżej naszych czasów, tym bardziej. Lata 70., 80. to już takie jest, można powiedzieć, skupianie się na procedurach. Dana osoba, która wykonuje pewne obowiązki, ona wykonuje tylko ich część. Ktoś wydaje rozkaz, nie ja. Ktoś mi każe, są procedury. Ta praca, która jest wykonywana, jest podzielona na odcinki, ja wykonuję tylko ten fragment. Okay. Więc ja za wszystko nie odpowiadam. A potem się okazało, przed sądem go postawili i się skazany, więc był winny, więc o co chodzi? Więc tak powiem, takie tłumaczenie sobie jest bardzo przydatne. Poza tym ludzie zderzają ze sobą to, co robię i sobie tłumaczę, ja nie robię nic złego, bo ja nikogo nie biję na przykład. Po drugiej stronie mam coś, co mi ta instytucja daje z kolei. Mhm. Poczucie ważności i tak dalej.

0: patrząc na ten mały wycinek, czyli jest aparat bezpieczeństwa, pracownicy, tak, osoby zwerbowane, współpracownicy, to jest jeden jakiś obraz, a gdybyśmy mieli spojrzeć całościowo na społeczeństwo, czy można, czy w ogóle służby to zakładały, że mają ideologicznie kształtować człowieka, obywatela? Nie wiem, czy to się odnosi do tego pojęcia homo sovieticus? Jeżeli tak, to proszę tutaj nam szerzej o tym powiedzieć, bo to jest dosyć ciekawy mechanizm, który mam wrażenie zawsze funkcjonuje, tak? Tylko tutaj w PRL-u może był to bardziej widoczny mechanizm?
1: Dokładnie tak jest. My dlatego ta antropologia bezpieki, bo my staramy się znaleźć, przyłożyć pewne narzędzia badawcze różnych dyscyplin naukowych, nie historyki tylko, ale psychologii, teorii organizacji i tak dalej, politologii też, czy socjologii, na pewne działania ludzi w grupie i w organizacji w tym momencie. I tutaj to się też jak gdyby sprawdza bardzo dobrze, bo zatrzymajmy się na chwilę nad kwestią, dlaczego ludzie w ogóle wchodzili? Dlaczego tam szli? Mhm. Na początku, i tu też nie da się powiedzieć, że wszyscy tak samo, bo mamy zależność od czasów. Zaraz po wojnie wiele osób szukało po prostu pracy. I to nie jest tak, że oni już wiedzieli, że to jest taka instytucja.
0: Czyli łatwiej nam teraz oceniać takie zachowania z perspektywy, tak? A poszedł, bo był za, albo był przeciw.
1: Ja bym powiedział tak, w ogóle to jest demonizowane i to jest przesada duża w tym ideologizowaniu. Przepraszam, czy ludzie, którzy, bo tak z jednej strony się podkreśla, że oni zawsze na początku, lata 40, ludzie bez wykształcenia, często robotnicze, chłopskie pochodzenie, więc tamtych doświadczeń niewiele takich jakichś życiowych. Przecież to nie byli komuniści tak, jak u nas się próbuje myśleć. Im dalej, tym to było, ta ideologia jakby pełniła coraz mniejszą rolę w ogóle jako taką. Ja bym taką analogię chciał pokazać, bo kiedy były badania robione na przykład nad Einsatzgrupami, czy tymi grupami, które zabijały, mordowały ludność żydowską gdzieś tam na wschodzie, zwłaszcza Białoruś i w Rosji na przykład. Jest taka książka, teraz nie pamiętam, niemieckiego historyka, który pokazał, że na przykład te grupy, to często policjantów, których się do tych grup przenoszono, trzeba było ludzi, którzy się wierzą w procedury. Jeżeli jest procedura mówiąca, że ta osoba jest winna i ją trzeba zlikwidować, to on stąd po prostu szedł. Nie ideolog, bo ideolog to jest osoba, która jest zaangażowana, a ideologiem się nie da sterować, bo on może różne rzeczy robić, on nie jest kontrolowalny. Tam trzeba było ludzi, którzy będą robili, im się wytłumaczy pewne procedury, które są do wykonania, ich się je robi. I ten sam mechanizm funkcjonował często. My to obserwujemy nie tylko w bezpiece. Zobaczmy, jak to wygląda w różnych organizacjach, instytucjach, zwłaszcza te, które są bardzo mocno jakieś nakierowane na budowanie własnego takiego esprit, takiego ducha organizacyjnego. One często się odwołują właśnie, mamy coś do wykonania, to wykonujemy, jestem dobrym wykonawcą, jestem dobrym biurokratą. I bezpieka takich ludzi potrzebowała, bo ktoś na górze decydował, co mamy robić, potrzebujemy ludzi, którzy będą potrafili to dobrze wykonywać. Bo tutaj może być taki swojego rodzaju paradoks. Ja to tłumaczyłem w zeszłym tygodniu na konferencji w Krakowie. Co się dzieje na przykład? Dlaczego, skoro z jednej strony ta lojalność instytucjonalna była najważniejsza, a więc nie wiara w jakieś tam idee, tylko instytucjonalna, bo jestem w tej instytucji, bo mi się tak opłaca, no to jak były możliwe na przykład stan wojenny? Albo rok 76, gdzie nagle te służby pokazały sprawność właśnie dlatego, że władza potrzebowała sprawnych organizatorów, ludzi, którzy są po prostu gotowi do tego, żeby realizować pewne zadania, które im się daje.
0: Ale myślę, że tutaj też odcinkowość była ważna, tak? Każdy miał mały fragment i który wypełniał. Panie profesorze, jak język na to wpływał? Bo tutaj pan trochę powiedział o języku, tak? Że kwestia przedstawienia, kto jest wrogiem, kto jest zdrajcą, kto jest szpiegiem, no wpływała też na pewne działania. Ale czy instytucje państwowe, dawniej może nawet dziś, tworzą własne wspólnoty języka, które zmieniają sposób myślenia ludzi pracujących w systemie?
1: Ależ absolutnie tak. To jest coś, co jest piękne w lingwistyce i dlatego to jest bardzo piękny kierunek badań. Tu polecam każdemu, żeby troszeczkę się zainteresować, żeby mieć świadomość refleksji na temat tego, jak ja mówię, co mówię, że od tego, w jaki sposób, w jakim miejscu pewne słowa wypowiadamy, to one mają znaczenie większe lub inne. Często się opowiada taką historię, powiedzenie, skazuje cię na karę śmierci. Jak to powie ktoś na ulicy, to nie ma znaczenia, bo ten kontekst jest zupełnie oderwany od rzeczywistości, możemy się pośmiać. Na sali sądowej skazuje się na karę śmierci, brzmi zupełnie inaczej, bo za tym coś innego stoi. I teraz wyobraźmy sobie ludzi, którzy są przez lata, czasami dekady,

0: uruchamia to inne
1: konotacje takie.
0: Ale w naszym mózgu, w innym miejscu się pojawiają różnego rodzaju, nagle nam się rozbłyska, nam się nagle gdzieś tam na ekranie, że gdzie indziej to się, bo my mamy pewnego rodzaju powiązania.
1: No ale panie profesorze, tutaj pan sugeruje, że to było wszystko zaplanowane i aparat bezpieczeństwa, służby, władza o tym wiedziała i celowo to stosowała? Czy to był klimat danej służby, danego miejsca?
0: Absolutnie wykorzystywano te mechanizmy, bo one są odwieczne tak naprawdę. Od tego retoryka, jak potrafimy opowiedzieć o czymś i przekonywać ludzi słowami, to przekonamy. Więc to wiadomo było od dawna. Tylko to wspierało cały inny wachlarz pewnych mechanizmów, które też na człowieka działają. Bo zacznijmy powiedzmy od tego, dlaczego ludzie wchodzili do organizacji. Bo to jest takie coś takiego, co Merton nazywał anomią, czyli czymś takim, że my chcemy tego, co inni, zwłaszcza jak mówimy o karierę, albo jest żyjemy w środowisku, które mówi, musisz robić karierę, musisz to, możesz dostać. Jedni mogą to osiągnąć, inni mają z tym trudności. Jak dostają nagle możliwość, jak pójdę tam, to dostanę, to wykorzystam i idzie. Do końca jeszcze nie wie, z czym to się wiąże, ale tam jest. Potem w tej organizacji nagle jest kształtowany, pojawia się habitus ubeka, czyli pewnego rodzaju sposoby myślenia o świecie, jest tam szkolony, używa pewnego języka i tylko takiego.
1: No i w środowisku też przebywa takim,
0: w tym środowisku, które podobnie się zachowuje, nieważne czy szczerze, czy nieszczerze, ale się tak zachowuje, więc on jej powiela. I nagle się okazuje, że on tak, ma mieszkanie, ma pewną sytuację, ma pewne możliwości, jest ustawiony i nagle się okazuje, czy ja mam z tego zrezygnować? Mhm. Nagle się okazuje, że nagle...
1: Ale wyjście jest ciężkie? Czy wyjście, w tamtych czasach, naukowiec pan bada, to jest ciężkie, czy niemożliwe?
0: Pan pokazywał, co się dzieje, kiedy nagle człowiek, który jest w organizacji, stwierdza, że ona nie do końca tak funkcjonuje, albo szwankuje, albo coś. Mhm. I ma trzy wyjścia. Exit, wyjście. Voice, czyli będę ją naprawiał od środka, będę tam protestował, będę mówił. Albo lojalność, taka bez zaangażowania, ale lojalność. I tak, mówimy teraz o środowisku specyficznym organizacji, która tak... Exit, wyjście, niebezpieczne mogło być kiedyś, albo się nie opłacać, bo jak wyjdę z niej, to stracę wszystko mieszkanie, wszystko stracę. Krytyka wewnętrzna była niedopuszczalna raczej, była traktowana jako nielojalność, a lata 40-50 mogło być potraktowana jako wrogość w ogóle wewnętrzna, więc to bardziej, ta ścieżka też była zamknięta. Okay. Więc pozostawała lojalność, będę lojalny, będę wykonywał, co ode mnie chcą i tylko mój stopień tej lojalności wykonywania pewnych rzeczy będzie taki mniej, bardziej zaangażowany.
2: Radio Rodzina.

0: Przed audycją, poza anteną, rozmawialiśmy o zakresie pana badań naukowych, prac, zainteresowaniach naukowych i zdradził mi pan, że interesuje się pan dosyć lokalnymi strukturami też, tak? Że to jest dosyć interesujące naukowo. Dlaczego? Też chciałbym pana tutaj sprowokować, że opowiedział pan o takich raportach z życia codziennego, które też są cennym źródłem informacji dla naukowca. W jakim zakresie to jest?
1: To jest, ja bym odwrócił to pytanie i czasami zadaję tak naprawdę, gdzie jest prawdziwa Polska? W powiecie czy w Warszawie? Gdzie jest większość ludzi, którzy żyje w pewien określony sposób, który podejmuje decyzje w wyborach i tak dalej, i tak dalej? Gdzie oni są? Oni są właśnie gdzieś tam w terenie raczej.
0: Mentalnie dajemy się wciągnąć w tą Warszawę, a życie mamy tutaj i to jest taki dysonans.
1: Tak, dokładnie. I ja na tym dysonansie właśnie buduję swojego rodzaju przekonania, próbuję weryfikować, czy to, co nam opowiada wielka historia, wielkie narracje, to się zdarza potem niżej. Potem się okazuje, że ludzie na dole mają problem, bo się uczą czegoś, co, bo to było tak, bo ten, ci walczyli ze sobą, ci nie walczyli ze sobą, a potem schodzi na dół. W mojej nowej książce, która czeka na wydanie, jest takie coś, ja tam stawiam takie pytanie. Dla ludzi Pilecki jest wielkim bohaterem, ale to jest taka figura abstrakcyjna zupełnie. Gdzieś tam coś tam jest narzucone w pewien sposób myślenia o nim. On funkcjonuje w ramach takich paru symboli, za które za nim stoją, ale większość ludzi nie ma pojęcia o nim właściwie nic więcej. A po drugiej stronie ma takiego mojego bohatera mojej książki, który z dziadkiem czy pradziadkiem pił wódkę, chodził gdzieś tam, był znany, do dzisiaj się opowiadają takie historie po cichu, albo plotki, a to jest syn tego i tamtego i tak dalej. I to jest postać rzeczywista. W tych wielkich narracjach te obie postacie są w jednym miejscu lokowane.
0: Ale ja myślę, że też jest grupa, dla której Pilecki jest też rzeczywistą, tak?
1: A ja nie mówię,
0: postacią,
1: że nie.
0: O której teraz pan mówi, tak? Bo
1: nie,
0: tym porównaniu
1: nie, nie,
0: tego.
1: Nie mówię, że nie. Mówię tylko o pewnego rodzaju, że mamy na przykład, nie wiem, dzisiaj przez pryzmat, no jak już o tym mówię, żołnierzy wyklęte, to mamy kilka takich postaci sztandarowych, które jak ktoś mówi, to je jednym tchem wyrzuca. Okay. Tylko potem schodzimy niżej i nagle się okazuje, że się czyta listy ludzi, którzy piszą do siebie.
0: I tych bohaterów jest tak dużo, którzy są bliscy naszemu sercu?
1: A, bohater,
0: lokalnie?
1: A co to znaczy bohater, przepraszam bardzo? Tego się nie da.
0: Zostawimy to pytanie naszym słuchaczom, nie podejmuję się.
1: Zmierzam do tego po prostu, że jak dla mnie na dole pojawiają się, to jest badania historii lokalnych, weryfikują tak naprawdę te wielkie narracje, do jakiego stopnia one rzeczywiście się sprawdzają. Mnie kiedyś wytłumaczyło, dwie osoby wytłumaczyły to w ten sposób. Też kiedyś pisałem o represjach wobec kościoła, które były, rzeczywiście, wobec religii, ludzi religijnych były. Tylko, że na poziomie powiatu ktoś mi mówi, no dobra, dobra, były, nie były, tylko, że tak była, prawda też taka była, że jak w 56 roku ksiądz potrzebował odbudować jakąś remont, zrobić jakieś tam kaplicy,
0: to załatwił.
1: To poszedł do dyrektora tartaku, załatwił to drewno, sekretarz o tym też wiedział i to się działo. To się działo, dopóki ktoś nie napisał jakichś donosów wyżej, że z tego zrobiono sprawę ideologiczną i tak to się działo. Druga osoba, która mnie też wytłumaczyła, to przy okazji kopalni uranu, ja też tak próbowałem pytać ostatniego dyrektora tych zakładów w Kowarach o to, że ludzie byli tam wykorzystywani, Polacy na dole, że tam wypadki i tak dalej i ci sowieccy inżynierowie ich tak wykorzystywali, że to jest taki, że to jest skandal i w ogóle. On tak patrzy na mnie i mówi, panie Robercie, ale niech pan sobie pomyśli, taki inżynier odpowiadał za to, żeby była produkcja. Czy jemu zależało na tym, żeby ludzi wypuszczać po to, żeby były zawał, żeby coś się działo, to wtedy zatrzymujemy produkcję i produkcji nie ma. Ale to,
0: nie on, się
1: ale to on odpowiada za to. Czy to jemu zależało naprawdę? Nie idźmy w schematy pewnego rodzaju myślenia, bo kiedy schodzimy na relacje między ludźmi już bezpośrednio takimi z twarzy, to nagle się okazuje, że oni nie są tacy jednoznaczni.
0: Ja mam nadzieję, że dzisiejsza właśnie ta audycja, no mi na pewno, też pozwoliła spojrzeć na te schematy, że funkcjonujemy w nich i przez nie patrzymy.
1: Bo żeby nie wyszło z tego, że tutaj próbujemy kogokolwiek wybielać, nie wybielać. Ja jestem zwolennikiem rozliczeń, tylko rozliczajmy za konkretne rzeczy konkretnych ludzi. Bo jeżeli będziemy stosować tego typu generalia na zasadzie ci są tacy, ci są tamci, nagle się okazuje, że tak powiem, gubimy kompletnie człowieka, jednostkę, człowieka jako człowieka.
0: Ale czyli historyk musi też być pewnego rodzaju sędzią, tak? Który patrzy na dowody, a nie na wyobrażenia.
1: Historyk jest osobą, która musi przede wszystkim pokazywać ludziom, co się dzieje z przeszłością w dzisiejszych czasach. Znaczy, co powoduje, że ludzie sobie opowiadają tę historię w taki, a nie inny sposób.
0: Panie profesorze, idziemy w kolejny etap naszej dyskusji, która już się powinna zakończyć kilka minut temu. Ja mam na koniec jeszcze jedno takie pytanie. Oczywiście chciałbym pana zaprosić jeszcze kiedyś w przyszłości. Mam nadzieję, że audycja będzie na tyle kontynuowana, że będziemy mogli szerzej spojrzeć na jakieś inne aspekty pana pracy. Ale chciałbym na sam koniec jeszcze pana zapytać, bo tutaj pan nam pomógł trochę popatrzeć właśnie, że żyjemy w tych schematach, żeby raczej tego nie robić i szukać tego wyjścia ze schematów. Czy po kilku dekadach pracy nad aparatem bezpieczeństwa jest coś, co pokazało panu, że pan w tych schematach na przykład patrzył? Mając większą wiedzę, będąc bardziej zagłębionym w tych tematach, znając wiele punktów widzenia, źródeł i tak dalej, i tak dalej?
1: Ależ oczywiście i sobie chwalę to akurat w tym momencie, że mogę powiedzieć, myliłem się czasami, chociaż może inaczej. To nie jest tak, że ja nagle kogoś będę mówił, że jest winny czy niewinny. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że rzeczywiście byli ludzie bardzo winni i powinni zostać rozliczeni. Tym bardziej widzę winę tych ludzi, którzy rzeczywiście byli winni i widzę ludzi, którzy byli zaangażowani i którzy milczeli, nie zrobili czegoś, co może powinni, bali się i tak dalej. Natomiast człowiek staje się starszy, tym ma większy dystans i ma mniejszą skłonność do, że tak powiem, stawiania ludzi pod ścianą. Życie jest dużo bardziej skomplikowane, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto jest niewinny w ogóle wszystkiemu i polecam wszystkim ten przypowieść o belce w oku, znano, wiadomo o co chodzi, bo mówię, na każdego człowieka trzeba spojrzeć indywidualnie, co robił. Jeżeli jest winny i zrobił coś złego, to mówmy, ale dajmy mu szansę odpowiedzieć, dlaczego to robił i odwrotnie, czasami może się okazać, że możemy człowieka skrzywdzić po prostu.
0: Myślę, że część naszych słuchaczy, która słucha nas uważnie, zastanawia się, jaka publikacja nas czeka i po tej rozmowie będzie jej szukała. To proszę powiedzieć, co się szykuje i co to będzie za historia i tym się już żegnamy, panie
1: Dobrze.
0: Profesorze.
1: No mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach ukaże się książka pod tytułem Człowiek czasów wyklętych. To będzie historia na bazie życiorysu człowieka z moich rodzinnych stron, Jana Bogdziewicza o pseudonimie Czarny Janek. Próbuję udowodnić, że zarówno narracja krytyczna, jak i heroiczna o tych ludziach, o środowisku żołnierzy wyklętych, nie znajduje rzeczywistości w faktach i w logicznym myśleniu. One są błędem. Nie twórzmy wielkich narracji. Pochylmy się nad każdym człowiekiem indywidualnie. Czarny Janek Bogdziewicz jest właśnie tą osobą, która pokazuje, że ja w 2004 roku wpisałem go bezrefleksyjnie do panteonu żołnierzy wyklętych. W 2016 roku pisałem opinię dla MON-u, czego rehabilitować, napisałem, że nie.
0: Dobrze, to jest już wystarczająca rekomendacja, żeby sięgnąć po tę książkę. No, myślę, że to jest też fajny pretekst do tego, żebyśmy się ponownie spotkali może. Będziemy szukali takiej okazji. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. A przypomnę, gościem Herbatki z Naukowcem był dzisiaj doktor habilitowany Robert Klementowski, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej tej uczelni. W latach 2000-2020 naczelnik Biura Badań Historycznych w IPN-ie, w Oddział Wrocławski. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.
2: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Kolor roweru. Pewna dziewczynka postanowiła przemalować swój rower. Wybrała zielony kolor, bo bardzo go lubiła. Jej starszy brat powiedział wtedy: nigdy nie widziałem zielonego roweru. Pomaluj go na czerwono. Będzie piękny. Również czerwony kolor podobał się dziewczynce. Kupiła więc czerwoną farbę i pomalowała rower na czerwono. Inna dziewczynka powiedziała: wszyscy mają czerwony rower. Dlaczego nie pomalujesz go na niebiesko? Dziewczynka przemyślała to i przemalowała rower na kolor niebieski. Po jakimś czasie syn sąsiadki stwierdził: niebieski? To smutny kolor. O wiele weselszy jest żółty. Dziewczynka przyznała, że faktycznie żółty kolor jest weselszy. Na co sąsiadka oznajmiła: co za okropny kolor. Spróbuj pomalować na kolor błękitny. Wydaje mi się ładniejszy. I dziewczynka pomalowała rower na błękitny. W tej chwili nadszedł jej starszy brat i zawołał: czy nie chciałaś pomalować go na czerwono? Błękitny jest taki pospolity. Użyj czerwonego. Koniecznie. Wtedy dziewczynka zaczęła się śmiać. Wzięła puszkę z zieloną farbą. Pomalowała nim rower i nie zwracała więcej uwagi na to, co mówią inni. Przykładanie zbytniej uwagi do tego, co mówią inni, może się źle skończyć. Pewnego dnia Słowik zachorował i przestał śpiewać. On nie jest chory, stwierdziły wróble. Jest tylko zbyt leniwy, żeby śpiewać. Takie komentarze głęboko dotknęły Słowika, więc zaczął śpiewać. Czy nie miałyśmy racji? Stwierdziły wróble. Słowik zmobilizował się resztkami sił, po czym zakończył życie. Wtedy wróble powiedziały: skoro był chory, to dlaczego śpiewał? Czytała Patrycja Korzec, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
2: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Prezydent Nawrocki z wizytą w Szwajcarii. Polsko-brytyjski traktat o bezpieczeństwie podpisany. Papież zawierzył Matce Bożej narody dotknięte wojną. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką rozpoczęli dziś dwudniową wizytę w Szwajcarii. Prezydent, przemawiając w szwajcarskim parlamencie, zwrócił uwagę, że świat pogrąża się w chaosie i konfliktach. Jednak Polska nie tylko przoduje w zbrojeniach, ale jest liderem, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy i w tym, co teraz najważniejsze, w sektorze obronności i bezpieczeństwa.
1: Wydajemy prawie 5% naszego PKB na obronność. To jest niemal 50 miliardów dolarów. Polska się zbroi, inwestuje tym samym w wspólne bezpieczeństwo europejskie. Bronimy wschodniej flanki NATO, tym samym broniąc całej Europy oraz całego NATO. Wraz z naszymi partnerami chcemy, aby Europa była silna i bezpieczna.
0: Prezydent podkreślił, że Polska z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w Szwajcarii toczą się dyskusje o tym, jak wzmocnić europejskie bezpieczeństwo i zdolności obronne. Polska tymczasem podpisała dziś traktat z Wielką Brytanią. Stawia on bezpieczeństwo i solidarność w NATO.
2: Premier Donald Tusk po podpisaniu z Wielką Brytanią traktatu o partnerstwie zaznaczył, że dokument ma służyć skuteczniejszej ochronie granic, cyberprzestrzeni i wspólnych wartości demokratycznych. Zaznaczył, że oba kraje chcą wspólnie dbać o bezpieczeństwo swoich terytoriów i granic. Wskazał również na rosnące znaczenie ochrony cyberprzestrzeni. Nowoczesne technologie powodują, że dziś nikt nie czuje się w pełni bezpieczny, dlatego współpraca w tej dziedzinie jest tak istotna, podkreślił premier i dodał, że chcemy być bardziej praktyczni i szybsi w reakcji, kiedy będzie taka potrzeba. Do tego ten traktat jest potrzebny.
0: W traktacie znalazły się również zapisy dotyczące ochrony wspólnych wartości, takich jak demokracja, praworządność czy prawa człowieka.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV zawierzył dziś wszystkie narody dotknięte wojną opiece Najświętszej Maryi Panny. Papież nawiązał przy tym do kolejnej eskalacji konfliktu na Ukrainie.
4: Wojna nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia. Nie buduje bezpieczeństwa, lecz zwielokrotnia cierpienie i nienawiść. Tam, gdzie spadają rakiety i drony, gasną także nadzieje. Niszczone są domy, miejsca modlitwy i życie niewinnych ludzi. Wszystkie narody dotknięte wojną powierzam opiece Maryi Panny, Królowej Pokoju.
0: Papież zapewnił o bliskości ze wszystkimi, którzy cierpią z powodu ostatnich ataków, skierowanych również przeciwko ludności cywilnej na Ukrainie. Jutro rano wyruszą do Libanu. Pierwszy zespół wolontariuszy Fundacji Wolne Miejsce wraz z prezesem Mikołajem Rykowskim leci do Bejrutu po to, by gotować tam ciepłe posiłki dla osób przesiedlonych, które żyją w bardzo trudnych warunkach, mówi Marta Wilczyńska z Fundacji.
5: W praktyce będzie to wyglądało tak, że po prostu zabieramy się do pracy, rozładowujemy nasz sprzęt, który leci tym Antonowem, mam takie ogromne kotły. Na skalę potrzeb danego dnia będziemy gotować dla tych osób, które są przesiedlone, dla tych dzieciaków, które tam żyją w skrajnych warunkach, w namiotach. Wszystko, co będziemy potrafili, jak najlepiej, jak najsmaczniej.
0: Fundacja Wolne Miejsce angażuje się w pomoc humanitarną na całym świecie. Prowadziła punkt pomocy na granicy w Medyce, była w Kijowie, Lwowie i w Buczy. Pomagała też w Turcji, serwując 10 tysięcy posiłków dziennie ofiarom trzęsienia ziemi.
6: Wciąż jeszcze 20 stopni, a dokładnie 21 stopni na termometrach. Temperatura szybciutko zacznie spadać, ale dopiero po 21, wtedy nawet do 6 stopni nad ranem może się pojawić na termometrach. Jutro troszkę chmur, ale też i troszkę chłodniej, 22 stopnie, za to od piątku wracają wyższe temperatury, około 26 stopni w sobotę i niedzielę również.
7: Tu Radio Rodzina.

0: Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
1: W dzisiejszej audycji porozmawiamy o tym, dlaczego władza tak często wiąże się z utratą moralnych granic, czy polityka zmienia ludzi, czy raczej przyciąga osoby skłonne do manipulacji i cynizmu. Zastanowimy się także, jak władza wpływa na psychikę, empatię i podejmowanie decyzji oraz czy możliwa jest uczciwa polityka we współczesnym świecie. W studiu Radia Rodzina Piotr Kopyto, psycholog. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Czy ta władza rzeczywiście psuje ludzi, czy raczej przyciąga osoby o określonych cechach?
2: Właśnie, to zależy, jak spojrzymy na władzę, ale tak sobie myślę, że patrząc w ogóle współcześnie na władzę, mamy demokrację i demokracja jest takim pewnym kompromisem, którzy mówią, że to nawet najlepszy z najgorszych ustrojów, że nic lepszego człowiek nie wymyślił. I władza taka w demokracji ma to do siebie, że jest pewnym odzwierciedleniem społeczeństwa, czyli jeżeli my patrzymy na polityków, czy na osoby, które są przy władzy, to patrzymy jednocześnie na siebie, jako na społeczeństwo. Nieraz jest tak, że lubimy sobie właśnie ponarzekać na polityków i też tak dosyć pejoratywnie na nich spoglądać. No ale możemy właśnie sobie wtedy spojrzeć, że to my jako społeczeństwo ich wybraliśmy i w społeczeństwie mamy różne podejścia, różne poglądy i no i też nawet żyjąc z sąsiadami na pewno nie natrafimy na takich, którzy będą się z nami zgadzać tak światopoglądowo. Więc to może takim słowem wstępu, a co do takiego no, czarnych stron władzy, no to możemy sobie tak pomyśleć o dwóch różnych podejściach, czy dwóch różnych, jakby można powiedzieć, formatach ludzi, osobach. To fajnie Viktor Frankl opisał kiedyś, podzielił ludzi na przyzwoitych, nieprzyzwoitych i zauważył, że wszędzie można takich spotkać, w każdym państwie, w każdym narodzie i w każdym stanie społecznym i również tak będzie z polityką, spotkamy tam ludzi przyzwoitych i nieprzyzwoitych. Natomiast z jakiegoś powodu tych nieprzyzwoitych może być więcej, albo ci przyzwoici mogą się okazać też, że tak powiem, nieodporni na to, co różne mechanizmy, które się tam dzieją.
1: Dlaczego od polityków oczekujemy wyższych tych standardów moralnych niż od innych grup zawodowych? Czy można długo funkcjonować w polityce i jednocześnie pozostać idealistą? Takie dwa w jednym.
2: To jest ciekawe, bo właśnie wielu psychologów, zwłaszcza po II wojnie światowej, też po zjawisku Holokaustu, były takie różne rozważania, dlaczego w ogóle tak jest i dlaczego ludzie chcą w ogóle, żeby ktoś kierował nimi, no z perspektywy takiej praktycznej, to ze względów jakichś organizacyjnych, ale z drugiej strony też pojawiły się takie różne opisy zjawisk, które zostały nazwane ucieczką, to Erik Fromm na przykład, ucieczką człowieka od wolności, czyli takim oddaniem komuś decyzji. Później się okazało, że to nie są jakieś nowe rozważania, akurat po II wojnie światowej to było tak jakoś bardzo na gorąco, bo te zjawiska to się już działy zawsze, tak? To są takie nasze ludzkie zjawiska. No i tak sobie myślę, że no te standardy to wiążą się właśnie z tym, że my chcemy jakoś zaprojektować na kogoś coś. Mamy takie oczekiwania wobec polityków, że oni będą jacyś jakoś lepiej prezentujący się. Oczywiście to też jest takie zjawisko, że oni muszą się autoprezentować, bo są na świeczniku, często właśnie w telewizji, no, wśród kamer. Więc to są takie zjawiska, że jakieś takie automatyzmy, że oni w to wchodzą, że chcą, to jest takie trochę jak przedstawienie, że już się pojawia kamera, jeżeli są takie okoliczności, no to my jak wychodzimy jakby na scenę i to też tutaj politycy będą wychodzić na tą scenę i jednocześnie my wejdziemy w rolę widzów, czyli będziemy chcieli ich jakoś ocenić i będziemy oczekiwać tego. I z jednej strony to jest takie zjawisko, politycy są ludźmi, więc nigdy nie spełnią tych naszych oczekiwań, to jest pewne. Natomiast z drugiej strony jest to jakaś odpowiedzialność za to, nawet sobie myślę, jak uczniowie są w szkole, jest odpowiedzialność nauczyciela, który też ma na sobie taki ciężar pewnej moralności, no też w swoich zachowaniach na lekcji musi przestrzegać jakichś standardów, jakiegoś sposobu komunikowania się. I później też to wchodzi na inne obszary. Myślimy sobie też o na przykład jakichś prezesach dużych organizacji, firm, to na nich też taki ciężar spoczywa. No i teraz można iść w taką stronę, że właśnie tej autoprezentacji, czyli kiedy są te kamery, to politycy czy osoby przed kamerami będą odgrywały coś i później za kamerami mogą, nie wiem, w cudzysłowie odreagowywać te emocje, które musieli powstrzymywać. A można pójść taką drogą jakiejś integracji tego, czyli być jednocześnie no, człowiekiem przed kamerami, oczywiście zakładając, że i tak będziemy ulegać w pewnym sensie tym różnym zjawiskom. Natomiast jednak być tego świadomym i no nie udawać. To tak można powiedzieć, no to udawanie to jest ta autoprezentacja. I teraz tu będzie to znowu ta różnica. Jeżeli spotkamy człowieka takiego przyzwoitego, to on będzie budował jakąś tą relację no, z wyborcami czy z osobami, z którymi współpracuje, tak oddolnie, jednocześnie jakoś nie zaprzeczając, nie wiem, nie ukrywając się przed kamerami. Natomiast z tą nieprzyzwoitością będzie się wiązało to, że będzie taki rozdźwięk mocny, czyli jakaś osoba będzie dobierała dobrze słowa przed kamerami i się dobrze prezentować, a w takim życiu codziennym jeden na jeden może być różnie. Będziemy się starali może tych polityków zobaczyć jako ludzi, z tym, że mają na sobie ten ciężar i takie oczekiwania ze strony społeczeństwa, ale wiem, że oni tego nie udźwigną, bo są ludźmi, więc no my jako wyborcy możemy sobie pomyśleć tak, że to są ludzie pochodzący ze społeczeństwa, czyli wśród polityków spotkamy profesorów i osoby z, no nie wiem, z podstawowym wykształceniem, spotkamy osoby, które bardzo interesują się sportem, spotkamy osoby, które interesują się ekonomią, także to jest taki przedział społeczeństwa, my sami ich wybieramy.
1: Czy poczucie bezkarności zmienia moralne granice człowieka?
2: To jest kolejna taka pułapka, którą można wejść, będąc na takim różnych, nazwijmy to, stanowiskach, dlatego, że my, ludzie, którzy są na takich stanowiskach, mają realny wpływ na to, co się dzieje i mogą się czasami łudzić albo to nazywać, że idą do polityki nie dla własnych interesów, ale na takim psychologicznym poziomie zawsze będziemy mówić, że jednak jakiś interes jest. Nawet jak ktoś idzie w wolontariat, to też ma z tego jakieś korzyści. To też jest właśnie ciekawe, że możemy to tak nazwać sobie jako społeczeństwo prosto, tak, że są takie różne stereotypy o politykach, że oni kiedy idą w politykę, no to właśnie dla pieniędzy, dla jakichś korzyści, dla przekrętów tak zwanych i to, że oni mają na to wpływ, mogą sobie te ustawy dostosowywać, tak, albo być świadomym tego i to radcy mogą powiedzieć, jak sobie poradzić z tą ustawą, albo jak tą jeszcze zmodyfikować, żeby te wszystkie, nazwijmy to, obszary lobbystyczne były zadowolone i żeby polityk też miał jakąś korzyść z tego. Natomiast no też można to spojrzeć w taki sposób, że interes polityk będzie miał jakiś do tego, żeby zostać tym politykiem i nie musi to być interes finansowy. Bardzo media lubią takie różne afery finansowe i to, że ktoś gdzieś poszedł po jakiejś znajomości, tam jest dużo takich różnych zjawisk. I tak sobie myślę, że tutaj też jakbyśmy chcieli zrozumieć, tak, motywację w ogóle ludzi, to każdy z nas ulega, każdy człowiek, czy to jest polityk, czy nie polityk, będzie ulegał różnym wpływom, tak, czyli na przykład z tych dóbr materialnych, tak zwanego, nie wiem, złota, srebra, i też sławy, tak, tego, że o kimś się mówi. I to politycy o tym bardziej będą ulegać. Jest takie nawet zjawisko, że wśród polityków, to są różne badania, ale że mamy trochę więcej, większy procent tych osób jednak z różnymi takimi zaburzeniami osobowościowymi, też trochę w stronę narcyzmu, ale nie tylko, więc takie tam zjawiska też są. Natomiast to, co chciałem jeszcze powiedzieć, więc politycy będą ulegali tym różnym wpływom no, tych naszych no, ludzkich słabości, tak, do pieniędzy, do sławy i myślę sobie o takich różnych rozwiązaniach, nawet jak takie tradycyjne, klasyczne, nie wiem, w Senacie Rzymskim, tak, czy oczywiście tak bardzo upraszczam, ale czy w Grecji, że politykami zostawały osoby, które już się dorobiły czegoś, tak, no, że już mieli, to był taki sposób Rzymian na to, żeby tam nie ulegać temu tej pokusie pieniędzy,
1: władzy.
2: Tak, dokładnie. No w tym momencie w demokracji tak nie mamy i rzeczywiście tak może być, natomiast z perspektywy jakoś ekonomicznej wprost nie opłaca się być politykiem, tak, no jest to jednak, więcej jednak jest wyzwań niż korzyści materialnych, natomiast politycy sobie z tym radzą i to nie tylko przez spółki Skarbu Państwa i zarządy różne i tak dalej, to oczywiście wszyscy wiemy, jako społeczeństwo przymykamy na to oko i się zgadzamy na to, często nieświadomie. Natomiast no będą politycy temu ulegali i teraz pytanie, co my jako społeczeństwo z tym też zrobimy, czy jakoś uczciwie nazwiemy to, czy będziemy dalej grać tą grę, bo to jest taka też gra pozorów, gra tej autoprezentacji, o której mówiliśmy, nie? Czyli politycy przed kamerami grają do nas swoje role, a my jako wyborcy też jakieś role odgrywamy.
1: I tu postawmy sobie kropkę, wracamy do Państwa za moment, zostańcie z nami.
0: Kwadrans psychologiczny.

0: Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
1: Wracamy do audycji. Dzisiejszy temat to ciężar władzy. Dlaczego politycy tak często są niemoralni? Jakie mechanizmy psychologiczne sprawiają, że politycy zaczynają usprawiedliwiać własne nieetyczne decyzje?
2: No najpierw chyba zaczynają oszukiwać samych siebie, a potem zaczynają w to wierzyć.
1: A oni o tym wiedzą?
2: No, skoro oszukują samych siebie, to już potem nie, tak? I zaczynają w to wierzyć. I jak już zaczynają w to wierzyć, to też z dużym przekonaniem informują o tym opinię publiczną i swoich wyborców. Z tym wierzeniem w to, co się mówi, jeżeli poobserwujemy polityków w takim naturalnym środowisku i znowu przyjmiemy sobie to takie założenie, że mogą być w tej grupie ludzi przyzwoitych albo nieprzyzwoitych, to możemy wtedy dostrzec, dlaczego oni się oszukują. I znowu możemy powiedzieć o tej grze. Ta gra będzie polegała oczywiście też na tym, że politycy są w pewnym sensie niewolnikami dwóch grup nacisku i nie mówię teraz o lobbystach, bo to dopiero jak już są u władzy, to tam czują ten nacisk, ale jedna grupa to są wyborcy po prostu i sondaże. Druga grupa no to swoi przełożeni, którzy mogą ich na listach umieścić w wyniku jakiejś lojalności przede wszystkim, albo w wyniku jakichś działań. I będąc tak pod takimi naciskami, trudno jest zachować ideowość. Na pewno to jest duże wyzwanie. My widzimy, że politycy nieraz sobie nie radzą z tym naciskiem opinii publicznej, naciskiem mediów. My to widzimy też po wpadkach na wizji, tak, czy takim wycofywaniu się, mówieniu najpierw o jednej rzeczy, później unikaniu tematu. Bardzo duży jest wpadek, nie? Zwłaszcza, że politycy często muszą na żywo odpowiadać na pytania, no i może przy jakimś stresie zaczynają mieszać jakieś wiersze z fraszkami. To taki oczywiście przykład, tak? Dosyć znany, ale to się często zdarza, nie? Nagle politycy zapominają o jakiejś podstawowej wiedzy pod jakąś presją dziennikarzy. Podobnie jest właśnie z jakimiś tam obietnicami, czyli możemy mieć taką świadomość, że jeżeli polityk coś mówi, no to on czuje pewnie tą presję z różnych stron. I trudno jest mu powiedzieć coś takiego od siebie. I w związku z tym tam nie będzie takiej tej spójności faktów. Będą to raczej obietnice, a niekoniecznie to, z czym się idzie, z takim przekonaniem. No i to jest jakby jeden problem, tak? Czyli to, że tak demokracja trochę wygląda, że politycy będą niewolnikami. Trudno im będzie być takim stałym w swoich przekonaniach i dążeniach.
1: A mechanizmy?
2: To są jednocześnie chyba też te mechanizmy, nie? Czyli to wpływ grupy, konformizm, tak? Czyli uleganie też wpływom grupy, uleganie tym różnym naciskom.

0: polityczne częściej osiągają osoby bardziej narcystyczne lub manipulacyjne?
1: No niekoniecznie. To myślę, że te osoby mają trochę łatwiej od tej strony wspinania się wewnętrznego do władzy, to znaczy no taka jest droga tak działania w różnych organizacjach i podpinania się pod osoby wpływowe i starania się przypodobać tym osobom. To jest jedna droga, tak, jakby wspinania się politycznego, a druga droga to jest ta droga społeczna wśród wyborców, może mniej popularna. Oczywiście często to jest jedno i drugie, ale w tej pierwszej drodze rzeczywiście większy procent będzie tych osób z zaburzeniami osobowości narcystycznymi czy jeszcze jakimiś innymi.
0: W pierwszej części wspomniałeś o badaniach, w których większa ilość osób jednak ma te skłonności narcystyczne. A na ile polityka premiuje cechy takie, nazwalibyśmy to psychopatycznymi, czyli taki chłód emocjonalny, cynizm, brak wyrzutów sumienia?
1: No tutaj znowu bym się odwołał do Wiktora Frankla i jeszcze tylko dodał co do tych badań, bo to nie są badania stricte na politykach, tylko to są badania często wśród osób, które mają, zarządzają czymś albo mają jakiś wpływ, nie? Czyli tam są grupy społeczne różne, między innymi politycy. Także to tylko chciałem doprecyzować. Natomiast co do jakiegoś narcyzmu, czy nawet innych psychopatologii, czy też to, o czym powiedziałaś, to będzie tak samo jak w różnych grupach społecznych będą się pojawiać te zaburzenia. Czy będzie prezentacja osób tak zwanych psychopatycznych? Nie wiem, jeszcze takich badań jakichś takich wprost nie widziałem. Natomiast widzimy różne zjawiska, że też polityka, w polityce mogą te osoby się lepiej odnajdywać, bo tam jest dużo różnych nacisków i sposób przeżywania emocji no taki w pewnym sensie chłodny, może sprzyjać przynajmniej do jakiegoś momentu rozwojowi tak zwanej kariery politycznej. Natomiast myślę, że raczej będzie to takie jednostkowe zjawiska, to znaczy, że w całej grupie społecznej polityków nie mogło być aż tylu osób tak zwanych psychopatycznych, bo no po prostu taki rząd by w ogóle nie utrzymał. Nie? Także być może tam są takie jednostki pojedyncze.
0: A odwołując się jeszcze do mechanizmów, jak działa mechanizm cel uświęca środki w polityce?
1: No tutaj też zależy co jest celem, tak? No bo jeżeli politycy są pod presją, wielu polityków jest pod taką presją przełożonych tak zwanych, czy wyborców, no to może ten cel w ogóle wszystkie środki uświęcić i w takim zaprzeczeniu polityk może funkcjonować. Natomiast jeżeli to są cele ideowe, to domyślam się, że tam będzie nagle refleksja, taka też, no nazwijmy to zdrowa refleksja, to znaczy, czy to moje działanie to już jest taka stricte manipulacja, czy może tam jest jednak coś więcej. To jest w ogóle też taka duża trudność, że politycy już funkcjonując w takim środowisku bycia atakowanym, często widzą w każdym pytaniu jakiś atak i zaczynają się bronić i też będą mieli skłonność do tego, żeby nie tyle odpowiadać rzeczowo na jakieś pytanie zgodnie z faktami, tylko taką antytezą. To też jest takie częste zjawisko w komunikacji z politykami. Z jednej strony to może jest dobre, tak? No bo też dyskusja społeczna poszerza pole działania, natomiast co do dogadywania się będzie to trudniejsze i to jest taka pułapka też, jak mamy na przykład taki tutaj w Polsce, no u nas nie tylko w Polsce, taki duopol czy jakieś różne no polaryzacje, teraz może się to trochę zmienia, to będzie skłonność do tego, żeby nie tyle przedstawiać jakiś swój program wyborczy, tylko będzie skłonność do tego, żeby jakby kontrargumentować swojego adwersarza, tak, politycznego. I to jest też takie zjawisko nasilone w ostatnich latach. Wszyscy to dostrzegamy i wszyscy jakoś nad tym, czy prawie wszyscy ubolewamy, że tak jest w Polsce. To bardzo fajnie opisał też na przykład Witold Pilecki w swoich pamiętnikach z Auschwitz. On zobaczył, że dopiero tam, w Auschwitz, w takich trudnych warunkach, polscy politycy mogli się zacząć dogadywać. To znaczy, że dopiero jak, on to tak opisał bardzo obrazowo i bardzo ostro, że dopiero jak zobaczyli te trupy tysięcy ludzi, to dopiero wtedy mieli taką refleksję, no, że lepiej jest jednak współpracować, a nie właśnie nieustannie się kłócić, takimi prostymi słowami mówiąc. I coś w tym jest. Kiedy my jako Polacy też mamy wspólnego wroga, to jest oczywiście też zjawisko takie psychologiczne, tak, psychologii społecznej, to potrafimy się zjednoczyć, ale też mamy to, że nie musimy mieć wspólnego wroga, tylko właśnie w jakiś wspólny cel, wtedy też potrafimy się zjednoczyć. I to na przestrzeni lat były takie częste

0: zjawiska nawet w II Rzeczpospolitej, kiedy jeden z przywódców no, jeździł za granicę, na przykład tam Roman Dmowski, tak, czy Korfanty do Francuzów, a w tym samym czasie drugi obóz no, załatwiał sprawy z jakimiś innymi sąsiadami, nie? I da się tak zrobić, nie? Że my widzimy jakoś w swoim państwie, czy właśnie wśród polityków różne umiejętności i zasoby i ta przynależność partyjna i poglądy skrajnie, bo się może okazać, że politycy są z różnych partii, a 95% poglądów mają wspólnych, a 5 różnych i nie mogą się dogadać przez te 5 wspólnych i przez te 5 różniących, nie? Te 95 przypada w tych wszystkich ustawach. Jest to jakiś taki kierunek, który no myślę, że my jako społeczeństwo też moglibyśmy wskazywać. To jest ciekawe, bo musimy zacząć też jakoś oddolnie od siebie. Wtedy dopiero politycy są takim obrazem społeczeństwa. To też myślę, że warto to tak przekazać, że my jako ludzie, wybierając polityków, potem w Sejmie widzimy obraz społeczeństwa. Możemy się na to zgadzać albo nie zgadzać, ale to znaczy też, że to od nas zależy, od naszych oddolnych działań, jak tam będzie.
1: Jesteśmy przy wyborcach. Dlaczego wyborcy często wybaczają politykom kłamstwa lub afery? Zapominamy.
0: Z różnych powodów. Pierwsze to też są bardzo ciekawe zjawiska i politycy i wszystkie sztaby o tym wiedzą, że pamięć ludzka bywa ulotna. To nie tylko w polityce, to wszystkie też zjawiska związane z ekonomią i z reklamacjami i wszystkimi okresami jakimiś subskrypcji, to firmy o tym wiedzą, kiedy człowiek zapomina mniej więcej, po jakim czasie i jak długo ten okres gwarancji może trwać i kiedy mogą się czasami rzeczy psuć, no to oczywiście już trochę już niektóre spiskowa, no ale to wiedzą też to sztaby wyborcze, kiedy ludzie zapominają i co zrobić mniej więcej jakiś takim tak zwanych socjotechnikach, żeby trochę jakiś temat podbić, a trochę przyciszyć. Oczywiście to nie jest tak, że jest jakaś jedna grupa, która tym steruje i zawsze wygrywa jej sposób manipulowania, dlatego że są różne grupy wpływów, to będziemy bardziej mówili o tendencjach do wzmacniania różnych tematów. I też do tendencjach związanych właśnie z takim zarządzaniem wyborcami i ich pamięcią zbiorową. I jest tak, my będziemy zapominać, nawet już po 2-3 miesiącach mamy tendencję do takiego silnego zapamiętywania, jakbyśmy sobie spisali tuż na żywo, co pamiętamy i później po 3 miesiącach to samo, to już będzie bardzo, bardzo ubogie wspomnienie. No i też jest wiele badań, czy to na więźniach, czy nie tylko, które mówią o tym, że w ogóle nasza pamięć, tak to, co rejestrujemy, podlega naszym wewnętrznym mechanizmom poznawczym, że jest to bardzo zniekształcone. No i będziemy, jeżeli jakiś polityk jest z naszej drużyny polityczno-piłkarskiej, że tak powiem, no to będziemy mieli skłonność do tego, żeby właśnie mu wybaczać. Będziemy mieli też swój interes w tym. Natomiast jeżeli będzie z jakiegoś obozu innego, no to będziemy mu pamiętać i wypominać.
1: I tu postawmy sobie kropkę. Zostańcie Państwo z nami, wracamy za moment.
2: Kwadrans psychologiczny.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
1: Wracamy do ostatniej części naszej audycji. Kwadrans psychologiczny w studiu Radia Rodzina. Piotr Kopyto, psycholog. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: A tematem audycji jest ciężar władz. Dlaczego politycy tak często są niemoralni? Czy polityk może być dobrym człowiekiem i jednocześnie skutecznym liderem?
2: No, dobrze jakby tak było. I to jest taki ideał, do którego my chcemy dążyć jako społeczeństwo, jako też demokracja, jako cywilizacja. I jest to ideał, do którego warto dążyć, mając tą świadomość, że niego nigdy nie osiągniemy oczywiście, ale możemy być blisko. A już tak mówiąc konkretniej, to trochę też podążając może za Wiktorem Franklem, który też miał dużo takich refleksji. W ogóle jest ciekawe też, że różni psycholodzy i psychiatrzy doświadczyli tego samego, czyli bycia tutaj w obozie koncentracyjnym, a mieli różne wnioski później po tym. I tutaj na przykład idąc za Wiktorem Franklem, on miał taki wniosek, że Holokaust, czy w ogóle ta tragedia II wojny światowej była próbą ludzkiej woli, czyli trochę w inną stronę poszedł niż inni. Na przykład Erik Fromm poszedł raczej w tą stronę, że autorytaryzmu, dlaczego autorytaryzm jest, tak? I dlaczego właśnie ta władza tak uciska człowieka, że jakby trochę pominął ten fakt, że to ludzie wybierają władzę, tylko odciął jakby, nie? Że już jest ta władza zła i ona uciska człowieka. No tak było kiedyś, dawniej, jak nie było jeszcze demokracji, teraz mamy już inne zjawisko. I tak myślę sobie tej próbie ludzkiej woli właśnie, że to jest to, że podczas wyborów, czy przed wyborami, czy w ogóle w trakcie, to co robią politycy jest raz odzwierciedleniem naszych działań, a dwa, że jeżeli jakieś pojawiają się sytuacje, jakieś ustaw, które są przeciwko społeczeństwu, to jest to właśnie próba ludzkiej woli dla nas. Czyli jeżeli my widzimy, że politycy nadużywają, jakiegoś są niemoralni, to od nas zależy, czy będziemy reagować, czy nie. No i sposób reakcji też będzie ważny. Jeżeli tym sposobem reakcji będzie poszukiwanie wspólnego dobra, tutaj idąc właśnie trochę za Witoldem Pileckim, jego wnioskami z Auschwitz, to będzie dobra strona. Natomiast jeżeli my będziemy reagować tak znowu wchodząc w tą grę jako adwersarze, no to nic z tego nie będzie. Poplączamy się tym przerzucaniem wzajemnych oskarżeń. I mówiąc właśnie o tych politykach, o ludziach przyzwoitych, którzy też w polityce mogą być, to nie jest wyginiony gatunek, to ważne jest, żebyśmy my jako społeczeństwo dostrzegali i też wymagali tego od polityków, takiego czasami, no nie kłóćcie się już, tak, w tej sprawie. Wiemy już, co macie do powiedzenia na ten temat, ale spróbujmy znaleźć ten obszar, w którym możemy zbudować. I są takie inicjatywy, dużo jest takich inicjatyw, jest dużo zespołów działających w Sejmie, w których są osoby z różnych partii i oni potrafią też dawać coś dobrego. No oczywiście w mediach tego nie widzimy, my w mediach widzimy te 5% czy tam 10% tych różnic, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to, co może być dobre, to przypominanie jakoś politykom o tym, że polityka jest służbą, tak? Trochę tutaj się odwołałem wcześniej do Rzymu starożytnego, gdzie tam senatorowie szli też tak z taką ideą, nie żeby się to robić, tylko żeby służyć, też już swoim doświadczeniem, wiedzą życiową. Można trochę do tego wrócić, myślę. W ogóle takie klasyczne podejście do polityki to też jest może temat warty rozważenia, że w tym momencie mamy w demokracji tak, że każdy może zostać politykiem i polityk z wykształcenia jest, no nie ma, tak, jakiegoś wykształcenia politycznego. Natomiast warto by się było zastanowić, czy takie przygotowania nie wprowadzić, nie? Że ktoś zostaje pierwszy raz politykiem i zaczyna jakąś taką szkołę klasyczną dla polityków, to może być cenne.
1: Zależy, czego byś tam uczyli.
2: Tak, no myślę sobie, że przede wszystkim takiej z jednej strony retoryki, z drugiej strony właśnie szukania oddzielenia faktów od opinii i szukania też takiej ideowej prawdy i dążenia tego wspólnego dobra i tego, że polityka jest służbą dla narodu przede wszystkim.
1: A czy polityka bardziej ujawnia prawdziwy charakter człowieka niż go zmienia?
2: Ja nie wiem, czy to jest prawdziwy charakter, ale ujawnia na pewno którąś ze stron tego charakteru człowieka i może właśnie często tą mroczną. Są takie różne zjawiska do starszych polityków, gdzie oni mają refleksje jakieś i starają się, można powiedzieć, zadośćuczynić swoim działaniom. Nie? To widzimy w różnych postawach też polityków. Także no, politycy też są ludźmi.
1: Czy możliwa jest polityka oparta na empatii i uczciwości, czy to tylko społeczna utopia?
2: To jest ideał, tak jak mówiłem, do którego dobrze byłoby, żebyśmy się odwoływali i dążyli. I ten ideał jest zapisany w różnych dokumentach, też urzędowych, nawet w Konstytucji. Także dobrze, że tak jest. No, takiej pracy codziennej u podstaw, no to no znowu właśnie to powiem, że od nas, wyborców, zależy to, czy politycy będą na te nasze oczekiwania no, odpowiadać. My musimy właśnie też od polityków wymagać, bo to oni służą nam, nie my im.
1: Czyli możliwa jest ta?
2: No tak, na pewno nie jest to takie zero-jedynkowe, ale myślę, że jest możliwe wyłapywanie przez nas tych dobrych inicjatyw i wzmacnianie i tam lokowanie naszej energii, też energii polityki.
1: I kończąc, czym politycy, a czym wyborcy powinni się kierować w tej drodze? No myślę, bo de facto ona jest taka równoległa. I wyborców, i polityków, bo zmierzamy do tego jednego celu.
2: Tak, myślę, że jako wyborcy nie powinniśmy się oszukiwać i chcemy mieć przede wszystkim swoich przedstawicieli, którzy myślą, żyją w podobny sposób jak my, więc to jest chyba nasz cel, ale też w tym wszystkim warto mieć takie podejście, no, że jeżeli my się na swoim osiedlu dogadamy, w swoim lokalnym mieście z sąsiadami, jeżeli będziemy w stanie w ogóle przyjąć jakiś inny sposób myślenia, to jest to miejsce, gdzie powinniśmy zacząć w ogóle wymagać. No i wtedy właśnie też politycy będą w stanie jakoś się dogadać, tak, mimo tych różnic. Myślę, że dla polityka to tym bardziej jeszcze będzie wzmocnione, że jest to służba i odpowiedzialność, służba dla narodu. Mamy takie mądre powiedzenia, bardzo proste, także zgoda buduje, niezgoda rujnuje i to w polityce jest bardzo, bardzo wyraźne i też przyszłość naszego narodu, może to jakoś górnolotnie zabrzmi, ale prawdziwie, że przyszłość naszego narodu zawsze będzie zależała od tego, czy pan Kowalski z panem Nowakiem będą się dogadywać na klatce schodowej. To będzie wpływało bardzo realnie na to, czy no tutaj nie chcę rzucać jakimiś nazwiskami polityków, ale czy oni też ze sobą będą w stanie rozmawiać, nie? I ustalać i coś wspólnie tworzyć.
1: I tego dialogu życzymy. Gościem Radia Rodzina był Piotr Kopyto, psycholog. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Kwadrans psychologiczny.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Tu Maleo, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

chodźmy spać. Nie ma na co czekać, wszystko wiemy. Cichy szmer, to za oknem liście schną na znajomych drzewach.

zapatrzona w okna ekran, nie dostrzegasz nieba.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz

0: smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja. I love

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.